0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Był wczesny ranek, gdy bohater naszej opowieści jak co dzień wyszedł z domu do pracy w polu. Był tak biedny, że ani dom, z którego wyszedł, ani pole, na które się udawał, nie były jego własnością. Należały do jego bogatego sąsiada, u którego najął się jako parobek, żeby nie umrzeć z głodu. I to ten właśnie gospodarz podążał ukradkiem tego dnia za naszym bohaterem. Chciał sprawdzić, czy plotki, które dotarły do jego uszu, są aby prawdziwe. Czy istotnie Izydor, bo takie imię nosił ów urodzony w XI wieku w Madrycie parobek, zamiast pracować, stale się tylko modli. Gdy zatem gospodarz dotarł chyłkiem na swoje pole i wyjrzał z ukrycia, co zobaczył? Izydora zatopionego w modlitwie, ale i anioła, który wykonywał za niego w tym czasie orkę. Można poczuć w sercu ukłucie zazdrości, prawda? Dokładnie takie samo, jak poczuli oskarżyciele Izydora. Tylko że Izydor, zwany zresztą odtąd oraczem, wcale nie modlił się o wyręczenie go od pracy. On po prostu modlił się do Boga z całego swego serca, tak jak z serca pomagał ludziom, których napotkał na swej drodze. I dlatego Kościół wspomina go dzisiaj jako świętego. A owa anielska orka? No cóż, to był w istocie uboczny skutek jego modlitwy. Bowiem ustawiony na pierwszym miejscu w życiu Izydora Bóg uporządkował mu całą resztę. Nie obsypał go pieniędzmi z nieba, nie, ale pomógł mu w pracy wtedy, gdy była taka potrzeba. I postawił na drodze świętego Izydora oracza jak najbardziej błogosławioną małżonkę, by dzieliła z nim radości i trudy życia. I dlatego wspominamy go dzisiaj razem z nią. Błogosławioną Marią Toribią.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: a przez nią z wolą Bożą.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, zaczynamy poranny program Radia Emaus. Minęła szósta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy i społecznicy walczą o zachowanie zachodniego klina zieleni w Poznaniu. Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu ma już 50 lat. Prawdopodobnie będą zalecenia dla lasów prywatnych po pożarze Puszczy Solskiej. Mieszkańcy i społecznicy nie poddają się w walce o zachodni klin zieleni w Poznaniu. Nie przekonuje ich propozycja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina przygotowana przez magistrat. Miasto dąży do stworzenia tam bazy sportowej łącznie z budową dużej hali. Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz tłumaczył wczoraj w rozmowie porannej Radia Emaus, że są to kwestie drugorzędne, a dla władz najważniejsza powinna być obecnie ochrona klina zieleni, odsłonięcie rzeki Bogdanki i wyznaczenie zielonego korytarza wolnego od zabudowy.
3: Rdzeniem, a właściwie kręgosłupem, można nawet tak powiedzieć, zachodniego klina zieleni jest potok Bogdanka. I aby wszelkie kolejne inwestycje na tym terenie miały sens, trzeba przede wszystkim zapewnić ciągłość tego zachodniego klina zieleni. Tak jak każda infrastruktura, o której możemy rozmawiać, wymaga ona ciągłości. Przerwanie czyni ją niedrożną.
2: Do magistratu wpłynęły już liczne uwagi do miejscowego planu. Teraz społecznicy zbierają także podpisy pod petycją przeciwko chaosowi planistycznemu na Golęcinie. Do tej pory podpisało ją już ponad 1100 osób.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu ma już 50 lat. Z tej okazji w najbliższą sobotę o godzinie 18 odprawiona zostanie msza jubileuszowo-odpustowa. Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Na obchody zaprasza proboszcz parafii ksiądz Janusz Małuszek, tłumacząc, że sam kościół istnieje już dłużej niż pół wieku.
4: Parafia zasadniczo 50 lat temu była erygowana, już powstała chyba wcześniej, w roku 1970, a z tego względu, że jest to kościół poprotestancki, erygowanie parafii nastąpiło 6 lat później, dokładnie 1 kwietnia 1976 roku.
2: Przed mszą świętą o godzinie 17.30 odmówiony zostanie różaniec w intencji ojczyzny, a po Eucharystii wierni przejdą w procesji wokół kościoła.
1: Informacje z Poznania.
2: Ponad 350 siatkarek i siatkarzy plażowych, w tym zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, a także z Ruandy i Ukrainy, powalczy o zwycięstwo w Chiałce Woli 2026. Zawody rozpoczynają się dziś nad Rusałką, rywalizacją oldboyów, i potrwają do niedzieli. Pula nagród finansowych w turnieju wynosi ponad 20 tysięcy złotych. Wstęp na trybuny jest bezpłatny.
1: Informacje z kraju.
2: Prawdopodobnie zostaną wydane zalecenia dla lasów prywatnych po pożarze Puszczy Solskiej, twierdzi zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Józefów. Ogień, który w ubiegły wtorek wybuchł na Lubelszczyźnie, strawił 1150 hektarów zieleni. Swój początek miał właśnie na terenie lasów prywatnych, do których służby mają utrudniony dostęp. Adam Kraczek nie wyklucza, że ich właściciele otrzymają odpowiednie zalecenia.
5: Z rozmów wstępnych z dowódcą tego pożaru, oni widzą, że jest potrzeba. Tutaj był zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który niemal od początku tego pożaru był. Poruszał się ciągle w terenie, jeździł kładem. On doskonale ten teren poznał i on wie, że dostępność terenów na te lasów niepaństwowych jest bardzo ograniczona.
2: Zastępca nadleśniczego podkreślił, że nadal lasy państwowe będą pełniły główną rolę w budowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5: Największa rola tutaj już będzie lasów państwowych, żeby jednak ten teren zabezpieczyć w jakiś sposób, poniekąd, czy oddzielając jakimś pasem przeciwpożarowym te lasy z jednoczesnym dojazdem pożarowym. Bo gdyby na granicy lasów państwowych i niepaństwowych faktycznie był szeroki pas przeciwpożarowy z dojazdem, być może ten pożar by został opanowany w znacznie mniejszym rozmiarze.
2: Podczas pożaru Puszczy Solskiej strażacy walczyli z ogniem przez 8 dni. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Poranne opady w Poznaniu mogą nam nieco utrudnić dotarcie do pracy. Na pewno przydatne będą parasole, no i też sprawne wycieraczki w samochodach. Deszcz zanikać zacznie dopiero około południa. Temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 9, ale woda lecąca z góry skutecznie nam tę temperaturę obniża. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1000 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Z czego bierze się radość? Z relacji. Radością Jezusa była więź z Ojcem i z nami. Matce przynosi radość urodzenie dziecka, a dziecku, że ma mamę. Radości te jednak kosztują. Jezus na pustyni, w Getsemani czy na krzyżu był kuszony do odwrócenia się od Ojca i rezygnacji z nas. Rodzice w czasie nieprzespanych nocy, problemów wychowawczych czy buntu dzieci są kuszeni myślą, czy warto się starać, czy ich wysiłki przynoszą skutek, czy kiedyś spotkają się z wdzięcznością. I właśnie dlatego taka, poddana próbom, radość jest prawdziwa i nikt nie zdoła nam jej odebrać. Czy w smutnych doświadczeniach widzę głębszy sens?

Radio Emaus gra dla Was dzisiaj w piątek 15 maja, dziś imieniny Nadziei, Izydora i Zofii. Dzisiaj tak zwani zimni ogrodnicy. To majowe zjawisko charakterystyczne dla naszego rejonu Europy, kiedy po okresie utrzymywania się wyżu barycznego następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać wraz z niżem barycznym zimne powietrze z obszarów polarnych, powodując gwałtowne obniżenie temperatury, chociaż to nie zawsze tak jest, nie zawsze to się przekłada na obniżającą się temperaturę. Dziś maksymalnie 13 stopni, ale jutro już 17, potem 16, a w poniedziałek, wtorek i środę temperatury przekroczą poziom 20 stopni Celsjusza i na ten moment właśnie bardzo mocno czekamy. Jest 15 minut po 6. Maryla Rodowicz i Ali Babki. Teraz, a za chwilę zagłębię się w nasze radiowe, piątkowe menu. Wielka woda.

Jeszcze jakiś czas na pewno w Poznaniu, Wielkopolsce popada. No właśnie, w Poznaniu pada, a w Wielkopolsce, no nie wiem jak. Jeśli możecie, to poproszę o raporty pogodowe z różnych innych miejsc w Wielkopolsce. Nasz numer telefonu 601 077 033. W tej godzinie będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium. Dziś przy okazji kalendarium zagra dzisiejszy jubilat Mike Oldfield. 7.45 przegląd prasy. O 8.30 gościem Radia Emaus będzie Przemysław Kielszewski, z którym porozmawiam o obchodach 70. rocznicy powstania Teatru Muzycznego i także o obchodach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Te dwie okazje się bardzo zazębiają i Teatr Muzyczny także o tym pamięta. Szczegóły 8.30 i na finał naszego dzisiejszego spotkania konkurs filmowy. Dziś będzie głos do rozpoznania. Do wygrania jak zwykle zaproszenie do Multikina. 20.5 minuty po 6:00 tu Radio Emaus.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Gypsy to Shakira prosto z Brazylii. Bardzo serdecznie dziękuję za raporty pogodowe na Grunwaldzie, poznańskim Grunwaldzie pada. No wiem, bo sam z tamtego kierunku przyjechałem i przez ostatnią godzinę nic się niestety nie zmieniło. Pada również w Śremie. Dziękuję naszemu słuchaczowi za ten raport, śremski raport pogodowy. Śrem od Poznania, no w sumie niedaleko. Czekam na wasze doniesienia, jeśli chodzi właśnie o warunki atmosferyczne w waszej bezpośredniej okolicy. 601 077 033. Teraz w naszym programie muzycznie odrobina Italo Disco. Za 26,5 minuty minie 7:00.

0: scritto Italo Disco. Questa non è.
1: Dochodzą nas słuchy, że w ostatnim tygodniu zwiększyła się ilość wiadomości otrzymywanych od firm, rzekomo firm kurierskich, o tym, że przesyłka nie dotrze, trzeba zapłacić jakąś kwotę pieniędzy, najlepiej kliknąć w link i zrobić to bezpośrednio, link, który przyjdzie do Was za pośrednictwem SMS-a. To są w 100% fałszywe wiadomości. Takie wiadomości można zgłaszać na stronie incident.cert.pl lub w aplikacji mObywatel. Tam należy wybrać zakładkę Bezpiecznie w sieci. Uważajcie na siebie, bo kreatywność oszustów nie zna granic, ich pomysłowość jest niestety coraz większa, ale możemy na to zwrócić uwagę, bo przecież są różne sposoby, żeby się ustrzegać takiej próby oszustwa. Za 23:07.

o ptakach. O ptakach to piosenka, śpiewał Krzysztof Zalewski. Za 17 minut minie 7, 135 dzień roku, piątek 15 maja. Za chwilę sprawdzimy jakość powietrza w Poznaniu. Teraz Stevie Wonder.

0: smagu.
1: Jak to twierdzą specjaliści, jakość powietrza jest dzisiaj idealna dla większości osób. Można śmiało spędzać czas na zewnątrz. Ozon przygruntowy, drobny cząstki PM2,5, PM10, dwutlenek azotu, a także tlenek węgla i dwutlenek siarki są na poziomie znakomitym.
0: Dobre radio na dobry dzień.

0: Caprel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak? To Allegro. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 15 maja, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zieloni walczą o zmianę prawa łowieckiego. Na festiwalu Malta znów zagoszczą głosy kobiet. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości chce zamrozić stowarzyszenia działające wewnątrz partii. Czas na zmianę prawa łowieckiego apelowali wczoraj w Poznaniu członkowie partii Zieloni, którzy są wśród twórców obywatelskiego projektu uchwały zmieniającej obecne prawo łowieckie z 1995 roku. Aktywiści zwracali uwagę, że jest ono anachroniczne i nie odpowiada współczesnej wiedzy o ochronie zwierząt i środowiska. Chcemy odsunąć polowania od domów i budynków użyteczności publicznej, zaznacza przewodnicząca partii Zieloni i pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Magdalena Gałkiewicz.
3: Dzisiaj, proszę Państwa, wiatraki możemy stawiać 700 metrów od domów, są bardzo niebezpieczne, natomiast osoby z ostrą bronią 150 od okien naszych przedszkoli, naszych szkół mogą strzelać. To chcemy zmienić i Polacy tego bardzo mocno oczekują. Chcemy również wprowadzić regulacje, które pomogą kontrolować to, czy myśliwi nie polują pod wpływem. Wprowadzamy również regulacje karne w tym zakresie. Bardzo nam zależy na tym, żeby powstał jasny rejestr polowań.
2: Argumentacja myśliwych o ochronie środowiska jest fasadowa, dodaje Hanna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
4: Tutaj też ten nasz projekt wychodzi temu naprzeciw, ponieważ wprowadza naukowe podstawy ustalania rocznych i wieloletnich planów łowieckich, bo do tej pory to robią myśliwi dla siebie. Tu nie ma żadnej kontroli społecznej tego, ani naukowej tego. W przeciwieństwie do na przykład zwierząt, takich gatunków objętych ochroną, gdzie decyzje w sprawie zabijania zwierząt podejmuje RDOŚ albo GDOŚ.
2: Oprócz tego obywatelski projekt uchwały chce znieść polowania komercyjne oraz ograniczyć metody polowań. Inicjatywę wspierają m.in. Olga Tokarczuk, Maja Ostaszewska, profesor Magdalena Środa i Akcja Demokracja.
1: Informacje z Poznania.
2: Malta Festiwal ogłasza trzecią edycję cyklu Głosy Kobiet, programu spotkań literackich. W czerwcu do Poznania przyjadą autorki reprezentujące bardzo różne języki i doświadczenia, zapowiada dyrektorka programowa Malta Festiwal Agata Kołacz.
5: Obok spotkań autorskich z takimi pisarkami jak Anna Jadowska, do tej pory reżyserka, teraz autorka powieści Dadzieja, Tara Kejmenon, brawurowa debiutantka łącząca w swojej prozie wątki ekologiczne i personalne, oraz Samantha Szweblin, doceniona właśnie nagrodą Premio AENA za swoją ostatnią książkę wydaną niedawno przez wydawnictwo Pauza. Będzie to seria spotkań wzbogacona o wspólne czytanie. Wspólne czytanie, czyli book rave, okazję do spotkania z książką oraz rozmową o tym doświadczeniu z osobami, które są tej książce najbliższe.
2: Nazwa programu nawiązuje do książki Głosy Kobiet Miriam Taves, która otwierała cykl w 2024 roku. Od tamtego momentu projekt rozwija się jako przestrzeń spotkań z autorkami, które poprzez literaturę opowiadają o współczesności, jej wymiarze osobistym, społecznym i politycznym. Wszystkie rozmowy odbędą się w klubie festiwalowym. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie festiwalu.
1: Informacje z Leszna.
2: W powiecie leszczyńskim trwają prace nad uruchomieniem programu wczesnego wykrywania wad wzroku u uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Planowane badania mają być realizowane bezpośrednio w szkołach, co ułatwi dostęp do profilaktyki zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Projekt przygotowywany jest we współpracy z gminami powiatu leszczyńskiego, jednak finansowanie programu będzie realizowane wyłącznie przez powiat. Rozpoczęcie programu planowane jest w 2027 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zająć się przyszłością stowarzyszeń działających w partii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chce zakazać ich działalności. Dotyczy to również Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. Były premier zapowiada jednak, że nie zamierza rezygnować z pracy w tym stowarzyszeniu.
6: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia, na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom i nie tylko duchom, jak to się tam mówiło, inni szatani tam są czynni, ale nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mateusz Morawiecki mówi, że jego stowarzyszenie nie jest konkurencyjne wobec PiS, lecz poszerza ofertę programową ugrupowania.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Nad Poznaniem cały czas mamy ciemne chmury, deszcz jeszcze przez parę godzin z nami pozostanie, ale tylko po to, by weekend był już znacznie bardziej pogodny. Dziś maksymalnie 13 stopni na termometrze, w sobotę i niedzielę 17 i 16 stopni, a być może nawet cieplej. Dziś niskie notowania również na barometrze, teraz 1000 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Za parę minut zerwiemy parę historycznych kartek z kalendarza. Na razie spójrzmy w tę aktualną. Dziś piątek, 15 maja. Imieniny świętują Zofia, Nadzieja i Izydor. Trwa 20 tydzień roku. To 135 dzień 2026 roku. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 10. Teraz zaśpiewa John Lennon.

0: Kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 15 maja, a 15 maja w roku 1615 Paweł V, papież, potwierdził fundację klasztoru Klarysek w Bydgoszczy i mianował Zofię Smoszewską ich pierwszą przełożoną. W roku 1684 wielkim kanclerzem litewskim został Marcjan Aleksander Ogiński. W roku 1851, 175 lat temu, car Mikołaj I Romanow wydał ukaz dla Królestwa Polskiego zwalniający mieszkańców z obowiązku opłacania składki szkolnej i zapisywania dzieci do szkół elementarnych. Fakt z Poznania. 15 maja w roku 1911 rozpoczęła się w naszym mieście wschodnio-niemiecka wystawa przemysłu, rzemiosła i rolnictwa. Założeniem tej wystawy było pokazanie osiągnięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych Niemców na terenie Wielkopolski, Pomorza, Śląska i Prus Wschodnich. W roku 1956 Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał kolarski wyścig pokoju. Wyścig pokoju to był największy amatorski wyścig kolarski po II wojnie światowej w Europie Wschodniej, organizowany od 1948 do 2006 roku. 24 lata temu w Sosnowcu odsłonięto pomnik Jana Kiepury. 6 lat temu, w roku 2020, dyrekcja programu Trzeciego Polskiego Radia anulowała 1998 wydanie listy przebojów programu Trzeciego, w którym pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój". Fakty z zagranicy. W roku 1252 papież Innocenty IV wydał bullę Ad Extirpanda, w której zezwolił na stosowanie tortur wobec heretyków. 501 lat temu trwała wojna chłopska w Niemczech. Tego dnia klęską powstańców zakończyła się bitwa pod Frankenhausen. W 1602 roku Bartholomew Gosnold jako pierwszy Europejczyk dopłynął do półwyspu w dzisiejszym Massachusetts, który to półwysep został przez niego nazwany Cape Cod. W roku 1800 w londyńskim teatrze doszło do nieudanej próby zamachu na króla Jerzego III Hanowerskiego. W roku 1892, 134 lata temu, premierem Włoch został Giovanni Giolitti. Był pięciokrotnym premierem. W czasie urzędowania wprowadził wiele reform, m.in. powszechne prawo wyborcze, zakaz pracy nocnej, ograniczenie czasu pracy dzieci i kobiet. Dużo ulic we Włoszech nazwanym jest jego właśnie imieniem. 71 lat temu Fidel Castro został na mocy amnestii zwolniony z więzienia. 21 lat temu premierę miał film science fiction Gwiezdne Wojny, część trzecia, Zemsta Sithów, w reżyserii oczywiście George'a Lucasa. I mam dla Was jeszcze jeden fakt, tym razem fakt muzyczny. Dziś swoje 73. urodziny świętuje Mike Oldfield, który teraz zagra na gitarze i na innych instrumentach, na wszystkich innych instrumentach z wyjątkiem perkusji, na której zagra Simon Phillips, a zaśpiewa Maggie Reilly.

Dzisiaj 73. urodziny świętuje Mike Oldfield, który teraz kończy swój występ w Radiu Emaus. Zapraszam na kalendarium muzyczne o 10.45. Zapraszam w imieniu Kuby Antkowiaka. W tej chwili 18 po 7. Vision of Love, Mariah Carey.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Free Your Mind namawiały dziewczyny z grupy Unvogue. Free Your Mind, czyli po prostu myśl elastycznie. Cytat do dnia. Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki. Tak powiedział Herbert Marshall McLuhan, który był kanadyjskim teoretykiem komunikacji. Te słowa powiedział na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, kiedy to telewizja była w rozkwicie. Jestem bardzo ciekaw, co by powiedział o dzisiejszych programach telewizyjnych albo o dzisiejszych programach radiowych. No, jestem bardzo ciekaw. Herbert Marshall McLuhan, tak nazywał się ten Kanadyjczyk. Za 25,5 minuty minie 8, o 8.30 moim gościem będzie Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego. Nieco wcześniej zapraszam na przegląd prasy.

słońce nad Poznaniem wstało dziś o 4.55, zajdzie o 20.41. Dzień potrwa 15 godzin i 46 minut. Bardzo długo, ale nie będzie to słoneczny dzień, chociaż nieco sytuacja może się zmienić tuż przed zachodem słońca. Słuchajcie prognoz pogody w Radiu Emaus.

0: Poranna prasówka.
1: W najnowszym numerze Gazety Wyborczej czytamy o lewych dyplomach rzecznika prezydenta Dudy, czyli trzecia część cyklu wyborczej afera Collegium Humanum na stronie 4 i 5. W Gazecie Wyborczej również kulturalny rozkład jazdy na wiosnę i początek lata, o wyczekiwanych premierach, festiwalach i wystawach, na które warto się wybrać, przeczytacie na stronie 16 i 20. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego byliśmy na Impact. Wielkie nazwiska w studiu Głosu. Paweł Kwiatkowski natomiast szuka Seganki, która kiedyś płynęła przez Poznań i zniknęła. Za 3 lata będziemy świętować stulecie powszechnej wystawy krajowej, która odbywała się w Poznaniu. Wiele obiektów wybudowanych na PWK i wystawę wschodnio-niemiecką, która miała miejsce w roku 1911, służy do dziś nie tylko na międzynarodowych targach poznańskich. Odrobina historii w Głosie Wielkopolskim na stronie 10 i 11. W najnowszym numerze Newsweeka też sprawa Collegium Humanum i sprawa Hołowni jednocześnie. Czy Sejm odbierze mu immunitet i czy koalicja to przetrwa? W Newsweeku również o kulisach walki o władzę w partii Kaczyńskiego, o tym, jak Polacy pracują w Holandii i o tym, jak planować urlop w niepewnych czasach, bo przecież wakacje muszą być. Rzeczpospolita. Od pomocników do latających szczurów. Estera Fligar sprawdza, dlaczego niektóre zwierzęta lubimy, a inne budzą w nas niechęć, a także odrazę. W Rzeczpospolitej wywiad również z zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Dariuszem Adamskim, który mówi o inwestowaniu. Rynek kapitałowy nie może odstraszać. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Zmartwieniem przywódców wielu państw Indo-Pacyfiku jest przede wszystkim uniezależnianie się od kapryśnej polityki Stanów Zjednoczonych i Chin, pisze Witold Sokala na stronie 3. Na stronie 5 natomiast o wspólnej podróży, ale w przeciwnych kierunkach, skład amerykańskiej delegacji sugeruje, że efektem wizyty prezydenta USA w Pekinie mogą być pojedyncze kontrakty, a nie kompleksowe porozumienie. Zapraszamy do lektury.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
1: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 15 maja, właśnie minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Powiat leszczyński z najlepszą kondycją finansową w kraju. Ruszyły zapisy na czwartą edycję Poznań Five. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany za imprezę techno. Powiat leszczyński ma najlepszą kondycję finansową w kraju. Zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu w kategorii powiatów ziemskich. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Mowa o rankingu finansowym samorządu terytorialnego za ubiegły rok. Analiza przygotowywana jest od 9 lat przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Powiat leszczyński wyprzedził m.in. powiat siedlecki i przemyski, które zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce. Obecny na gali wręczenia nagród w Warszawie starosta leszczyński Maciej Wiśniewski podkreślił, że powiat nie jest duży, ale jego mieszkańcy i przedsiębiorcy są bardzo aktywni. W innych kategoriach wyróżniono także Zabór, Choroszcz, Józefów i Bydgoszcz. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Ruszyły zapisy na czwartą edycję Poznań Five, biegu towarzyszącego poznańskiemu maratonowi. W tegorocznej edycji limit biegaczy będzie wynosił 3000 osób, a samo wydarzenie rozpocznie się 3 października o godzinie 10. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak tłumaczy, jak można zapisać się na bieg.
4: Zapisy wyglądają bardzo podobnie jak w przypadku zapisów na maraton, czyli jest dostępna na stronie poznańskiego maratonu, maratonpoznan.pl, taki przycisk zapisz się i tutaj możemy wybrać opcję, na jaki bieg się zapisujemy, czy zapisujemy się na maraton, czy na bieg Poznań 5. Formularz wypełniamy elektronicznie. Możemy skorzystać na przykład również wypełniając ten formularz ze zniżek, jeżeli posiadamy kartę OK Poznań.
2: Podczas zeszłorocznej trzeciej edycji Poznań Five padły aż 3 rekordy. Rekord frekwencji wyniósł 1867 osób, a rekordy trasy zanotowali Sebastian Nowicki oraz Beata Michałków.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczął się 17. już Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat. To jedno z najważniejszych w Polsce międzynarodowych spotkań chórów akademickich organizowane przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM. Kulminacją tegorocznej edycji będzie prawykonanie nowej kompozycji wokalno-instrumentalnej On Off autorstwa Zuzanny Falkowskiej, zamówionej specjalnie na potrzeby festiwalu. Prawykonanie odbędzie się 16 maja w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu z udziałem kilkuset wykonawców z Polski i zagranicy. Szczegółowy program znajduje się na stronie imprezy.
1: Informacje z kraju.
2: Za zorganizowanie koncertu techno na terenie parku w Wilanowie minister kultury Marta Cienkowska odwołała dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pawła Jaskanisa. Paweł Jaskanis był dyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego od 2002 roku. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec. Koncert nie był objęty patronatem miasta Warszawy, oświadczył prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i dodał, że miasto nie mogło odmówić zezwolenia na imprezę ze względu na hałas lub ochronę środowiska, ponieważ nie pozwala mu na to obowiązujące prawo.
5: Użycie patronatu w przypadku tego koncertu było wobec tego nadużyciem. Notabene, ponieważ doszły do nas informacje, że mają być organizowane kolejne koncerty w ramach tego programu, również w Łazienkach czy na Agrykoli, to żeby nie było żadnych wątpliwości, patronat miasta stołecznego został wycofany dla całej serii tychże wydarzeń. Druga kwestia dotyczy wydawania pozwoleń. My nie możemy odmawiać wydania pozwolenia ze względu na hałas pochodzący z danej imprezy, bo tak dzisiaj skonstruowane jest prawo.
2: Zdjęcia wykonane po imprezie pokazują zadeptany i rozjeżdżony trawnik, zniszczone brukowane alejki oraz śmieci zalegające na terenie przed zabytkowym pałacem, które były sprzątane następnego dnia po imprezie. Policja otrzymała kilkadziesiąt zgłoszeń dotyczących nadmiernego hałasu w nocy.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Druga część piątkowego poranka nadal deszczowa. Jak na razie nic nie wskazuje na jakiekolwiek rozpogodzenia. Chociaż według przewidywań synoptyków, czyli tych, którzy na planowaniu pogody znają się najlepiej, słońce ma wyjrzeć zza chmur dopiero pod koniec dnia, podobnie zresztą jak to miało miejsce wczoraj. Dane meteo na tę chwilę to 8 stopni Celsjusza i 1000 hektopaskali. Wiatr wieje ze wschodu z prędkością 11 km na godzinę.

0: Radio Emaus. No dobry dzień.
1: W kalendarzu niezmiennie piątek, 15 maja. Dziś imieniny obchodzą Zofia, Nadzieja i Izydor. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry, zapraszam na kontynuację porannego programu Radia Emaus, który skończy się już za 2 godziny. A potem Kubantkowiak, teraz grupa The Eagles.

0: Radio Emaus. Dobre radio. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
2: Wydaje się, że wesoły nastrój świata to stan bardzo krótkotrwały i powierzchowny. Wystarczy bardzo dobrze zdany egzamin, wygrana na loterii, otrzymanie sporego spadku po babci, zdobycie Mistrzostwa Świata przez narodową reprezentację albo romantyczny wieczór z ukochaną osobą w ekskluzywnej restauracji. Ewangeliczna radość nie rodzi się z pozytywnych emocji, ale z ofiarnej miłości, poświęcenia, bezinteresownej pomocy i przekonania, że jestem kochany przez Boga. Pomyśl, co jest moją radością?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Niestety się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: A tym domniemanym mężem był Wojciech Karolak. Słuchajcie porannego programu Radia Emaus. Za 12 minut rozmowa z naszym gościem. Dziś Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego, o 9.15. Natomiast zapraszam na konkurs filmowy. Do odgadnięcia będzie dziś głos bardzo znanej postaci w świecie filmu.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Po reklamie.
2: Jest 8:30.
1: Poranny gość.
2: Moim gościem jest dzisiaj Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Spotykamy się w tym mniej więcej czasie, jak zawsze, pod koniec sezonu, by zaprosić na kolejny sezon teatralny. Chociaż jest jeszcze jedna bardzo specjalna okazja, bardzo ważny rok dla Poznania, 2026, 70. rocznica powstania Teatru Muzycznego i 70. rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca. Teatr Muzyczny o tym oczywiście pamięta. Rewolta.
3: Tak, ten jubileusz dla nas jest ważny i, że tak powiem, obchodzimy go w kontekście rzeczywiście też 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca, którego jesteśmy równolatkiem, w ten sposób, że przygotowaliśmy, wydaje mi się, bardzo piękną premierę Rewolta, oryginalnie napisany scenariusz przez Przemysława Pilarskiego, wyreżyserowany spektakl przez Jerzego Jana Połońskiego z piosenkami Marka Jackowskiego, Kory, czyli zespołu Manam. Będziemy grali ostatnie 2 tygodnie czerwca ten spektakl, również w dniu obchodów Poznańskiego Czerwca.
2: Tak, to było dokładnie 20 maja 1956 roku, Wiktoria i jej huzar, państwowa operetka poznańska. Starsi poznaniacy nadal zresztą używają tej nazwy. Jako Teatr Muzyczny ta instytucja istnieje od roku
3: 73,
2: tak,
3: przepraszam.
2: Jako Teatr Muzyczny.
3: Oczywiście, tak.
2: Dokładnie. Jak Teatr Muzyczny zmieniał się przez te wszystkie lata?
3: Myślę sobie, że zmieniał się na miarę swoich czasów, albo czasami starając się wyprzedzać te czasy. Było wielu takich, myślę, reformatorów, którzy próbowali w tym teatrze wnosić coś nowego. Jednym z takich, dużych nazwisk był i Henryk Duczmal, i Stanisław Renc, dyrektorzy, którzy bardzo dużo dla tego teatru zrobili. Był Henryk Olszewski, był Daniel Kustosik, mój poprzednik. I oni wszyscy próbowali z tego teatru wycisnąć to, co było możliwe wspólnie z zespołami, którymi kierowali. I tak naprawdę ci wszyscy ludzie, którzy krok po kroku rozwijali ten teatr, który powstał w ogóle z Opery Poznańskiej, wyłonił się w latach właśnie 50., to tak można powiedzieć, że oni stanowią ten taki kamień węgielny, który my dzisiaj fizycznie będziemy za chwilę kłaść na budowie naszego teatru, bo bez pracy tych wszystkich ludzi, tych pokoleń, które ciągle czekały na ten nowy teatr i starały się robić w tych warunkach, no jak wiemy, wszyscy niedogodnych, my nazywamy to nasze miejsce czasem pudełkiem po butach, niedostosowanym, nie takim trochę domem kultury, przez przypadek będącym teatrem, no tam rzeczywiście trudno było o rozwój. I często ten teatr popadał w takie kryzysy, dlatego że te wszystkie dobre chęci, dobre pomysły, one się zderzały z rzeczywistością właśnie tych ograniczeń, które ten budynek Domu Żołnierza przy ulicy Niezłomnych stwarza.
2: Za tydzień z okazji właśnie 70. rocznicy powstania Teatru Muzycznego specjalna edycja Salonu Poezji.
3: Najpierw specjalna edycja Salonu Poezji, potem właśnie wmurowanie kamienia węgielnego i taka uroczystość, która się z tym wiąże 26 maja i świętowanie też razem z zespołem naszym tego i z gośćmi tego wydarzenia. 23 maja Salon Poezji specjalny rzeczywiście, jakby pod szyldem tego cytatu z Wyspiańskiego Stanisława, teatr mój, teatr nasz, widzę ogromny, ale też właśnie ciągle widzę ich twarze, czyli właśnie to są te twarze ludzi, którzy odeszli, którzy byli przed nami i tworzyli ten teatr, i odtwórcami tego Salonu Poezji będą znakomici nasi aktorzy, Oksana Hamerska, Katarzyna Tapek i Radosław Elis. Będą recytować wiersze, będą śpiewać wspaniałe piosenki, między innymi Teatr uczy nas jak żyć Wodeckiego, czy Największy Teatr Świata Edyty Geppert, czy moja ulubiona, szczególnie właśnie w wykonaniu Radka Elisa, piosenka Edwarda Stachury Życie to nie teatr. Będą też oczywiście nasi muzycy, którzy wypełnią ten salon poezji tak jak każdy inny. No i to będzie jakieś takie szczególne rzeczywiście świętowanie i przypominanie tego, co było, ale też tego, co przed nami. A przed nami właśnie wmurowanie kamienia węgielnego trzy dni później, 26 maja, też symbolicznie właśnie w takim momencie, w tym czasie, kiedy świętujemy jubileusz, pokazujemy, że teatr nie zamykamy w jakiejś gablocie muzealnej, tylko że tworzymy coś nowego, coś bardzo nowoczesnego, coś, co będzie na miarę XXI wieku i też aspiracji.

0: z biletami jest czasami kłopot na ostatnią chwilę, nawet na Salon Poezji, ale bardzo zachęcam też do tego, żeby nabyć na nowy sezon karnety na wszystkie Salony Poezji. One się odbywają co miesiąc w soboty o 11.45. Te Salony Poezji zaczynamy ze wspaniałymi aktorami. Jeszcze w tym sezonie będziemy mieli jeden Salon Poezji, który odbędzie się 27 czerwca, czyli w przeddzień obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca, które my zresztą też wypełniamy i spektaklem Rewolta oczywiście, ale też koncertem, który pod Krzyżami Poznańskimi będziemy realizować. Salon Poezji 27 czerwca w sobotę, jego gościem będzie Zdzisław Wardein, wspaniały polski aktor, który zginął w Poznańskim Czerwcu. A przynajmniej tak przez 2 dni myślała jego mama. A potem cudownie ożył, bo spędził 2 noce uwięziony, aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Spędził je najpierw w więzieniu, w areszcie na Matejki, a potem na ławicy w takim więzieniu tymczasowym, które było podczas tego powstania Poznańskiego Czerwca tam zorganizowane i tam wiele osób przewieziono. Był podejrzany o to, że brał aktywny udział w wypadkach, a był chłopakiem, który przyjechał do Poznania i odwiedzał rodzinę. No więc on jako też uczestnik tych wydarzeń, bo był uczestnikiem tych wydarzeń, jako aktor, który też zagrał w filmie Filipa Bayona o tych wydarzeniach, przypomni nam poezją i prozą z takiej książki o Poznańskim Czerwcu w Mieście Gniewu. Towarzyszyć mu będzie Piotr Korski na fortepianie i myślę, że to będzie też takie piękne przeżycie tego bardzo znaczącego wydarzenia dla poznaniaków, które jest moim zdaniem jednym z takich fundamentalnych, tożsamościowych punktów odniesienia dla Poznania. Oprócz tego, że jesteśmy pierwszą stolicą Polski, że jesteśmy miejscem, gdzie udało się powstanie wielkopolskie, sami sobie tę wolność wyrwaliśmy. To ten Poznański Czerwiec, w którym brało udział 100 tysięcy ludzi, którzy wyszły na ulicach, dla poznaniaków jest niesamowicie ważnym wydarzeniem.
1: I ten Salon Poezji ze Zdzisławem Wardeinem 26 czerwca, przypomnijmy.
0: 27.
1: Chciałbym jeszcze jedno pytanie zadać a propos historii. Od kilkunastu lat jesteś już dyrektorem tej szacownej instytucji. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Ja wiem, że to może być trudne pytanie, ale...
0: Tak, no myślę, że jednak to, że doprowadziliśmy do budowy teatru. To wszystkie rzeczy związane z repertuarem, te 30 pewno premier mniej więcej, które zrobiliśmy, każda z nich była czymś ważnym i odcisnęła swoje piętno, jedne mocniej, tak jak Jekyll i Hyde, czy jeszcze parę innych premier, Foodloose, Pippin, Kabaret ostatnio, czy właśnie Rewolta. Ale myślę, że ta budowa teatru to będzie coś, co oczywiście jest jednym z najważniejszych wydarzeń w moim życiu zawodowym, ale też myślę, że dla Poznania jest czymś, co się odciśnie na wiele, wiele lat takim piętnem dobrym. Mam nadzieję, że i sam budynek będzie wizytówką Poznania, jak i to, co będziemy w nim tworzyć. Drugą taką rzeczą, co chciałbym, żeby zostało gdzieś w pamięci i myślę, że też było niezwykle ważną rzeczą, to znaczy, że myśmy odeszli w takiej pierwszej fazie pokazywania musicali broadwayowskich, pewnych klasyków również. Zaczęliśmy tworzyć swoje spektakle i to się zaczęło od spektaklu o lata, nie ma jak lata 20, lata 30. To był taki spektakl z piosenkami z tego okresu, ale potem takim poważnym zmierzeniem się z postacią historyczną i z tematem historycznym to był spektakl Virtuoso o Paderewskim. Później była Irena o Irenie Sendlerowej, Kombinat, teraz Rewolta, w planach ten spektakl o Annie Jantar, poznaniance. To są takie rzeczy, które postanowiłem, że będą takim silnym znakiem rozpoznawczym naszego teatru. No i chcielibyśmy to kontynuować.
1: Świetnie, bardzo, bardzo się cieszymy. Oczywiście czekamy na te wszystkie niesamowite wydarzenia, o których za chwilę porozmawiam. Chciałbym jeszcze wrócić do tematu budowy nowej siedziby.

0: siedziby, do której przeszliśmy w sumie tak płynnie. W marcu spółka Dekpol poinformowała, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ja przychodziłem ostatnio późnym wieczorem i tam cały czas pracują. Przypomnijmy, kiedy będzie, na kiedy planowane jest oddanie nowej siedziby.
1: Rzeczywiście pracują bardzo dzielnie i nieustannie i w tej chwili właściwie po opalowaniu tego całego terenu, to jest wykop długości 100 metrów, szerokości 50 metrów, wygląda to absolutnie niesamowicie i zachęcam poznaniaków, żeby zatrzymali się, przeszli sobie piechotą przez Rondo Caponiera przy Akademii Muzycznej i przy tym naszym placu budowy, gdzie trzy dźwigi wielkie stoją. Jest wylana płyta fundamentowa, położone są maty vibro izolacyjne i są już słupy, które będziemy mijać parkując samochód na podziemnym parkingu, i w tej chwili już jest lany pierwszy strop, który będzie jednocześnie podłogą sali kameralnej, więc to już naprawdę są takie bardzo realne rzeczy. No, inwestycja zostanie ukończona w grudniu 2028 roku, budynek zostanie nam przekazany, no i na początku 2029 roku będziemy się przygotowywać do pierwszych wydarzeń artystycznych.
0: No czyli już niebawem w sumie.
1: To bardzo szybko zleci.
0: W nowym sezonie teatralnym 2026-2027 Teatr Muzyczny najpierw będzie rozbawiać widzów, potem będzie straszyć. Mrs. Doubtfire, premiera, to sobie gdzieś zapisałem, 12 września. I potem Dracula 27 lutego. Czy możesz coś więcej na temat tych przedstawień powiedzieć?
1: No właściwie myśmy odkryli wszystkie karty, którymi będziemy grali, być może do końca, prawie wszystkie, którymi będziemy grali do końca naszego pobytu w siedzibie tej starej przy ulicy Niezłomnych, bo dodam jeszcze spektakl Tylko mnie poproś do tańca o Annie Jantar, który premierowo zagramy 11 września 2027 roku. A w 2028 roku będziemy starali się pojechać w Polskę trochę i pokazać nasze najlepsze spektakle po to, żeby promować nowy budynek i otwarcie nowej siedziby teatru. Nie będzie sensu robić dużych premier z uwagi na koszty, które wiążą się z takimi przedsięwzięciami i to, że musielibyśmy grać tylko w tym 28 roku, mając nadzieję, że punktualnie planowo się będziemy przenosić, więc taki mamy plan. Pani Doubtfire, no oczywiście to wspaniały i znakomity film dokładnie z 93 roku ze słynną rolą nieodżałowanego Robina Williamsa. Ten scenariusz musicalowy właściwie jest powieleniem scenariusza filmowego, więc będzie dużo zabawy, dużo humoru, dużo gagów scenicznych. Kostium pani Doubtfire to jest ogromne wyzwanie dla kostiumografa, dla całego zespołu, który się tym zajmuje. Natomiast pod spodem jest bardzo piękna historia opowiedziana o kryzysie oczywiście rodziny, małżeństwa, o tym, że o walce o to, żeby z takiego lekko nieodpowiedzialnego Piotrusia Pana ojca stać się odpowiedzialnym ojcem dla dzieci i to wcielenie się w postać pani Doubtfire, głównego bohatera, no jest taką próbą desperacką wręcz właśnie przywrócenia powrotu na łono rodziny. Także to jest w sumie bardzo piękny spektakl rodzinny, który oferujemy. Będziemy go grali bardzo dużo. Bilety są właściwie już wyprzedane na te 4 tygodnie, które zagramy od premiery we wrześniu i na początku października. Są jeszcze miejsca na grudniowe spektakle i na początek stycznia. No, oczywiście ten spektakl będzie wracał aż do 28 roku na pewno. Potem reżyseruje Łukasz Brzeziński, mój zastępca do spraw artystycznych, który ostatnio zrealizował znakomity kabaret, więc myślę, że o jakość tego spektaklu państwo się nie muszą martwić, a widzowie na tyle nam ufają, że zanim jeszcze ogłaszamy obsadę, to już bilety są wykupione. Później będzie rzeczywiście 27 lutego zagramy broadwayowski przebój znakomitego znakomitego twórcy, również Jekylla i Hyde'a, czyli zagramy Drakulę, którą to napisał Whitehorn, która jest estetycznie bardzo zbliżona do Jekylla i Hyde'a, bardzo. To jeżeli mamy wśród słuchaczy fanów tego naszego spektaklu Jekyll i Hyde, to gwarantuję, że oni będą również zachwyceni tym spektaklem. Na ten spektakl będzie się przychodziło przede wszystkim z uwagi na przepiękną muzykę, przepiękne frazowanie, przeboje, które ten kompozytor, ten autor ma we krwi po prostu i umie to robić. Trwa w tej chwili takie postępowanie castingowe na główne role do tego musicalu. Przygotowujemy się dużo wcześniej do niego, dlatego że my równolegle myślimy, prowadzimy pracę, przygotowujemy strategię na to, co się będzie wydarzyć w Nowym Teatrze. No więc rzeczywiście myślę, że ten przyszły sezon będzie bardzo, bardzo ciekawy i staramy się dla naszych widzów nie tylko w roku jubileuszowym, ale w ogóle tak tworzyć repertuar, żeby widzowie mogli zobaczyć całą paletę tego gatunku muzykalowego. Także mamy od tych lekkich spektakli komediowych, pani Dubfire, która w pewnym sensie wchodzi w miejsce zakonnicy w przebraniu, po horror, rzeczywiście jakim jest Dracula, taki romantyczny horror.
0: Tak jest. Czekajmy zatem 12 września Mrs. Doubtfire, pani Doubtfire, 27 lutego Dracula, a gdzieś pomiędzy, na przełomie listopada i grudnia, wielkie święto fanów teatralnego szaleństwa, czyli festiwal Czas na Teatr, w tym roku piąta edycja. Jeśli możemy coś więcej powiedzieć, to tak, a jeśli nie, no to po prostu spotkamy się w odpowiednim czasie, żeby przedstawić szczegółowy program.
1: Mamy już prawie są karnety już w sprzedaży, już sprzedało się prawie 100 tych karnetów. Zachęcam, bo ostatnie są chyba karnety do nabycia. Mamy oprócz naszej rewolty, którą pokażemy podczas festiwalu, będzie kilka znakomitych spektakli z ręką na gardle Teatru Współczesnego z Warszawy, z piosenkami Ewy Demarczyk, Odyseja z Teatru Kapitol we Wrocławiu na podstawie książki Grażyny Jagielskiej. To jest takie nawiązanie do eposu homeryckiego. Mamy Witkację, Wodewil na krawędzi, Teatr Rampa z Warszawy. I za chwilę ogłosimy jeszcze kolejne spektakle. Będzie też z okazji naszego jubileuszu, tym razem większa gala musicalowa z wręczeniem nagród branżowych, które już stały się właściwie najważniejszymi nagrodami branżowymi dla teatru muzycznego w naszym kraju. Będzie więc ta gala musicalowa tym razem w sali Ziemi. To wszystko od 25 listopada do 1 grudnia. Bardzo serdecznie zapraszam na stronę internetową, żeby zapoznać się ze szczegółami i do kupna karnetów jeszcze przez chwilę w takiej promocyjnej cenie.
0: Dziękuję bardzo. Paderewski festiwal też jeszcze, tak? W październiku.
1: Będzie festiwal od 6 do 11 listopada, także listopad jest dla nas takim bardzo intensywnym, mocnym miesiącem. Na ten festiwal oczywiście ze spektaklem o Paderewskim, z wieloma pięknymi koncertami, z koncertem inauguracyjnym Filharmonii Poznańskiej serdecznie zapraszam.
0: Ale to myślę, że już tuż przed tymi wydarzeniami umówimy się na wizytę w radiu i porozmawiamy sobie tylko i wyłącznie o tym. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dobrego dnia i
0: również
1: dobrego weekendu.
0: Moim gościem był dzisiaj Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
2: Poranny gość.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipotle's? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 15 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Lilia Łada.
2: Rynek Łazarski zaprasza na Babi Targ. Strzeszyn chce basen i dom kultury. W Sejmie dziś trzecie czytanie ustawy o rynku kryptoaktywów. Rynek Łazarski ponownie stanie się miejscem spotkań miłośniczek i miłośników mody z drugiego obiegu. Już w niedzielę odbędzie się tam pierwsza w tym roku plenerowa edycja Babiego Targu. Wydarzenia promującego nadawaniu ubraniom drugiego życia i walki z nadprodukcją tekstyliów, mówi organizatorka wydarzenia Joanna Stankiewicz.
3: Okazało się, że potrzeba jest jednak ogromna i stąd rozwój tego działania. To znaczy rzeczywiście to wydarzenie rozwijało się z każdej edycji na edycję. Przychodziło więcej i więcej osób. Teraz to już jest kilkaset osób. Mamy ponad 120 stoisk osób, które wietrzą swoje szafy. No i kilkaset osób, które przychodzi na każdą imprezę, żeby poszukać jakichś perełek dla siebie.
2: Na miejscu zaplanowano również specjalne stoisko, na którym będzie można oddać ubrania na rzecz pogotowia społecznego, wspierającego osoby w kryzysie bezdomności i uchodźstwa. Babi Targ zaplanowano na godzinę 12, a zakończenie na 15:30. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.
1: Informacje z Poznania.
2: 10 milionów na basen i dom kultury. Taki pomysł na zagospodarowanie funduszy z konkursu meldunkowego ma Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu. Jak zaznacza przewodnicząca zarządu osiedla Dominika Zenka-Podlaszewska, są to pieniądze wyjściowe.
4: Trzeba znaleźć jeszcze inne fundusze, przy czym jeżeli chodzi o Dom Kultury, to my te fundusze posiadamy, ponieważ powstał Dom Kultury na innym peryferyjnym osiedlu kontenerowy, który kosztował 3 miliony złotych, więc my z naszych środków dołożyliśmy jeszcze 1 milion złotych, czyli na Dom Kultury 2 miliony z konkursu i 1 milion z naszych środków i wedle naszej wiedzy powinny to być środki wystarczające, aby taki adekwatny Dom Kultury ewentualnie, jeżeli miasto się zgodzi oczywiście, postawić.
2: To inwestycja, na którą mieszkańcy bardzo czekają.
4: Prośby o basen pojawiały się od lat. Ja szczerze powiedziawszy bardzo długo traktowałam je jako marzenie ściętej głowy, biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania finansowe, infrastrukturalne. My się cieszyliśmy, że w końcu mamy wiadukty, szkoła, biblioteka i to wszystko teraz w ostatnich latach. A za tymi inwestycjami chodziliśmy latami, więc basen wydawał się abstrakcją.
2: Pomysł budowy pływalni uzyskał jednak zielone światło od poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Do budowy jednak brakuje ponad 40 milionów złotych. Radni o te fundusze będą się ubiegać z budżetu miasta.
1: Informacje sportowe.
2: Tarnowskie Termy w Tarnowie Podgórnym 16 i 17 maja zapraszają na Mistrzostwa Świata w szachach podwodnych. Zawody organizowane są przez klub sportowy Korona Zakrzewo, a dyrektorem turnieju jest Michał Mazurkiewicz, trzykrotny mistrz świata w tej dyscyplinie, posiadacz rekordu Guinnessa w podwodnej symultanie szachowej. Szachownica umieszczona jest na dnie basenu, na głębokości od około 1,5 metra. Zawodnicy nie korzystają z zegara szachowego. Jedynym miernikiem czasu jest ich własny oddech, bo gracz musi zanurzyć się, wykonać ruch i wynurzyć się. Wszystko na jednym oddechu. 72 zawodników z całego świata podzielonych zostanie na 3 grupy eliminacyjne, z których do finałowej rundy awansuje 18 najlepszych graczy.
1: Informacje z kraju.
2: W Sejmie odbędzie się dziś trzecie czytanie ustawy o rynku kryptoaktywów. W rządowym projekcie ma się znaleźć poprawka z propozycji przedstawionej przez Kancelarię Prezydenta. Po uchwaleniu ustawy o rynku kryptoaktywów prezydent stanie przed trudną decyzją, jak zwrócił uwagę poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki.
5: Pan prezydent stanie pod ścianą, bo niepodpisanie tego projektu, no bądź co bądź już także firmowanego przez pana prezydenta w dużej części, będzie wskazywało na to, że pan prezydent jednak nie chce, żeby ten rynek był regulowany. Podpisanie będzie się przyznaniem do tego, że no przyjął wersję większości parlamentarnej.
2: Wczorajsza debata sejmowa o kryptoaktywach zakończyła się kłótnią. Posłowie chcą jednak zakończyć pracę nad projektem na tym posiedzeniu.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Deszcz cały czas pada, zmieniły się wartości ciśnienia i temperatury, ale bardzo nieznacznie ciśnienie spadło, 999 hektopaskali, potem urośnie, temperatura już wzrosła 9 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrze.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łąkę pełne snów to grupa Baim prosto z płyty Płomienie z nieba. Dziś 15 maja, jest piątek, imieniny Zofii, Nadziei i Izydora. Słuchacie popołudniowego, porannego programu Radia Emauzu. Oczywiście popołudniowy będzie dopiero po południu. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego wspólnego spotkania. Za 2,5 minuty zaczynamy konkurs filmowy. L

0: Poranny konkurs w Radiu Emaus, poranny konkurs filmowy, ostatni już w tym tygodniu. Do wygrania pojedyncze dzisiaj zaproszenie do Multikina, które zaprasza na majowe pozycje, w tym długo wyczekiwane premiery, między innymi Mandalorian i Grogu i film Zawodowcy. Nie zabraknie też muzycznych wydarzeń na wielkim ekranie z udziałem Billie Eilish i zespołu Iron Maiden. W przypadku grupy Iron Maiden to nie jest to zapis koncertu, tylko film dokumentalny o całej 50-letniej karierze tego zespołu. Maj to również kultowe kino z Lotto, w tym miesiącu Top Gun, Moulin Rouge, Żywot Briana, Milczenie owiec i ofowe kino z Lotto, czyli ambitne kino autorskie z całego świata, w tym miesiącu m.in. filmy Wolność po włosku czy Milcząca przyjaciółka. Więcej szczegółów oczywiście na stronie www.multikino.pl, a dziś w konkursie do wygrania właśnie jeden bilecik do Multikina, który można wykorzystać na dowolnie wybrany seans, na przykład obejrzeć sobie, jak przebiegała kariera grupy Iron Maiden. Do wykorzystania do końca tego roku, więc długi czas na wykorzystanie i na zastanowienie się przede wszystkim, co by tu zobaczyć. Wasze zadanie konkursowe na dziś to rozpoznanie znanego aktora, którego głos za chwilę usłyszycie. Proszę posłuchać już teraz.
1: Ten zawód jest do tego stopnia parszywym zawodem, że stara taka zasada moich naszych mistrzów, czyli aktorów jeszcze przedwojennych czy tuż powojennych, mówiła, że jeżeli aktor nie przychodzi na przedstawienie, to tylko w jednym, jedynym przypadku, że już nie żyje.
0: 71-48, SMS-owa linia konkursowa Radia Emaus, to właśnie ten numer. Koszt wysłania wiadomości złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, imię i nazwisko nadawcy i na końcu imię i nazwisko aktora, którego głos wyemitowałem przed chwilą, wyemituję jeszcze raz właśnie teraz.
1: Ten zawód jest do tego stopnia parszywym zawodem, że stara taka zasada moich naszych mistrzów, czyli aktorów jeszcze przedwojennych czy tuż powojennych, mówiła, że jeżeli aktor nie przychodzi na przedstawienie, to tylko w jednym, jedynym przypadku, że już nie żyje.

0: Turn off the light. Nelly Furtado nakazała nam zgasić światło, ale my tego nie zrobimy, nawet włączymy mikrofony. To znaczy ja tu mam władzę, nie bójmy się tego przyznać. Ja włączam mikrofony, a Lila mówi dzień dobry.
1: Mogę powiedzieć dzień dobry?
0: Tak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak są poczucia?
1: A mogę powiedzieć? No bo skoro ty masz władzę, to ja wolę zapytać.
0: Nie, skoro się świeci światełko, to możesz mówić. Aha. Tylko na to pytanie odpowiedz proszę cię w jak najbardziej cenzuralnych słowach jednak.
1: Ja w ogóle się zawsze wyrażam bardzo cenzuralnie i w ogóle wypraszam sobie podejrzenia, że wyrażam się kiedykolwiek w jakikolwiek inny sposób. Czuję się bardzo dobrze, dziękuję.
0: Aha, bo dzisiaj biomet jest niekorzystny, dlatego myślałem, że może coś w związku z tym ci dolega, na przykład opóźniony refleks, bóle stawów, bóle głowy, co tam jeszcze, jeszcze by się parę znalazło.
1: No już tak nie stresuj naszych słuchaczy. Oni słuchają i się jeszcze zasugerują i będzie.
0: Najważniejsze jest myślę to, by dzisiaj nasi reporterzy byli jak najbardziej w dobrym nastroju, w dobrej kondycji i żeby po prostu poszli i
1: dobrze wyposażeni w płaszcze przeciwdeszczowe i parasole.
0: Właśnie.
1: Bo niestety pogoda dzisiaj da nam się we znaki, ale o pogodzie akurat mówić w naszych wiadomościach będziemy stosunkowo mało. Ponieważ ona i tak się poprawia, jak to już zresztą rano zapowiedziałeś. Będziemy natomiast mówić głównie o tym, co się też takiego będzie działo w weekend, ponieważ w weekend atrakcji ci u nas dostatek w Poznaniu i w całej Wielkopolsce, przede wszystkim z powodu Nocy Muzeów. A atrakcje są tym ciekawsze, że wiele jednostek rozumie Noc Muzeów całkiem niestandardowo i na przykład na Noc Muzeów zaprasza Komenda Wojewódzka Policji. Prawda, że ciekawie?
0: Tak.
1: I tam z pewnością, no oczywiście zwiedzanie policyjnej izby muzealnej też będzie, ale będą też różne nietypowe atrakcje, które może z muzeum się nie kojarzą, ale na pewno są bardzo interesujące. Będzie też specjalnie kursowała miejska komunikacja ze względu na Noc Muzeów. I to też jest ważna informacja dla tych, którzy rzeczywiście chcieliby całą noc spędzić na bieganiu po różnych atrakcjach i wystawach. Ale z takich tematów bardziej poważnych będzie też o tym, że jest mieszkańcom Leszna grozi podwyżka opłat za śmieci. To im się bardzo nie podoba i trudno się temu dziwić. Warto teraz też przypomnieć sobie i zadbać o to, ponieważ zbliżają się wakacje, o zdrowie. I Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia przygotował miesiąc zdrowia dla rodzin, co jest bardzo dobrą inicjatywą właśnie przed wakacjami. Trwa też Universitas Cantat, czyli Międzynarodowy Festiwal Churalny, którego organizatorem jest Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I jeśli ktoś uwielbia muzykę churalną, to powinien się koniecznie na koncerty z tej okazji wybrać. Zwłaszcza, że 16 maja właśnie na jednym z głównych koncertów tego festiwalu będzie wykonany utwór, który został specjalnie napisany na ten właśnie festiwal, więc tym bardziej sądzę, warto go posłuchać. Będzie naturalnie o rozpoczynających się poznańskich dniach rodziny, jakie atrakcje czekają wszystkie rodziny i wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tego typu rozrywkach. Będzie też o weneckiej majówce i to bardzo intrygujący tytuł, bo co ma Wenecja do Poznania? Otóż ma i sporo. W dodatku ma, dlatego że swego czasu Chwaliszewo było uważane za, no powiedzmy, taki poznański odpowiednik Wenecji. To było w czasach, kiedy Chwaliszewo było wyspą i to nawet nie jedną wyspą. Myślę, że chętni powinni się na majówkę wybrać, żeby się więcej dowiedzieć o tym, jak malownicze było Chwaliszewo właśnie w tamtych czasach i co się takiego ciekawego wtedy tam działo. Cóż jeszcze ciekawego mamy do powiedzenia? Właśnie tak się trochę bije z myślami, bo jest też jedna zła informacja, co prawda dopiero w poniedziałek, ale no niestety chyba trzeba to powiedzieć. Otóż w poniedziałek zaczyna się remont ulicy Starołęckiej. Co prawda nie na całej długości, pewnego tylko odcinka, ale to z pewnością utrudni mieszkańcom Starołęki, Minikowa, Marlewa i wszystkich innych, którzy przez Starołękę wjeżdżają do Poznania, przejazd przez miasto właśnie od tamtej strony.
0: Aha.
1: Łączysz się z nimi w bólu?
0: Tak, tak, chociaż to nie moje tematy, ale wiem, jak utrudnienia komunikacyjne potrafią zatruć życie kierowcom.
1: No właśnie. Dlatego owszem, sporo czasu w ciągu weekendu można poświęcić na planowanie nowej trasy dojazdowej, ale nie należy zapominać, że jest wiele ciekawych imprez, Noc Muzeów, Wenecka Majówka i wiele, wiele innych, na które warto się wybrać. No oczywiście jest też przecież i Kejtrówka.
0: A ja mam dla ciebie ciekawostkę. Ciekawostkę odnośnie Nocy Muzeów właśnie, bo Noc Muzeów w Poznaniu zaczyna się jutro, ale w takim Krakowie na przykład Noc Muzeów rozpoczyna się dziś. W Krakowie jest takie muzeum, które cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej. Manga się nazywa. I tam... pracownicy muzeum dzisiaj, ponieważ spodziewają się bardzo dużych kolejek, a żeby umilić oczekiwanie oczekującym w kolejce, będą rozdawać japońską herbatę.
1: Jak miło z ich strony.
0: Czy my zdążymy jeszcze na 17 do Krakowa?
1: Obawiam się, że może być z tym problem.
0: Samochodem siedzi jakieś 6-7 godzin, to tak.
1: No niestety, były połączenia lotnicze między Poznaniem i Krakowem, ale obcięli, tak. Bo tak to byśmy na pewno zdążyli.
0: Tak, nie wiadomo, czy ta herbata będzie do wyczerpania zapasów, czy przez całą Noc Muzeów, ale...

0: Tylko w jednym, jedynym przypadku, że już nie żyje.
1: 71.48 w treści wiadomości konkursowej. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko tego aktora, który przed chwilą się w naszym konkursie dzisiaj odezwał po raz kolejny do wygrania zaproszenie do Multikina.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Dobra muzyka na dobry dzień, dobry konkurs na dobry dzień i dobra wygrana. Dzisiaj bardzo dużo SMS-ów, zobaczymy do kogo uśmiechnie się szczęście. Bardzo dużo SMS-ów z poprawnymi odpowiedziami, rzecz jasna, bo dzisiaj głos bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny.
2: Ten zawód jest do tego stopnia parszywym zawodem, że stara taka zasada moich naszych mistrzów, czyli aktorów jeszcze przedwojennych czy tuż powojennych, mówiła, że jeżeli aktor nie przychodzi na przedstawienie, to tylko w jedynym przypadku, że już nie żyje.
1: Piotr Fronczewski cieszy się bardzo dobrym zdrowiem i o to przemówił do nas. To był wywiad sprzed bodajże 5 lat, fragment wywiadu, ale to oczywiście jest cały czas aktualne. Dzisiaj pojedynczą wejściówkę do Multikina wygrywa pan Mariusz, którego pozdrawiam serdecznie. Za chwilę wysyłam SMS z informacją, w której znajdzie pan informację, w jaki sposób zaproszenie do Multikina należy odebrać. Dziękuję serdecznie. Kolejny konkurs filmowy w bliżej nieokreślonym terminie, natomiast jeszcze dziś konkurs popołudniowy o 15.15.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Ten Mike od tych mechaników to oczywiście Mike Rutherford, gitarzysta byłej, nieistniejącej już niestety grupy Genesis. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się w poniedziałek o 6 rano. A niespodzianka, prawda? A za chwilę Kuba Antkowiak, który pozostanie z wami do wczesnych godzin popołudniowych. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
0: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
8: W tym momencie minęła godzina 10:00. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Na co warto się wybrać podczas poznańskiej Nocy Muzeów? Problem z kartami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych w Lesznie. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Poznańską Noc Muzeów będzie można spędzić na cztery sposoby. Ze względu na bogaty program organizatorzy zdecydowali się podzielić wydarzenia na cztery wątki tematyczne. Jeden z nich to udostępnianie niedostępnego, czyli możliwość zajrzenia za kulisy miejsc na co dzień zamkniętych. Program przygotowali m.in. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji. Podinspektor Iwona Liszczyńska zdradza, że uczestnicy będą mogli wziąć udział w nocnych oględzinach miejsca zdarzenia.
10: Pokażą, jak policjanci pracują na miejscu zbrodni, jak zabezpieczają różnego rodzaju ślady, które potem jako już dowód w postępowaniu są podstawą skazania kogoś na przykład na wieloletnie więzienie.
9: Pod hasłem drugiego wątku, kultura angażująca wszystkie zmysły, kryją się m.in. Muzeum Archeologiczne ze smakami Bliskiego Wschodu oraz rezerwat Genius Loci z wydarzeniem Media Fashion, zapowiada Łukasz Bartkowiak z muzeum.
11: Będą tam właśnie poruszane tematy związane ze średniowieczną modą. Pokaz mody na ulicy Posadzego planowany właśnie, także wykłady Pawła Pawlaka i Martyny Żurańskiej poświęcone zarówno archeologicznym aspektom odkrywania mody, jak też i rekonstrukcji strojów średniowiecznych.
9: W ubiegłym roku Poznańska Noc Muzeów przyciągnęła około 63 tysięcy osób.
0: Informacje z Leszna.
9: Czy w Lesznie występują nadużycia w sprawie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Problem ten zauważa miejska radna Ewa Rosik. Podkreśla, że rozmawiała z mieszkańcem, który opowiedział o przypadku korzystania z dokumentu wydanego na zmarłego członka rodziny. Okazuje się, że Urząd Miasta ma związane ręce w tym aspekcie, mówi radna.
12: Magistrat nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości Straż Miejska ani Policja, tak więc służby mundurowe choćby chciały, bo bardzo zgłaszali również tą potrzebę, również bardzo chcieliby to móc egzekwować, ale nie mają takich narzędzi, gdyż oni tak naprawdę mogą w systemie wyłącznie sprawdzić, że dana karta jest faktycznie wydana, natomiast czy osoba żyje, czy już zmarła, nie mają takiej możliwości.
9: Duża część osób nie wyrejestrowuje kart po śmierci członka rodziny.
12: Problem polega na tym, że tylko i wyłącznie w momencie, kiedy osoba najbliższa przyjdzie do oddziału NFZ-u, gdzie ta karta była wydawana i zgłosi, że osoba już nie żyje, wtedy ta karta zostaje dezaktywowana, ona jest niszczona, sporządza się odpowiedni dokument potwierdzający, że karta już nie jest aktywna. Natomiast jeśli osoba z najbliższego otoczenia nie przyjdzie, nie zgłosi takiej sytuacji, to tak naprawdę ta karta parkingowa jest w dalszym ciągu ważna.
9: Zdaniem radnej najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie zmiany w przepisów na poziomie ustawowym. Zapewnia jednak, że będzie prowadzić rozmowy zarówno z prezydentem miasta, jak i z mieszkańcami w tym temacie.
6: Informacje z Wielkopolski.
9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 22 Szwecja-Jastrowie. Powstanie tam blisko 13-kilometrowa ścieżka, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 milionów złotych. Prace rozpoczną się po uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu, a zakończenie inwestycji zaplanowano na początek maja przyszłego roku.
6: Informacje z kraju.
9: Po pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego pojawiają się pytania o prawne skutki takiego kroku. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że miasto dokonało pierwszej transkrypcji, powołując się na orzeczenia unijnych i polskich sądów. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że prawa osób, których dotyczy transkrypcja, będą zależały od zapisów ustawowych i ich interpretacji.
4: Z punktu widzenia prawa podatkowego, gdzie mamy wpisanych po prostu małżonków, w mojej ocenie jest to uprawnienie, które jest nabywane, wspólne rozliczanie, wspólność majątkowa. W przypadku przepisów na przykład kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trudno powiedzieć ze względu na interpretację artykułu pierwszego. W artykule pierwszym jest uznanie małżeństwa zawartego pomiędzy kobietą i mężczyzną.
9: Wiceminister Dariusz Standerski spodziewa się, że w wielu przypadkach pary jednopłciowe będą zmuszone dochodzić swoich praw przed sądami.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 10 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 8 stopni Celsjusza. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi równo 1000 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.41. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

6 minut po godzinie 10, po raz pierwszy dzisiaj kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Jesteśmy w paśmie w środku dnia z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie taka polska klaska, utwór, który bardzo często jest grany na przykład na różnych ogniskach. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak zaczynamy pasmo w środku dnia. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Z czego bierze się radość? Z relacji. Radością Jezusa była więź z Ojcem i z nami. Matce przynosi radość urodzenie dziecka, a dziecku, że ma mamę. Radości te jednak kosztują. Jezus na pustyni, w Getsemani czy na krzyżu był kuszony do odwrócenia się od Ojca i rezygnacji z nas. Rodzice w czasie nieprzespanych nocy, problemów wychowawczych czy buntu dzieci są kuszeni myślą, czy warto się starać, czy ich wysiłki przynoszą skutek, czy kiedyś spotkają się z wdzięcznością. I właśnie dlatego taka, poddana próbom, radość jest prawdziwa i nikt nie zdoła nam jej odebrać. Czy w smutnych doświadczeniach widzę głębszy sens?
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już 21 minut po godzinie 10. Za nami mini audycja w drodze do Emaus, za nami także polska klasyka. Z jednej strony Manam i krakowski Splin, a z drugiej strony nieco młodszy, ale nadal jest to już klasyczny dosyć utwór. Dawid Podsiadło i Trójkąty i Kwadraty. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś piątek, 15 maja, 135 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Zofia, Andrzej, ale także Jan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj ich aż 7. Mamy tak: Międzynarodowy Dzień Rodzin, Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Światowy Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowy, a to ciekawe święto. Mamy też Światowy Dzień Kangurowania, patronalne święto rolników, a także Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. I tak sobie myślę, że jeżeli ktoś na przykład dzisiaj, mam tutaj oczywiście na myśli słuchaczy pochodzących z Poznania, bo niestety nie wiem, jak wygląda pogoda, jaka jest pogoda w innych miastach Wielkopolski, ale jeżeli ktoś dzisiaj chciał dojechać rowerem do pracy i to zrobił, no to wielki szacun, bo dzisiaj pogoda jest, no i może tak to ujmę. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj 3. Wybieram przysłowie numer 1. Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No zgadza się. Jeżeli chodzi natomiast o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Kuncewiczowej i brzmi następująco: ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo, uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. Piękne zdanie na piątek, 15 maja. Gramy dalej, tym razem piosenka o pieniądzach. Maya, All About the Money.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: 20% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami Roxette i Listen to Your Heart. Ja mógłbym powiedzieć Listen to Our muzyczna podróż w czasie, żeby już się nie bawić specjalnie w angielskie zdania. Ten punkt programu startuje już o godzinie 10.45, więc zapraszam Was bardzo gorąco. Jak ja to mówię, często, gęsto wszyscy się zmieścimy, a przede wszystkim zmieszczą się fani dobrej muzyki. Także zapraszam Was bardzo gorąco. 10.45, muzyczna podróż w czasie. No ale zanim muzyczna podróż w czasie, zaśpiewa nam Belinda Carlisle, Circle in the Sand. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .45 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii muzyki 15 maja. 1953 rok, urodził się Mike Oldfield, no i naprawdę mógłbym zagrać bardzo wiele hitów od tego artysty, no ale zagramy utwór, który współtworzył razem z Maggie Reilly, czyli Moonlight Shadow. Rok 2009 to premiera albumu zespołu Green Day 21st Century Breakdown, no i z tego krążka zagramy utwór 21 Guns. No i na koniec rok 1995, 31 lat temu ukazał się album zespołu Supergrass I Shoot Coco. Na z tego krążka zagramy utwór Alright, chyba najbardziej znany utwór tego zespołu. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Mike Oldfield, Green Day, a także grupa Supergrass. Zapraszam Was bardzo gorąco do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada już o godzinie 11. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wesoło w studiu, czy wesołe będą informacje, o tym się przekonamy. No bo w tym momencie minęła godzina 11, czas właśnie na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Arboretum Kurnickie ma już 200 lat. Poznań po raz 9 stanie się stolicą słuchowisk. Kongres Impact zostaje w stolicy Wielkopolski, zapewnia wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Milionowe dofinansowanie i ważne odznaczenia uświetniło okrągły jubileusz jednej z najważniejszych przyrodniczych wizytówek naszego regionu. Arboretum Kurnickie świętuje 200-lecie istnienia. Szczegóły wydarzenia zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Z tej okazji w Skrzynkach i Kurniku odbyła się konferencja naukowa gromadząca przedstawicieli świata nauki, kultury oraz samorządowców. Kluczowym punktem wydarzenia było przekazanie przez marszałka Marka Woźniaka umowy na wsparcie remontu ogrodzenia placówki. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczy na ten cel 1 000 000 zł. Podobną kwotę zadeklarowała gmina Kurnik, natomiast starostwo poznańskie sfinansuje zabezpieczenie tak zwanego nowego arboretum. Marszałek podkreślił, że szczelne ogrodzenie jest niezbędne dla ochrony tej niezwykle cennej kolekcji. Podczas uroczystości wręczono również odznaki honorowe pracownikom Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Arboretum, założone w 1826 roku przez Tytusa Działeńskiego, pozostaje jedną z najważniejszych instytucji dendrologicznych w Europie, łącząc dziś funkcje badawcze z edukacją i turystyką. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Poznań po raz 9 stanie się stolicą słuchowisk. Już w październiku rusza kolejna edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Fonorama. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się artystycznymi formami audio. Integralną częścią festiwalu są dwa konkursy, mówi Anna Szamotuła z Fundacji Fonorama.
4: Zapraszamy osoby do udziału w dwóch kategoriach. Jedna to jest open call, czyli zgłoszenie na zupełnie nową produkcję. I tutaj będziemy prosić o przesłanie nam koncepcji słuchowiska, zarysu scenariusza, szkicu dźwiękowego. Jury oceni nadesłane prace i do 30 czerwca ogłosi werdykt. Pozostałe nagrody to drugi konkurs, konkurs na najlepsze słuchowisko 2025 roku. Tu czekamy na gotowe produkcje, które miały swoją premierę między 1 stycznia a 31 grudnia ubiegłego roku.
2: Oba konkursy zostaną rozstrzygnięte podczas tegorocznej edycji festiwalu w dniach od 7 do 11 października w Poznaniu. Jedynym kryterium konkursowym pozostaje długość, maksymalnie 90 minut. Termin zgłoszeń w obu kategoriach upływa 15 czerwca.
1: Informacje kulturalne.
2: 125 młodych skrzypków zakwalifikowało się do drugiego etapu preselekcji 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Obecnie trwają obrady preselekcyjnego jury w składzie Bartłomiej Nizioł, Alena Baewa oraz Agata Szymczewska. Jurorzy mają wyłonić spośród uczestników drugiego etapu 49 osób, które dołączą do Zofii Anny Olesik, laureatki pierwszej nagrody 11. Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego imienia Zdzisława Jankego z 2025 roku, posiadające już prawo udziału w konkursie bez kwalifikacji. Oficjalna lista 50 uczestników konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości 1 czerwca.
1: Informacje z Poznania.
2: Kongres Impact zostaje w Poznaniu, zapewnia wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Filip Bittner dementuje pojawiające się w mediach informacje o tym, jakoby w przyszłym roku konferencja miała być przeniesiona do innego miasta w Polsce lub za granicą.
5: Z niecierpliwością czekam na przyszły rok, z niecierpliwością czekam na kolejne nazwiska, które pojawią się, prelegentów, którzy przyjadą do Poznania, bo co roku one są zaskakujące, inspirujące i myślę, że na tym nam wszystkim zależy, żeby właśnie to wydarzenie odbywało się w Poznaniu i będziemy pracowali nad tym, żeby to wydarzenie przez lata było w Poznaniu.
2: Dwudniowy kongres Impact przyciągnął do Poznania 650 panelistów ze świata polityki, kultury, nauki i biznesu oraz 6 000 uczestników. Jedną z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych otwierał premier Donald Tusk. Wśród gości była m.in. noblistka Olga Tokarczuk i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Imprezę zakończyło wystąpienie byłego premiera Kanady Justina Trudeau.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 9 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest niestety nieco niższa, 7 stopni Celsjusza. Jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-wschodniego, a ciśnienie wynosi równo 1000 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

6 minut po godzinie 11, po raz kolejny kłania się środek dnia w radiu. Emaus, Kuba Antkowiak, a także jeszcze obecna w studiu Lilia Łada, której bardzo dziękuję za wszystkie informacje od godziny 6 do godziny 11. Lilia macha do was do mikrofonu. Mam nadzieję, że przynajmniej jakoś to zobaczyliście, a jak nie, to może to gdzieś tam poczuliście. Linię usłyszycie, no właśnie, linię usłyszycie przecież jeszcze dzisiaj. Faktycznie, jeszcze dzisiaj usłyszycie o godzinie 14.30 w audycji u proboszcza w parafii. Taka mała autopromocja, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Myślę, że dobrze jest również dawać znać o audycjach swoich koleżanek z radia. Ja jestem z wami do godziny 14. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, zrobi się bardzo tanecznie. Moloko i Sing It Back. A Lilia może już powoli wychodzić ze studia. Na spokojnie, na spokojnie. Nie gadamy, tylko gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Marek pyta, czemu do osób starszych zwracamy się jak do trzeciej osoby? Na przykład, czemu nie zapisała karmelków, a nie do drugiej? Na przykład, czemu nie zapisałaś karmelków? A zamiast czasowników w trybie rozkazującym używamy bez okoliczników. Na przykład, przynieść nam sos. No, trochę może zbyt szeroko traktuje pan tu liczbę mnogą w pierwszej osobie, bo ja się tak nie zwracam akurat i myślę, że większość nas tak się nie zwraca. Natomiast zwracamy się, czemu nie zapisała pani karmelków. I to pani, kiedy niknie nam w zdaniu, to zostaje tylko ta forma trzeciej osoby. Dość, powiedziałbym, bezceremonialna, żeby nie powiedzieć niegrzeczna. No i tak właśnie mówi się czasami. Mieszkałem na Podlasiu przez kilka lat i tam to spotykano. Spotykano taką formę, ja spotykałem taką formę i tam była mowa na przykład zamiast niech pani siądzie, niech siądzie. Mało tego, nawet spotykają się siądzie, bez tego niech. Siądzie sobie tu i poczeka. Niestety czasami spotykamy to w przychodniach lekarskich. Poczeka jeszcze. Zamiast proszę, niech pani poczeka. Może to w pośpiechu jednak za długa trochę forma, ale jednak dbajmy o grzeczność. Proszę, niech pani uprzejmie, możemy dodać, poczeka. A nie, poczeka tutaj. Ten rodzaj bezceremonialności może razić. No, nie mówimy, czemu nie zapisałaś karmelków wtedy, kiedy nie jesteśmy per ty z daną osobą. Wtedy, czemu nie zapisała pani karmelków akurat. A co do bezokolicznika? Bezokolicznik zamiast rozkaźnika jest bardziej agresywny, bardziej wyrazisty, bardziej też, powiedziałbym, bezceremonialny. Mówi się zamiast proszę wstać, albo zamiast wstańcie, wstać. A jeszcze częściej, co ciekawe, używa się tutaj aspektu niedokonanego, a więc raczej wstawać niż wstać. No, wstawaj zresztą też jest częste niż wstań. Wstawaj, szkoda dnia chociażby, dlatego że wydaje nam się, że to nastawienie na czynność, które jest w aspekcie niedokonanym, jest tutaj na pierwszym planie, a nie efekt, czyli wstań. No, w każdym razie przynieść nam sos. Nie wiem, do kogo mógłbym się tak zwrócić, chyba do nikogo. Nie słyszałem też takiej formy przynieść, choć wiem, że bezokolicznik zastępuje czasami rozkaźnik, ale lepiej już rozkaźnika używać.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy Johna Newmana, Love Me Again, a przed chwilą pojawiła się Olivia Rodrigo i jej Déjà Vu. Przed nami punktualnie o godzinie 11.31 dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Mam nadzieję, że wśród polecanych wydarzeń znajdziecie coś dla siebie. 11.30 serwis kulturalny, który będzie za parę chwil, a właśnie piosenkę o takim tytule śpiewa Marta Bijan. 11.30 serwis kulturalny.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania autorskiego. No i jest to spotkanie z Michaliną Cendrowską na temat jej książki Podloty. Start wydarzenia godzina 18, a miejsce to Fyrtel Główna, a dokładniej Biblioteka Sąsiedzka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na spotkanie autorskie z Michaliną Cendrowską, poetką, a od niedawna również pracowniczką Fyrtla Główna. Punktem wyjścia do rozmowy będzie jej debiutancka książka poetycka Podloty, poruszający i uważny zapis doświadczeń dojrzewania, emocji i codzienności. Samo wydarzenie będzie miało szczególny charakter, bo spotkanie stanie się jednocześnie inauguracją objęcia przez autorkę projektu Biblioteki Sąsiedzkiej opieką kuratorską. Prowadzeniem spotkania zajmie się Joanna Dąbrowska. Podloty. Spotkanie autorskie z Michaliną Cendrowską dziś o godzinie 18 w miejscu Fyrtel Główna, Biblioteka Sąsiedzka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Było spotkanie autorskie, no to teraz również spotkanie, ale nieco z innej beczki. Jest to spotkanie z cyklu Silent Book. Jeżeli jesteście ciekawi, wybierzcie się dzisiaj o godzinie 18 do Teatru Polskiego, do foyer pierwszego piętra. O co chodzi? Jest to kolejne spotkanie z cyklu Silent Book w Teatrze Polskim w Poznaniu. Weźcie ze sobą książkę, usiądźcie wygodnie i pozwólcie sobie na moment tylko dla siebie, a po godzinie będziecie mogli porozmawiać o tej książce, a może też na przykład ktoś poleci Wam inną książkę. Jest jeszcze inny scenariusz, bo książka może Was ciągnąć tak bardzo, że nie będziecie mieli ochoty na rozmowę i to jest w porządku, bo każdy zdecyduje o tym, co wydarzy się dalej, wybierając jedną z dostępnych zakładek do książek. Żółta oznacza chętnie porozmawiam, a biała wolę czytać. Bardzo ciekawe wydarzenie, tutaj pozwolę sobie na prywatny wtręt, nie słyszałem o nim wcześniej, więc kto wie, może nawet i sam się wybiorę. Spotkanie z cyklu Silent Book dziś o godzinie 18 w Teatrze Polskim, foyer pierwszego piętra. Zapraszamy Was na to wydarzenie bardzo gorąco. Były dwa spotkania na samym początku serwisu kulturalnego, no to na koniec dla odmiany będzie spektakl, który nosi nazwę Szklany Klosz. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to scena Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Jest to spektakl dyplomowy inspirowany Szklanym Kloszem Sylwii Plath. Jest to wejście w świat, który właśnie się rozsypuje cicho, ale nieodwracalnie. To przestrzeń, w której kobiecość zostaje wciśnięta w ramy systemowych oczekiwań, a każdy gest buntu odbija się od ścian przezroczystej, choć szczelnej konstrukcji. Szklany klosz nie jest tu literacką metaforą, lecz współczesnym doświadczeniem, filtrem, algorytmem, presją bycia jakąś. O próbie wydobycia własnego głosu spod warstwy narzuconych narracji w centrum pozostaje pytanie, czy da się jeszcze spotkać drugiego człowieka bez pośrednictwa ekranu, maski, roli? Spektakl nie daje ukojenia, daje język, którym można o tym mówić. Reżyseria Damian Józef Neć. Spektakl Szklany Klosz dziś o godzinie 19:00 na scenie Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Zapraszamy na ten spektakl, jak i zapraszamy na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejny, ostatni już serwis kulturalny w tym tygodniu będzie o godzinie 16:30.
9: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, za nami muzycznie Krzysztof Krawczyk, grupa Zio, Travis, a także zespół No Doubt. Przed nami punktualnie o godzinie 12 Regina Celia, następnie najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie dzisiejszy jubilat, czyli Mike Goldfield, Shadow on the Wall. Tutaj w tym utworze również usłyszymy Rogera Chapmana, znanego chociażby z grupy Family. Mike Goldfield w tym momencie na naszej antenie, gramy ten utwór na 10 minut przed godziną 12.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Impact pozostaje w Poznaniu, zapewnia wiceprezes MTP. W Wielkopolsce rozpoczyna się miesiąc zdrowia rodzin. W Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat. Kongres Impact zostaje w Poznaniu, zapewnia wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. Filip Bittner dementuje pojawiające się w mediach informacje o tym, jakoby w przyszłym roku konferencja miała być przeniesiona do innego miasta w Polsce lub za granicą.
2: Z niecierpliwością czekam na przyszły rok, z niecierpliwością czekam na kolejne nazwiska, które pojawią się, prelegentów, którzy przyjadą do Poznania, bo co roku one są zaskakujące, inspirujące i myślę, że na tym na wszystkim zależy, żeby właśnie to wydarzenie odbywało się w Poznaniu i będziemy pracowali nad tym, żeby to wydarzenie przez lata było w Poznaniu.
1: Dwudniowy kongres Impact przyciągnął do Poznania 650 panelistów ze świata polityki, kultury, nauki i biznesu oraz 6 tysięcy uczestników. Jedną z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych otwierał premier Donald Tusk. Wśród gości była m.in. noblistka Olga Tokarczuk i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Impreza zakończyła się wystąpieniem byłego premiera Kanady Justina Trudeau.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: W Wielkopolsce rozpoczyna się Miesiąc Zdrowia Rodzin. To inicjatywa, która podkreśla, jak ważne są codzienne, świadome decyzje wpływające na zdrowie całej rodziny. Od prawidłowego odżywiania przez aktywność fizyczną po regularne badania profilaktyczne. W tym czasie odbędzie się blisko 20 wydarzeń wspierających rodziny. Stoiska NFZ pojawią się zarówno w Poznaniu, jak i w wielu innych miastach Wielkopolski, zaznacza Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
3: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny z serwisem diety NFZ oraz omówią wyniki analizy składu ciała. Podczas wydarzeń będzie można porozmawiać ze specjalistami pracującymi w placówkach ochrony zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, uczelniach czy w ZUS.
1: Dla dzieci zaplanowano gry i zabawy o tematyce zdrowotnej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie wielkopolskiego NFZ. A tymczasem w Poznaniu trwa 17. Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat. To wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza wielkopolskich wydarzeń ostatniego ćwierćwiecza. W tym roku Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i chór kameralny UAM zaprosiły do udziału chóry ze Stanów Zjednoczonych, Węgier, Niemiec i Macedonii Północnej. Dyrektor festiwalu, profesor Krzysztof Szydzisz, mówi, że główną ideą festiwalu jest wspólnotowość.
4: Ludzie, którzy ze sobą śpiewają, nie walczą ze sobą. I otóż ta seria spotkań, seria koncertów nie jest zwyczajnym tylko przedstawieniem chórów, przedstawieniem poziomu, jako również budowaniem pewnej wspólnoty, bo chóry uczą nie tylko tego, że ludzie się rozwijają muzycznie, wokalnie i że mogą się prezentować na scenie, ale chóry uczą słuchania siebie, chóry uczą współpracy i to się staje w ciągu tych dni.
1: Kulminacją tegorocznej edycji będzie prawykonanie nowej kompozycji wokalno-instrumentalnej On Off autorstwa Zuzanny Falkowskiej, zamówionej specjalnie na potrzeby festiwalu. 35-minutowe dzieło połączy chóry akademickie i młodzieżowe, wokalistów estradowych oraz zespół instrumentalny Jacek Szwaj Band. Kompozycja podejmie temat napięcia między cyfrową rzeczywistością a doświadczeniem wspólnotowego, realnego spotkania. Prewykonanie odbędzie się 16 maja w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu z udziałem kilkuset wykonawców z Polski i zagranicy.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Dokładnie za tydzień, w piątek, w Poznaniu odbędzie się gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. Już wiemy, że nagrodę imienia Adama Mickiewicza odbierze pisarka Dorota Masłowska. Podczas gali dowiemy się natomiast, kto został tegorocznym laureatem Nagrody Stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Nominowani to Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Rzewuski. Gala rozpocznie się w piątek, 22 maja w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu o godzinie 19.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 10 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa 9 stopni Celsjusza. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Siedem minut po godzinie 12 kłania się po raz kolejny pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak, a także zapatrzony gdzieś w ścianę Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 14. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór, który trwa wręcz połowę tego czasu, ile audycja 5 minut z Bogiem. Będzie to utwór elektrycznych gitar Wytrąciłaś. Ja się zastanawiam, ile razy w ciągu 2 godzin mi Piotr Wielicki wytrąci z równowagi. Oby się nic nie wydarzyło, chociaż wiadomo, różnie może być. Z drugiej strony takie małe konflikty w pracy to są też rzeczy, takie bym powiedział, oczyszczające. Pomyślimy jeszcze, porozmawiamy sobie poza anteną, Piotr. A teraz już poważnie, gramy, nie gadamy, elektryczne gitary, Wytrąciłaś. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
2: Wydaje się, że wesoły nastrój świata to stan bardzo krótkotrwały i powierzchowny. Wystarczy bardzo dobrze zdany egzamin, wygrana na loterii, otrzymanie sporego spadku po babci, zdobycie Mistrzostwa Świata przez narodową reprezentację albo romantyczny wieczór z ukochaną osobą w ekskluzywnej restauracji. Ewangeliczna radość nie rodzi się z pozytywnych emocji, ale z ofiarnej miłości, poświęcenia, bezinteresownej pomocy i przekonania, że jestem kochany przez Boga. Pomyśl, co jest moją radością?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 12, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także Imagine Dragons, a także Basia Trzeszelewska. New Day for You to muzycznie za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 12.30 audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Jeżeli nie macie planów jeszcze na weekend, no to może śmiało ta audycja będzie dla was jakąś inspiracją, żeby się wybrać, no właśnie, może gdzieś na przykład na jeden dzień, gdzieś w miarę niedaleko. Warto się wyrwać z domu chociażby na parę godzin w sobotę czy w niedzielę. 12.30 Wielkopolska, nie tylko na weekend, a teraz na naszej antenie pogramy Już po polsku, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, Samoloty.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
7: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
8: Dzień dobry.
7: No i dziś gość, którego przedstawiać już chyba nie trzeba.
8: Ale jednak przedstawię, ponieważ państwo nie widzą nas, jak siedzimy tutaj w studiu, a jest z nami po raz kolejny Łukasz Ławry, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
9: Dzień dobry, tak, to ja schowałem się tutaj u państwa w radioodbiornikach i w internetach. Lubię tutaj być i bardzo się cieszę, że jestem tutaj ponownie.
8: My też się cieszymy, że jesteś, bo nas zabierze do kolejnego Parku Krajobrazowego. Aż tym razem sprawa nie jest tak oczywista, jak by się mogła wydawać, ponieważ musimy ustalić właściwie, do jakiego Parku Krajobrazowego my się wybieramy, ponieważ z jednej strony jest to Nadgoplański Park Tysiąclecia, z drugiej strony Skulski Park Krajobrazowy. W każdym razie jesteśmy w okolicach jeziora Gopło, czyli pogranicze Wielkopolski i Kujaw tak naprawdę. No ale właśnie, Łukasz, rozwij właściwie nasze wątpliwości, jak ten park się nazywa i gdzie on się znajduje.
9: Poruszyłeś bardzo, może nie drażliwy, ale taki wrażliwy temat, bo faktycznie z nazwą tego parku krajobrazowego jest mała zagwozdka. W 2009 roku powstał Nadgoplański Park Tysiąclecia. Tutaj zespół właśnie z kujawsko-pomorskim województwem ten obszar został objęty tą formą ochrony. Natomiast od kilku lat trwa i jeszcze się nie skończył ten proces, może nie autonomizacji, ale po prostu zmiany nazwy tego obszaru na Skulski Park Krajobrazowy. No tutaj nie będę już jakby wchodził w szczegóły, natomiast faktycznie funkcjonują niejako dwie nazwy. Nasze wydawnictwa, które od 2022 roku tworzymy, czyli Przewodniki po Parkach Krajobrazowych Wielkopolski, już trochę tak zaocznie nazwaliśmy ten obszar Skulskim Parkiem Krajobrazowym, ale on faktycznie jeszcze oficjalnie na mapach turystycznych i przewodnikach funkcjonuje jako Nadgoplański Park Tysiąclecia. W każdym razie, nieważne to, jak ten park się nazywa, ważne, że warto tam pojechać i warto się wybrać na tą wycieczkę, bo jednak jest to, ostatnio opowiadaliśmy o południowym krańcu województwa, czyli o Dolinie Baryczy, no to teraz zachęcam państwa do podróży na inny kraniec województwa, na aż wschód niemalże, pod Kujawsko-Pomorskie, w okolicach Skulska, w okolicach właśnie Gopła, w okolicach tych miejscowości można znaleźć bardzo fajny krajobraz związany z szuwarem i z jeziorem oczywiście, ale też ten szuwar tam mocno się wybija, a jak szuwar to i oczywiście kto?
8: Ptaki.
9: Ptaki. No nie będziemy tutaj zbyt oryginalni, oczywiście o tych ptakach już mówimy od wielu audycji, ale tak już zdążyliście się państwo pewnie przyzwyczaić, że jak Jacek i ja spotykamy się tutaj jako goście w studio, no to Jacek trochę o turystyce, o ciekawych zabytkach, o kajakach, a ja trochę jednak o tej przyrodzie latającej i biegającej. Tutaj jest dosyć ciekawa historia, ponieważ z szuwarem wiąże się mnóstwo gatunków ptaków, których najczęściej właśnie nie widać. Najczęściej je słychać, dopiero później można je zobaczyć, jeżeli ktoś ma wprawne oko i dobry sprzęt do obserwacji. Właśnie jezioro Skulskie jest taką mekką trzciniaków. Czy ktoś zna trzciniaki?
8: tak, nawet wiem, jaki dźwięk wydaje.
9: O, to mnie zaskoczyłeś.
8: Znaczy, nie powtórzę go, tego nie oczekuj, proszę, ale wiem, jaki wydaje dźwięk i faktycznie jest on nie do pomylenia z żadnym innym ptakiem.
9: To jest jak, to jest tak, taki wierszyk z kilku zwrotek, tak, ale tak, powtarzany tak, bardzo szybko. Jest nawet taka onomatopeja, takie dźwiękowienie trochę przy użyciu słów. Ryba, ryba, rak, rak, swędzi, swędzi, drap, drap. I tak powtarzane w kółko, właśnie dźwiękowienie tegoż ptaka można poznać właśnie w te zwrotki. Czyli jak jest takim właśnie związanym, jak to już wspomnieliśmy, z trzcinami. Jest go bardzo dużo, ale też jest związany z dosyć niefajnym trendem spadku ich liczebności. Tak jak mnóstwo ptaków krajobrazu rolniczego i tego właśnie zanikającego częściowo szowaru, bo jest to środowisko na skraju różnych środowisk wodnego i lądowego, tak więc często jest zajmowany właśnie przez różnego rodzaju inwestycje, niekoniecznie związane z ochroną przyrody, ale właśnie głównie z rekreacją i trochę nieroztropnym zajmowaniem linii brzegowych jezior, nie tylko właśnie Skulskiego czy okolicznych, w ogóle jezior w całej Polsce, co jest smutnym tematem, ale żeby trochę jakby odczarować ten negatywny vibe, który często tutaj ostatnio wprowadzam, do Skulskiego Parku Krajobrazowego, nazywanego dalej Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia, warto się wybrać rowerem i poznać tą krainę związaną właśnie z popielem, z rzepichą, z piastym kołodziejem, bo przecież to wszystko się wokół tego gdzieś tam wiąże, nie? Tak legendarnie, tematycznie.
8: Nie, w ogóle jezioro Gopło to jest jezioro owiane legendami. Nazywane zresztą kiedyś Mare Polonorum, czyli Polskie Morze, oczywiście na
9: galanonim chyba to
8: swoje rozmiary. Tak, jak gdyby. I te wszystkie legendy, które wspomniałeś, one się właśnie dzieją, czy miały się dziać rzekomo nad brzegami jeziora Gopło. Co prawda bardziej na północ, czyli w Kruszwicy, bo Kruszwica w ogóle też takie położenie, ten cypel wcięty w jezioro od północy. No idealne miejsce, żeby tam te legendy osadzić. Co prawda ta wieża, do której przyjeżdżają niezliczone wycieczki szkolne, to nas tam z czasami tego legendarnego popiela niewspólnego, tylko postawił ją Kazimierz Wielki, jaką część swojego zamku. No ale przecież po co psuć legendę, prawda?
9: A myszy tam są? Ciekawe. Właśnie jestem bardzo ciekaw. Chociaż w Warzymowie, które jest w wielkopolskiej części.
8: Ekspertem powiem, że na pewno jakieś gryzonie są.
9: Na pewno, może i popielnice, które bardzo lubimy. Nie jestem zbyt dobry w legendy wielkopolskie, ale jednak gdzieś coś kojarzy, że właśnie ten piast kołodzi, to on chyba gdzieś z okolicy Warzymowa pochodził, a może jego żona rzepicha? Coś było, proszę państwa. Tu musicie nam wybaczyć, bo też nie siedzimy zbyt głęboko w tych legendarnych aspektach, ale zachęcamy, żeby je pogłębić. No jest to park, którego nie można dzielić tylko na południową i północną część, bo jednak, tak jak Jacek wspomniał, jest to ogromny kompleks wielkiego jeziora i otoczenia właśnie jeziora Gopło, właśnie Skulskie jezioro i Skulska wieś, okolice właśnie miejscowości Mniszki. Są to troszeczkę mniejsze jeziorka, co prawda, ale też warte zobaczenia, ale stamtąd można zacząć tą wycieczkę po północnej części Parku Krajobrazowego, zaczepić tą Gruszwicę, Kobylniki i wrócić właśnie tą drugą częścią jeziora Gopło na Wielkopolski. Jest to jednak kawałeczek z Poznania. Trzeba jednak się wybrać już na poważną wyprawę przy użyciu samochodu na przykład, to jednak A2 trzeba pojechać w okolice Konina i stamtąd gdzieś skręcić przysłowiowo w lewo i gdzieś przez Lichen do Warzymowa, tam można zostawić auto i zacząć tą swoją nadgopańską przygodę. No ale pociągiem oczywiście też, bo do Konina pociąg jeździ. Z pociągiem można wybrać je i rowerem. Tak więc te dwie formy turystyki rowerowa i kajakowa, już u nas wspomniana wcześniej, jak najbardziej dominują. A jest, proszę państwa, gdzie pływać i jest co zwiedzać, więc serdecznie zachęcam. Nie wiem, Jacku, coś chciałbyś jeszcze dodać może o tym dosyć odległym jednak parku i tak sam się chyba muszę wybrać.
8: Ale tak naprawdę, ponieważ pamiętajmy, że przez jezioro Gopło prowadzi też szlak wodny Wielka Pętla Wielkopolski.
9: O,
8: musimy o tym wspomnieć. Szlak oczywiście cały ma prawie 700 km, ale to jest wyjątkowo ciekawy fragment i ten taki bardzo zróżnicowany, gdzie nam się przez właśnie ciąg jezior i kanałów Warta łączy z Notecią. No i właśnie oczywiście przez Gopło można sobie też spokojnie przepłynąć, a jeśli ktoś nie chce robić tych setek kilometrów, to oczywiście po samym jeziorze bardzo fajnie można popływać, czy to łodzią, czy po prostu kajakiem, a w okolicy jest całkiem dużo przystani i miejsc, gdzie można chociażby kajaki pożyczyć, zresztą to się odbywa często tak, że one są wodowane, przywożone, zawożone z odpowiedniego miejsca.

baru posłuchać tego trzciniaka, jak nam śpiewa, jak to pięknie zaprezentowałeś. No i to jest właśnie ten, zupełnie inaczej, że ten świat wygląda z poziomu wody, z poziomu tafli jeziora, niż oglądany z brzegu. I to jest jak gdyby też fajna rzecz, o której zawsze

0: bardzo rzadki gatunek i spotkanie go trzeba liczyć się, że spotkanie z nim jest wielkim wydarzeniem, bo jego kamuflaż jest idealny. Trudno go wypatrzeć, jeżeli nie wiemy, gdzie kierować wzrok. Więc zachęcamy do podróży małych i dużych do Nadgopańskiego Parku Krajobrazowego, nazywanego przez nas też już Skulskim Parkiem Krajobrazowym.
1: Zapraszamy serdecznie. Każda pora roku jest dobra, aby chłonąć Wielkopolskę, tak jak mówiliśmy, wszystkimi zmysłami. I warto, spacerując wtedy po takich parkach, być uważnym i uważnie słuchać tego, co wokół nas się dzieje.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie audycja Wielkopolska, nie tylko na weekend. Mam nadzieję, że kierunek z dzisiejszego programu skutecznie wam wyznaczył plan na sobotę albo na przykład na niedzielę. Za nami muzycznie z kolei Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Za nami także Eric Clapton i Leila w wersji Unplugged. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki, zdradza obecny już w naszym radiowym studiu. Zanim jednak informacje pojawią się na naszej antenie, no to pojawi się Oskar Cyms, który zaśpiewa utwór Cały Czas.

0: Za nami muzycznie na naszej antenie Oskar Cyms, cały czas Małgorzata Ostrowska, Adriatek, Ocean Gorący. Za nami także Wiktor Dyduła, Tam Słońce, Gdzie My. No niestety za naszymi radiowymi oknami szarówka, nie ma co ukrywać, ale pogoda będzie po informacjach. Najpierw właśnie informacje, no bo całkiem niedawno minęła godzina 13, więc od razu te informacje prezentujemy.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Sejm uchwalił ustawę o kryptowalutach. W Poznaniu rusza remont ulicy Starołęckiej. Poznańscy filharmonicy zagrają w Filharmonii Narodowej. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptoaktywach. Dokument trafi do Senatu, a następnie do prezydenta. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że teraz czas na rozważną decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Ja mam nadzieję, że przede wszystkim pan prezydent będzie miał okazję przyjąć te rozwiązania, które są przygotowane przez rząd. Dwa razy je zawetował, więc szansa, żeby doprowadzić do tego, że ten sektor będzie w taki sposób regulowany, żeby przede wszystkim chronić interesy tych, którzy inwestują swoje ciężko zarobione pieniądze właśnie w kryptowaluty.
2: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił przed głosowaniem, że przepisy w sposób efektywny regulują rynek kryptoaktywów. Ustawa wyznacza KNF jako organ nadzorczy nad rynkiem kryptowalut.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższy poniedziałek rozpoczynają się prace nad nową nawierzchnią jezdni ulicy Starołęckiej w Poznaniu. Od Świętego Antoniego do Żeglarskiej ruch samochodowy odbywać się będzie w tym czasie drugim pasem w kierunku południowym od ulicy Świętego Antoniego do Żeglarskiej. Dla pojazdów poruszających się w stronę ulicy Świętego Antoniego i przejazdu przez tory kolejowe został wyznaczony objazd ulicami Czernichowską, Ożarowską i Minikową. Zmieni się też organizacja komunikacji miejskiej. Informuje Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
4: Objazdem pojadą autobusy linii numer 123, 158, 527 oraz 221. Autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach na trasach objazdu. Nieczynne będą przystanki Żeglarska, Oświęcimska, Kotwicza, Żeglarska, Dziedzicka oraz Świętego Antoniego.
2: Prace potrwają do 10 czerwca, a ich koszt wyniesie prawie 2 miliony złotych. Poznań organizuje pilotażowe, bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego dla mieszkańców. Wydarzenie odbędzie się 20 maja podczas targów Protega. Zaplanowano 4 stanowiska szkoleniowe prowadzone m.in. przez Państwową Straż Pożarną, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Polski Czerwony Krzyż oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć 120 osób. Zapisy odbywają się za pośrednictwem platformy TOBILET. Udział jest możliwy dla osób, które ukończyły 18 lat.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej w wyjątkowy sposób wyruszyła do Warszawy. Na zaproszenie Filharmonii Narodowej poznańscy filharmonicy pod batutą Łukasza Borowicza już dzisiaj zaprezentują kompozycje Friedricha Guldy, Claude'a Debussy'ego i Alberta Roussela. Dzięki współpracy z kolejami wielkopolskimi muzycy po raz pierwszy pojechali do stolicy specjalnym pociągiem, który wyruszył z Dworca Letniego w Poznaniu.
5: Na pokładzie tego specjalnego składu, poza muzykami, artystami Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i naszą wspaniałą solistką panią Anastazją Kobykiną, jest Klub Przyjaciół Kolei Wielkopolskich i członkowie Klubu Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej. I to jest właśnie to zbliżenie przez muzykę.
2: Mówi dyrektor Filharmonii Poznańskiej Wojciech Nętwik. To nie pierwszy pomysł na zbliżenie pasażerów z kulturą, dodaje prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
6: Jeszcze kilka tygodni wstecz w naszych pociągach były książki. Namawialiśmy do tego, aby zbliżyć się do tej formy kultury, a dzisiaj pod wielkim wrażeniem w Filharmonii Poznańskiej, po wielu przeżyciach, które mieliśmy już szansę doznać, cieszymy się, że nasz pociąg jest zadysponowany do Państwa dyspozycji.
2: Koncert odbędzie się dzisiaj w Filharmonii Narodowej o godzinie 19.30.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 10 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 9 stopni Celsjusza. W tym momencie w Poznaniu jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20:41. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w weekend i może od razu zobaczymy o początek przyszłego tygodnia, bo uwaga, jutro i w niedzielę maksymalnie 17 stopni Celsjusza, w poniedziałek 18, a we wtorek wracamy do temperatur powyżej 20 stopni, bo będzie we wtorek oczko, czyli 21 stopni Celsjusza. Ja nie wiem, jak wy ten maj naprawdę nie możecie zdecydować, czy to na jedną pogodę, czy to na jedną temperaturę, no ale dobrze, przynajmniej będzie od wtorku przynajmniej już nieco cieplej.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 13, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli przypominamy razem z dobrym Radiem Emaus. A na samym początku godziny 13 będzie Chris Rea. No i właśnie, będzie śpiewał o lecie, słuchajcie, o lecie, o lecie. Mamy wiosnę, no ale tak jak wspomniałem, przynajmniej jeżeli chodzi o maj, no to ta pogoda jest taka bardzo niezdecydowana, słuchajcie. No raz jest ciepło, raz jest zimno. Nie wiadomo, czy już chodzić na krótko, czy już wyprać tę kurtkę, czy ją znowu wyjąć z szafy. Naprawdę trudno się połapać, no ale przynajmniej możemy się przenieść muzycznie właśnie do lata. Albo może właśnie Looking for the Summer, czyli właśnie patrząc na lato. Czyli w sumie ta piosenka jest jeszcze pisana z perspektywy wiosny. Posłuchajmy jej po prostu. Chris Rea, Looking for the Summer. Ta piosenka w tym momencie na naszej antenie. Dzień dobry.

20 minut po godzinie 13. Za nami Chris Rea, Roland Keating, a także grupa London Beat, a ja zapraszam Was do tego, abyście odwiedzali stronę radioemaus.pl, a w szczególności zakładkę Gość Dnia. Tam wrzucamy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku od godziny 8.30. Chciałbym powiedzieć Wam o dwóch rozmowach, które pojawiły się od mojego wczorajszego zaproszenia właśnie na radioemaus.pl, dlatego że wczoraj rozmawialiśmy z Adamem Raszeją z Rady Osiedla Sołacz na temat tego, komu przeszkadza Bogdanka i zachodni klin zieleni. Ta prawie że 15-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, a dzisiaj rozmawialiśmy z Przemysławem Kieliszewskim, dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, a tematem były właśnie 70. urodziny Teatru Muzycznego w Poznaniu. A 70 lat to naprawdę sporo. Teatr Muzyczny ma więc to świętować i o obchodach rocznicy okolicznościowym w Salonie Poezji i premierach w nowym sezonie teatralnym opowiedział nasz dzisiejszy poranny gość Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej, jak i wczorajszej porannej rozmowy. Radio Emaus.pl, zakładka Gość Dnia. Zapraszamy też do pobrania naszej aplikacji mobilnej. Jeżeli nie chcecie wchodzić na stronę, co jest oczywiście błędem, ale jeżeli chcecie skorzystać, na przykład mieć te rozmowy w waszym smartfonie, no to pobierzcie naszą aplikację mobilną, która jest w wersji na iOS-a i na Androida, więc zapraszamy Was do tego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i również zapraszam do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. Szybko nadróbcie zaległości, jeżeli jakimś cudem jeszcze Radia Emaus nie obserwujecie. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Było zagranicznie, no to teraz również zagranicznie. Tym razem będzie funkowo. George Michael i Cufunky.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
10: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 14. Za nami Anna Maria Jopek, Ale Jestem. A przed chwilą pojawił się Marek Grechuta, który na to Ale Jestem odpowiedział: nie dokazuj. Jesteśmy cały czas w paśmie w środku dnia, ale myślami jesteśmy już przy audycjach popołudniowych i wieczornych. O godzinie 15 już tak awansem zapraszam Was na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Właśnie o godzinie 15 połączymy się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. A jeżeli chodzi o wieczorne audycje, chciałbym szczególną Waszą uwagę zwrócić na pozycję, która będzie o godzinie 21. No bo o godzinie 21 kolejny odcinek audycji Życie na Wyspie. No i w swojej kleryckiej audycji arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu porozmawia o tym, jak spędza swój wolny czas. No właśnie, niby to jest temat prosty, niby oczywisty, a może właśnie dla Was może będzie jakąś taką, nie wiem, inspiracją, żeby nieco inaczej spędzić wolny czas niż zazwyczaj. Może chociażby słuchając audycji Życie na Wyspie o 21, zapraszamy Was bardzo gorąco, zapraszam w imieniu autorów tego programu, czyli arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, Życie na Wyspie już o godzinie 21. Zapraszam Was bardzo gorąco na ten program. Zapraszam oczywiście, aby zostać jeszcze do godziny 14, bo do tej godziny jestem na posterunku razem.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwanaście minut zostało już do godziny 14. Za nami Janusz Janina Iwański, Wielkie Podzielenie. Za nami także Natalia Kukulska i piosenka Światło Czuła. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie i Piotrowi Bielickiemu za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy w poniedziałek od godziny 12 do godziny 18. Będziemy razem z Tomkiem Wandelem we dwóch na posterunku, także zapraszam was bardzo gorąco na pierwszą połowę dnia z Tomkiem i drugą połowę dnia ze mną. Zapraszam was bardzo gorąco. Zapraszam oczywiście również już za moment, no bo od godziny 14 będzie z wami Alek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym radiem Emaus. A na sam koniec dzisiaj YouTube, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Bardzo wam dziękuję za piątek, bardzo wam dziękuję za cały tydzień. Słyszymy się w poniedziałek. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kolejna edycja Nocy Muzeów już jutro. Atrakcje m.in. w Poznaniu. Jedno zwycięstwo dzieli piłkarzy Lecha od obrony tytułu Mistrza Polski. W Kijowie dziś dzień żałoby. Rosyjska rakieta zabiła 24 osoby. Już jutro w całym kraju kolejna edycja Nocy Muzeów. W Poznaniu jedną z instytucji, która zaprasza na wydarzenie, jest Centrum Kultury Zamek. Motywem przewodnim w tym roku będzie sztuczna inteligencja, zapewnia Anna Gruszka z CK Zamek.
3: Prelekcje dotyczące nieśmiertelności, śmiertelności, tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją, która szumnie się mówiło, że może przejąć władzę nad światem. My schodzimy trochę do poziomu bardziej ludzkiego i chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
2: Anna Gruszka dodaje, że fani kinematografii również znajdą coś dla siebie.
3: Będzie też pokaz filmów krótkometrażowych, animacji dotyczących kryzysu klimatycznego i naszego stosunku do tego, emocji, jakie mamy związane z tymi ciężkimi tematami. To będą filmy, które pojawiły się na konkursie Pris Ars Electronica.
2: Jutro będzie też można zwiedzać historyczne przestrzenie zamku. Będzie on otwarty dla zwiedzających od 12 do północy.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W niedzielę przed Urzędem Miasta Poznania ma się odbyć protest w sprawie rosnących kosztów komunikacji miejskiej. Postulaty to darmowe przejazdy dla młodych, obniżka ceny 15-minutowego biletu z 5 do 3 zł, a docelowo darmowe przejazdy dla wszystkich. Organizatorzy chcą skończyć z obecną polityką miasta i z sukcesywnymi podwyżkami. W ich ocenie szkodzą one rzeszom poznaniaków. Protest rozpocznie się o godzinie 12. Organizują go Akcja Socjalistyczna, Lepszy Transport, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Partia Zieloni, Poznańska Inicjatywa Pracownicza, Rozbrat i Ruch Klimatyczny Jazda. Jedno zwycięstwo dzieli piłkarzy Lecha od obrony tytułu Mistrza Polski. Zawodnicy z Poznania mogą tego dokonać już jutro. Zagrają wtedy na wyjeździe z Radomiakiem Radom w ramach 33. kolejki Ekstraklasy. Statystyki dla podopiecznych Nilsa Fredriksena nie są jednak korzystne. Kolejusz w XXI wieku nigdy nie wygrał meczu ligowego z Radomiakiem na wyjeździe. Oprócz tego trzech kluczowych zawodników nie zagra w tym spotkaniu. Ali Golizadeh i Antonio Milic z powodu kontuzji za kartki pauzuje natomiast Robert Gumny. Trener Lecha przyznaje, że przed tym meczem czuje dodatkową presję.
4: Kiedy gra się w takim klubie jak Lech, to presja towarzyszy ci zawsze. I jeżeli jesteś trenerem takiego zespołu, to również towarzyszy tobie to uczucie. Dlatego wszyscy tu jesteśmy. Jesteśmy również prawdopodobnie największym klubem w Polsce i w związku z tym oczekiwania wobec nas zawsze będą wysokie. Tak już jest i my lubimy to uczucie. Jeżeli byłoby tak, że ludzie wokół klubu, kibice nie przejmowali się tym, co robisz, nie byłoby to dla nas przyjemne.
2: It was not that fun. Pierwszy gwizdek w Radomiu o godzinie 20.15. W przypadku remisu, by świętować mistrzowski tytuł, w ten weekend trzeba będzie poczekać do niedzielnego meczu w Katowicach i liczyć na to, że miejscowy GKS nie przegra z Jagiellonią Białystok.
1: Informacje ze świata.
2: W Kijowie przed budynek, w którym uderzyła rosyjska rakieta, ludzie przynoszą kwiaty i maskotki. Mieszkańcy Kijowa tłumnie oddają hołd zabitym we wczorajszym ataku. O świcie rosyjska rakieta wleciała w 8-piętrowy budynek. Runęła cała klatka schodowa z 18 mieszkaniami. Zginęły 24 osoby, ponad 60 osób jest rannych. Wśród zabitych są dzieci, m.in. dwie dziewczynki w wieku 12 i 15 lat. Służby cały czas prowadzą rozbiórkę uszkodzonych fragmentów budynku. Decyzją mera Kijowa Witalija Kliczko dziś w stolicy Ukrainy ogłoszono dzień żałoby.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Weekend w zasadzie będzie deszczowy, ale może nie tak do końca, bo jeśli chodzi o niedzielę, to w niedzielę ma się rozpogodzić i ma praktycznie nie być chmur na naszym niebie nad Poznaniem. No ale jeszcze dzisiaj opady oczywiście, że tak, przejaśnienia również też. Jutro w sobotę 17 stopni nawet na termometrach, a teraz 13 w Poznaniu, więc 17 będzie wzrost temperatury, ale jutro też przelotne deszcze i przejaśnienia też przelotne będą, bo nie, że tak cały czas. Natomiast w niedzielę już nie będzie deszczu, będzie zdecydowanie mniej chmur, albo wcale ich nie będzie nad naszymi głowami. No i 18 stopni mają pokazać termometry w niedzielę w Poznaniu. Tylko że jest jedno małe ale. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza z tego wszystkiego, bo na termometrach zobaczymy zaledwie 3 stopnie. A dzisiaj na przykład zobaczymy w nocy 7, jutro zobaczymy 4, a z niedzieli na poniedziałek, proszę bardzo, tylko 3 stopnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jakoś nie mogę się pozbierać po tym, co usłyszałem przed chwilą w informacjach Radia Emaus, że sztuczna inteligencja może tworzyć z nami relacje. I to jest w ogóle coś, co mnie przeraża. I nie mogę się jakoś z tym pogodzić. I teraz będzie utwór, który trochę może tutaj to zaczarować. A gdybyś nie istniała. Taki jest tytuł tej piosenki, zaśpiewanej co prawda po francusku. Zaśpiewa Joe Dassin. Piotr Wielicki już się z wami witał. Ja do niego dołączyłem. Arkadiusz Szymański, dzień dobry. Będziemy dzisiaj z wami na dobre popołudnie. A teraz przed nami Joe Dassin. Si tu n'existais pas. Gdybyś nie istniała. Sztuczna inteligencja na przykład.

Nie, żebym to jakoś połączył, mgnienie oka z mgnieniem oczka po pończosze, ale dzisiaj taki nietypowy dzień, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych. W ogóle nie wiem, co mam zrobić z tą informacją. Podobno co roku jest obchodzony 15 maja, a w tym roku właśnie przypada dzisiaj i to święto nawiązuje do 15 maja 1940 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych pojawił się produkt pończochy nylonowe. No i dzień ten nazywany jest Nylon Day, a rozpoczął spektakularną karierę tej zmysłowej bielizny na całym świecie. No i pozostaje z tą informacją i nie wiem, co z nią zrobić. Na szczęście to nie sztuczna inteligencja wygenerowała, ale no tu ze sztuczną inteligencją też czasami podobnie bywa. 14.24 już prawie na zegarze, o 14.30 Lilia Łada się tutaj pojawi, a w zasadzie nie pojawi się tutaj, bo ona będzie gdzieś poza Poznaniem. Albo nie poza Poznaniem, ale gdzieś w jakiejś parafii, u któregoś z proboszczów się pojawi i tam właśnie zawita. U proboszcza w parafii już za chwilę o 14.30 Lilia Łada i jej audycja.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
4: Obchody 50-lecia parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu. Niezwykłe święto Bożego Ciała w parafii świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu. Spotkanie Piękna Matka, Piękna Kobieta, na które zaprasza sanktuarium w Licheniu i medytacja z psalmem numer 100 w Bazylice świętego Józefa w Poznaniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
3: U proboszcza w parafii.
4: Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu obchodzi już 50. urodziny. Z tej okazji w najbliższą sobotę o godzinie 18 odprawiona zostanie msza jubileuszowo-odpustowa, a Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Przed mszą świętą o godzinie 17.30 odmówiony zostanie różaniec w intencji ojczyzny, a po Eucharystii wierni przejdą w procesji wokół kościoła. Jednak, jak zwraca uwagę proboszcz ksiądz Janusz Małuszek, sama parafia istnieje kilka lat dłużej.
5: Parafia zasadniczo 50 lat temu była erygowana, już powstała 6 lat wcześniej, w roku 1970, a z tego względu, że jest to kościół poprotestancki, erygowanie parafii nastąpiło 6 lat później, dokładnie 1 kwietnia 1976 roku. Nie planujemy żadnych jakichś tam wielkich uroczystości, to będzie związane właściwie z odpustem ku czci świętego Andrzeja Boboli, tak jak są to msze święto odpustowe w innych parafiach, tylko pragniemy podkreślić, że nasza parafia już ma 55 lat od chwili erygowania. Chociaż de facto ma 56 lat, bo najpierw była ośrodkiem duszpasterskim.
4: 50 lat w życiu parafii to sporo. I sporo w tym czasie się zmieniło.
5: Parafia przede wszystkim się powiększyła, ponieważ na początku aż tyle parafia nie liczyła. Ja jestem proboszczem tutaj od 3 lat, więc tylko wiem, że proboszczowie poprzedni bardzo też dbali o ten rozwój tej parafii. Mamy przepiękny kościół. Są chyba w Polsce 3 takie kościoły.
4: Kościół parafialny był zbudowany w latach 1803-1808 w stylu klasycystycznym według projektu Karla Georga Langhansa, twórcy między innymi Bramy Brandenburskiej w Berlinie, jako świątynia ewangelicka. Spłonął w tragicznym pożarze w 1915 roku, ale został odbudowany i dziś znów zachwyca swoją urodą.
3: U proboszcza w parafii.
4: Parafia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego na poznańskiej Starołęce obchodzi święto Bożego Ciała wyjątkowo uroczyście. Duża w tym zasługa kaplicy wieczystej adoracji działającej w kościele. Była to pierwsza kaplica w naszej archidiecezji, o czym z dumą przypomina ksiądz Janusz Molewski, proboszcz parafii.
6: Jest to wydarzenie, które zostało właściwie, zrodziło się w sposób oddolny. Mianowicie w naszej parafii od 5,5 roku funkcjonuje kaplica wieczystej adoracji. Jest to kaplica pierwsza w archidiecezji poznańskiej, która funkcjonuje przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kiedy ksiądz biskup Szymon Stółkowski otwierał ją 25 grudnia 2020 roku, powiedział, że archidiecezja poznańska czekała 1050 lat na taką kaplicę. I w tej kaplicy dzisiaj adoruje około 370 osób, które obstawiają to 168 godzin w tygodniu. Właśnie te osoby stoją za tą inicjatywą tego wieczoru adoracyjno-wielbieniowego Boże Ciało.
4: Na adorację szczególnie zaprasza Krzysztof Płóciennik, główny koordynator kaplicy wieczystej adoracji.
7: Adoracji. Przez 24 godziny ktoś zawsze jest w kaplicy i ktoś zawsze czuwa nad tym, żeby Pan Jezus nigdy nie był sam. I myślę, że to jest takie źródło tego, że jako wspólnota parafialna doszliśmy do wniosku, że uroczystość Bożego Ciała moglibyśmy przeżyć, ubogacić jeszcze w jakiś dodatkowy sposób. Takim centralnym punktem jest zawsze procesja Bożego Ciała, ale stąd zrodziła się inicjatywa wielbienia Pana Jezusa wieczorem. Wyprowadzamy wtedy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w monstrancji z kaplicy. Jest przed kościołem wybudowany duży ołtarz i trwa wspólne wielbienie. Zapraszamy na tą uroczystość oczywiście wszystkie osoby, które są zaangażowane, dyżurowanie w naszej kaplicy, wszystkie osoby, które adorują w naszej kaplicy, a też zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, abyśmy wspólnie mogli wielbić Pana Jezusa, abyśmy mogli się z Nim indywidualnie spotkać.
4: Adoracja rozpocznie się o godzinie 20, a później możliwe będzie także indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcieliby przeżyć święto Bożego Ciała w inny niż zwykle, ale bardzo niezwykły sposób.
3: U proboszcza w parafii.
4: Piękna matka, piękna kobieta. Taki tytuł nosi spotkanie dla kobiet, na które w najbliższą niedzielę, 17 maja, zaprasza Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Skąd wziął się pomysł na takie spotkanie? Opowiada Maria Nowakowska, koordynatorka promocji Sanktuarium.
8: Któregoś dnia jedna z moich córek poprosiła mnie, abym przestała narzekać na swój wygląd, bo to bardzo wpływało na nią, jak ona siebie postrzega. I tak zrodził się pomysł spotkania, podczas którego będziemy mówić o tym, że każda matka powinna dbać o siebie we wszystkich wymiarach, i w tym duchowym, ale i w tym fizycznym. Starać się być piękną kobietą w oczach swoich dzieci i w oczach Boga. Nieprzypadkowy jest również dobór prelegentek. Karolina Bączkiewicz jest mentorką kobiet, która stara się pokazywać katoliczkom, że makijaż i szpilki nie są niczym złym. Pani Marlena Bessman, pani Woda z Fundacji Czuły Dom, uważa, że aby być czułą mamą dla dzieci, najpierw należy stać się przyjaciółką dla samej siebie. I pani Marta Jędrzejewska z Fundacji Ludzie Pełni Życia, z wykształcenia jest biolożką i wizażystką, od wielu lat inspiruje kobiety do głębszego, radosnego życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami.
4: W ramach spotkania odbędzie się również szkolenie z samobadania i profilaktyki raka piersi, które poprowadzi Koniński Klub Amazonek.
8: Aby mamy potrafiły obserwować siebie i nauczyły też tego swoje córki, jak i synów. Bardzo mało niestety mówi się o raku piersi mężczyzn. Myślimy, że mama może być w tej kwestii najlepszą, pierwszą nauczycielką, najbardziej wiarygodną i zachęcającą do tego, żeby dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje piękno fizyczne i duchowe.
4: Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 10, a szczegółowy program znajduje się na stronie Sanktuarium.
3: U proboszcza w parafii.
4: Poznańska Caritas prosi o pomoc dla Oratorium Tęcza, swojej świetlicy socjoterapeutycznej znajdującej się przy ulicy Taczaka. Placówka nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, a żeby zaczęła je spełniać, konieczny jest remont. Jeśli nie uda się go przeprowadzić do końca 2027 roku, świetlica będzie musiała zostać zamknięta. Tymczasem dla wielu okolicznych mieszkańców i ich dzieci świetlica jest drugim, a czasami pierwszym domem, jak mówi rzeczniczka poznańskiej Caritas Maria Książkiewicz.
9: Dzieci mogą przychodzić codziennie po południu do wieczora razem z wychowawcami, z socjoterapeutami, z logopedą, z psychologiem. Pracują czasami w grupie, czasem indywidualnie, jedzą posiłki, mają też takie indywidualne konsultacje swoje. Chodzą na wycieczki, uczestniczą w warsztatach, uczą się podejmowania obowiązków, takich zwykłych domowych.
4: Personel świetlicy stanowią kierownik, siostra, wychowawcy, socjoterapeuci, logopeda i psycholog. Ich zadaniem jest zagospodarowanie czasu podopiecznych, którzy często mają opinię trudnych dzieci, po szkole do wieczora. Tygodniowy program edukacyjno-terapeutyczny obejmuje odrabianie zadań domowych, posiłek, zajęcia terapeutyczne w grupie lub indywidualne, warsztaty, modlitwę, wycieczki i zabawę. Bez świetlicy taka pomoc dla dzieci z tej okolicy będzie znacznie trudniejsza. Dlatego Caritas na swojej stronie uruchomiła zbiórkę, by zebrać pieniądze na remont. Jej pracownicy szacują, że może to być koszt nawet 300 tysięcy złotych.
3: U proboszcza w parafii.
4: 14 czerwca w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu, a dokładniej w Bazylice Świętego Józefa, odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Medytacja nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II. To wydarzenie o znaczeniu nie tylko artystycznym, ale i duchowym, jak wyjaśnia organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska.
10: Medytacja psalmami jest tak naprawdę zaproszeniem dla każdego, który chciałby się spotkać ze sztuką sakralną, ponieważ wydarzenie ma miejsce w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu już tak naprawdę od 2012 roku, więc jest to długi proces realizacji, najpierw inscenizacji w ramach piwnicy duchowych i wielkich mistyków, na jakie ojcowie karmelici byli zawsze otwarci, no a to wydarzenie ma miejsce w samej Bazylice, więc obejmuje, można powiedzieć, różne dziedziny sztuki, począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuję ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą

0: Tej wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: U proboszcza w parafii.
0: Małżeńska kawiarenka dialogowa w Poznaniu zaprasza 23 maja o godzinie 17 na spotkanie Słucham, więc jesteśmy. Wprowadzenie tematyczne do dialogu przedstawi Magdalena Urbanowicz, trener, life coach i doradca rodzinny. Spotkanie tradycyjnie odbędzie się w Centrum Duszpasterskim Parafii Świętego Rocha w Poznaniu, a zaprasza na nie Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Na stronie Duszpasterstwa można się także zapisać na to spotkanie.
1: U proboszcza w parafii.
0: Caritas Poznań zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat do udziału w koloniach letnich Wakacje z Bogiem. To dwa wyjątkowe turnusy. W Stroniu Śląskim od 29 czerwca do 4 lipca oraz w Waszecie od 12 do 18 lipca. Ich uczestnicy będą mogli aktywnie wypocząć, ale też zwiedzić ciekawe miejsca, uczestniczyć w grach, konkursach i zabawach integracyjnych, a także wspólnie przeżywać czas modlitwy i budowania relacji.
1: U proboszcza w parafii.
0: Śrem ma nowego honorowego obywatela. Tytuł ten, przyznany jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, otrzymał ksiądz kanonik Ryszard Adamczak, wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i inicjator Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury. Instytucji, która od niemal trzech dekad kształtuje życie edukacyjne i kulturalne miasta.
1: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
2: Przemyślana polemika, wciąż aktualna. Podobnie jak folwark zwierzęcy i rok 1984, Kantyczka dla Leibowica należy do klasyki literatury anglojęzycznej i fantastyczno-naukowej. To tekst z The Internet Writing Journal na temat książki, którą trzymam w rękach, i ta książka będzie dzisiaj do wygrania w konkursie, tuż po Koronce do Miłosierdzia Bożego, bo dzisiaj piątek, konkurs na naszej antenie popołudniowy i będzie można tę książkę wygrać. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Z czego bierze się radość? Z relacji. Radością Jezusa była więź z Ojcem i z nami. Matce przynosi radość urodzenie dziecka, a dziecku, że ma mamę. Radości te jednak kosztują. Jezus na pustyni, w Getsemani czy na krzyżu był kuszony do odwrócenia się od Ojca i rezygnacji z nas. Rodzice w czasie nieprzespanych nocy, problemów wychowawczych czy buntu dzieci są kuszeni myślą, czy warto się starać, czy ich wysiłki przynoszą skutek, czy kiedyś spotkają się z wdzięcznością. I właśnie dlatego taka, poddana próbom, radość jest prawdziwa i nikt nie zdoła nam jej odebrać. Czy w smutnych doświadczeniach widzę głębszy sens?

0: pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości burzą się w waszych sercach? To ja jestem. W godzinie Twego konania, Jezu, stajemy na Golgocie. Tak jak apostołowie w Wieczerniku zadawali sobie pytanie o to, kim naprawdę jesteś, tak i my, stojąc dziś w duchu pod Twoim krzyżem, pytamy o to samo. Kim jesteś, Panie? Tak trudno przecież rozpoznać Boga w ludzkim ciele, a jeszcze trudniej na krzyżu. Kim jesteś, Panie? Kim jesteś, że w każdym pokoleniu od 2000 lat są ludzie, którzy pragną oddać życie za Ciebie, ale i są tacy, którzy z wielką gorliwością odbierają życie Twoim uczniom? Kim jesteś, Chryste? Pragniemy poznawać prawdę o Tobie. Ludzki rozum staje przed obłokiem niewiedzy, przez który jednak przebija się wiara. To właśnie oczyma wiary, stojąc się coraz bardziej prostymi, poznajemy Ciebie, Chryste, który sam odsłaniasz nam odrobinę niepojętej Bożej tajemnicy. Przywołujemy słowa Pisma, w których mówisz: ja jestem. Jestem, który jestem. Zawsze ten sam. A miłosierdzie to Twoje prawdziwe oblicze. Zakrwawione, opuchnięte i piękne. Bezsilne i wszechmocne. Łaskawe, łagodne i wymagające. Mądre, bliskie i tajemnicze. Tak inne niż oblicza wszystkich ludzi, a jednak w każdym obliczu obecne. Niech Twoja miłość, Panie, zajaśnieje w nas. Odwołując się do zasług Twojej bolesnej męki, prosimy o miłosierdzie Twoje dla nas i całego świata. Niech każdy człowiek stworzony na Twe podobieństwo będzie żywym obrazem Twego zawierzenia Ojcu i miłości miłosiernej wobec braci.

0: Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach ich naszego życia. Błogosław naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży, aby swoje życie budowały na trwałych wartościach ewangelicznych. Daj sprawiedliwy pokój Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu, męstwo i nadzieję cierpiącym z powodu wojny, prześladowania za wiarę, wszelkiej przemocy i niesprawiedliwości. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w tej modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: dla Jego bolesnej męki.
5: Jezu.

Niech sprawiedliwi wołają radośnie na cześć Twoją, Panie. Prawym przystoi pieśń chwały. Niech sławią Cię na cytrze i grają na harfie dziesięciostrunnej. Niech śpiewają Tobie pieśń nową. Pełnym głosem pięknie Ci śpiewają. Bo słowo Twoje jest prawe, a każde Twoje dzieło oparte na wierności. Ty miłujesz prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Twojej łaskawości. Bądź uwielbiony, Panie.

0: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach nadaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego. 20 minut po godzinie 15, za chwilę na naszej antenie konkurs.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Dzisiaj piątek. Piątek ma to do siebie, że konkurs po pierwsze zaczyna się później, bo najpierw jesteśmy w Krakowie Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i stamtąd nadajemy dla was koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po tej modlitwie dopiero pojawia się na antenie piątkowy konkurs i ten konkurs niniejszym rozpoczynam. Moi drodzy, w konkursie dzisiaj do wygrania wyjątkowa książka. Książka napisana przez Waltera M. Millera Juniora, Kantyczka dla Leibowica. To tę książkę wydało wydawnictwo Rebis, no i to jest w ogóle niesamowita historia, połączenie takiej literatury anglojęzycznej i fantastyczno-naukowej. Po wojnie jądrowej pozostali przy życiu ludzie atakują tych, którzy uznali za winnych, których uznali za winnych katastrofy, czyli naukowców, techników. Znękany świat pogrąża się w jeszcze większym szaleństwie i chaosie. W tych nowych, wielkich, ciemnych momentach mnisi z albertyńskiego zakonu Leibowica starają się ocalić wiedzę poprzednich pokoleń. Pieczołowicie gromadzą i kopiują fragmenty starych tekstów, nawet jeśli ich już nie rozumieją. Jednakże prędzej czy później także oni będą musieli stawić czoło nowej, brutalnej rzeczywistości. Książka, która jest niesamowita, jeśli chodzi o literaturę science fiction, a sam autor, Walter M. Miller Jr., to amerykański pisarz science fiction, zdobywca dwóch nagród IGO za opowiadanie Darth Stellar i zapowieść Kantyczka dla Leibowica, więc ta książka, którą trzymam w rękach. Podczas II wojny światowej służył w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, wziął udział między innymi w bombardowaniu opactwa benedyktyńskiego na Monte Cassino. Było to dla niego wstrząsające przeżycie. Po wojnie przeszedł na katolicyzm. W latach 50. napisał kilkadziesiąt opowiadań science fiction i połączył trzy nowele, Kantyczkę dla Leibowica. Po ogromnym sukcesie tej powieści utknął jednak w impasie twórczym. Niewiele już publikował. W ostatnich latach życia walczył z depresją. To taka ciemna strona jego życiorysu. Popełnił samobójstwo podczas pracy nad sequelem Kantyczki, powieścią Święty Leibowic i Dzikonna, ukończoną później przez innego pisarza, Terego Bissona. Książka, którą trzymam w rękach, Kantyczka dla Leibowica, wydana przez wydawnictwo Rebis, to wyjątkowa literatura, doskonała literatura science fiction, wydana przez wydawnictwo Rebis, do tego dwie zakładki Radia Emaus, to jest nagroda w dzisiejszym konkursie. A żeby wygrać tę nagrodę, to trzeba rozwiązać zagadkę. I przypomnę, że dzisiaj w piątek wszystkie podpowiedzi od razu się pojawią, a więc będzie wam łatwiej dotrzeć do rozwiązania. I przypominam numer telefonu 7148, pod tym numerem telefonu 7148 czekam na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania Karino lub nasza szkapa. Na wstępie rozwiązania Karino lub nasza szkapa. Druga podpowiedź. Większość dzisiejszego hasła dzisiaj finiszuje. Większość dzisiejszego hasła dzisiaj finiszuje. Kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania dokonania działania. No i ostatnia z podpowiedzi. Zewnętrzne części ciała ludzi lub zwierząt służące do poruszania się lub chwytania. Zewnętrzne części ciała ludzi lub zwierząt służące do poruszania się lub chwytania. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: $71.48. Złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. Na konkurs, żeby wziąć w nim udział, trzeba wysłać SMS o treści zagadka, potem postawić kropkę, później wasze imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki proszę wpisać.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Co tu się wydarza dzisiaj, moi drodzy? Co tu się wydarza? Ja powtórzę jeszcze raz podpowiedzi, bo wszystkie wybrzmiały. No i warto je jakoś złożyć razem, żeby z tych podpowiedzi wydobyć, co je łączy. Jakie słowo rozwiązaniem do zagadki dzisiaj jest? Do wygrania, no, niesamowita książka. Książka Waltera M. Millera Juniora, Kantyczka dla Leibowica. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i to jest popularno-naukowa powieść, fantastyczno-naukowa, przepraszam, fantastyczno-naukowa powieść, którą czyta się jednym tchem tak naprawdę. Doskonała literatura science fiction, więc jeśli chcecie ją mieć, to może warto dzisiaj spróbować wygrać w konkursie. 7148 pod tym numerem telefonu 7148. Czekam na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest jedno słowo, słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania Karino lub nasza szkapa. Na wstępie rozwiązania Karino lub nasza szkapa. Kolejna podpowiedź. Większość hasła dzisiaj finiszuje. Większość hasła dzisiaj finiszuje na końcu rozwiązania dokonania działania. Na końcu rozwiązania dokonania działania. No i czwarta podpowiedź. Zewnętrzne części ciała ludzi lub zwierząt służące do poruszania się lub chwytania. Zewnętrzne części ciała ludzi lub zwierząt służące do poruszania się lub chwytania. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę po tym słowie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że uda Wam się wydedukować. A to będzie piosenka grupy Madam. Manam, idealnie wpasowana w to, co mamy za oknem. Wyjątkowo zimny maj.

0: dniowy.
1: Czy ja się w ogóle dobrze dodzwoniłem? Zaraz sprawdzimy. Kasiu, jesteś z tamtej strony? Halo.
2: Jestem, dzień dobry.
1: No dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd w ogóle ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: No teraz jesteśmy trochę tak pomiędzy Poznaniem a Swarzędzem.
1: No czyli gdzieś tam, jakbyś mogła zobaczyć słupek przy drodze z okna, żartuję. Nie musisz podawać dokładnej swojej lokalizacji, ale teraz przejdziemy do rzeczy, bo tutaj książka czeka i to znakomita książka Waltera M. Millera Juniora, Kantyczka dla Leibowica. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, pięknie ją wydało i to jest taka trochę mroczna opowieść, science fiction, ale doskonale się ją czyta, zapewniam cię. Dwie zakładki Radia Emaus jeszcze do tego są dołożone, więc wystarczy tylko, że za chwilę od ciebie usłyszę prawidłową odpowiedź. Więc może pierwsze moje pytanie, ile wiadomości wysłałaś na konkurs dzisiaj?
2: Udało się jedną.
1: Jedną wysłałaś, dobrze, czyli jest bardzo duże prawdopodobieństwo, połączone prawie że z pewnością, że za chwilę usłyszę od ciebie prawidłową odpowiedź, ale dobrze. To najpierw może te częściowe takie odpowiedzi. Na wstępie Karino lub nasza szkapa, co jest na wstępie rozwiązania?
2: Koń.
1: Oczywiście, że koń. Karino, pamiętasz? Karino?
2: Tak, pamiętam.
1: No, bo widzisz, bo tak sobie pomyślałem, że nie wszyscy słuchacze mogą pamiętać, dlatego tą naszą szkapę dodałem, żeby było trochę nawiązanie do literatury. No ale okej, okay, super. Oczywiście, że koń jest na wstępie. Większość dzisiejszego hasła finiszuje, czyli co robi?
2: Ja tu tak kombinuję, że to chodziło o kończymy.
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
2: Kończymy.
1: Kończyny, no to jest rozwiązanie zagadki, ale większość hasła dzisiaj finiszuje, czyli kończy.
2: Okej, ja tak myślałam o kończymy.
1: No.
2: Kończymy. Nie, że
1: dobrze.
2: Kończymy, tylko że kończymy.
1: Moja droga, na końcu mamy dokonania i działania, czyli co mamy na końcu?
2: Czyny.
1: No czyny, oczywiście, że czyny. No i teraz to, co powinnaś powiedzieć na końcu, czyli zewnętrzne części ciała ludzi lub zwierząt służące do poruszania się lub chwytania, czyli...
2: Kończyny.
1: Kończyny, oczywiście, że tak. Moja droga, i ta odpowiedź, i to prawidłowe rozwiązanie, które przysłałaś dzisiaj na nasz konkurs, notabene bardzo szybko to zrobiłaś, więc chyba już byłaś przygotowana do wysłania tej wiadomości. Tak mam
2: tak,
1: wrażenie.
2: Troszeczkę tak, zgadza się.
1: No bo widzę czas przysłania wiadomości imponujący, muszę powiedzieć, imponujący. Chyba ja nawet nie skończyłem mówić jeszcze tych podpowiedzi, a twój SMS już pewnie przyszedł. A więc książka Waltera M. Millera Juniora, Kantyczka dla Leibowica, wydana przez wydawnictwo Rebis i do tego dwie zakładki, to już jest twoja nagroda. Gratuluję ci serdecznie. I mam nadzieję, że ucieszysz się tą lekturą. Lektura science fiction, ale bardzo dobra lektura science fiction, zapewniam. Porównywana z twórczością Orwella, z Folwarkiem Zwierzęcym i rokiem 1984, a więc porównanie do takiej klasyki to już jest coś. Moja droga, to przekazuję tobie głos. Możesz teraz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: To jest niesamowita sytuacja, bo wczoraj z mężem obchodziliśmy 15. rocznicę ślubu.
1: No to jest niesamowita sytuacja.
2: Także dziękuję za okazję, że mogę wejść na antenę i by chciałam podziękować za te 15 lat. To jest niesamowite, jak życie szybko weryfikuje przysięgę małżeńską. Także bardzo się cieszę, że te 15 lat przeżyliśmy razem. Oczywiście mocno ściskam moje dzieci, Jakuba i Tosię, ale nie zapominam o wszystkich słuchaczach. Również serdecznie pozdrawiam i całej redakcji.
1: No i nie zapominasz o mężu, bo męża nie wymieniłaś z imienia.
2: Mąż Mateusz. Tak.
1: Mężu Mateuszu, mężu Kasi. No czuj się pozdrowiony. 15 lat razem. Znakomita to jest rocznica. Gratuluję wam serdecznie. I pięknie się złożyło, że właśnie dzisiaj na antenie jesteś i możesz to zrobić. Proszę bardzo. Mnóstwo osób cię słyszało przed chwilką. Kasiu, wszystkiego dobrego zatem. Jeszcze raz dla ciebie i dla twojego męża za ten piękny jubileusz. 15 lat razem. Gratuluję serdecznie i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedziała, jak i kiedy odebrać nagrodę. No i szerokiej drogi teraz, żebyś tam dojechała szczęśliwie do domu. Choć w korkach czasami pewnie, ale warto słuchać wtedy Radia Emaus, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Pozdrawiamy cię serdecznie, Kasiu. Do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i proszę, jak to się złożyło. 15 lat razem, Kasia i jej mąż Mateusz, a dzisiaj Kasia wygrała w konkursie i mogła Mateusza pozdrowić jeszcze u nas na antenie. Znakomicie to się układa.

0: Radio Emaus na dobre to reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Synchronizujmy zegarki. W Europie Środkowej na zegarach 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu nie złożyły wniosku o pieniądze z programu SAFE. Mieszkańcy Leszna i okolic zapłacą więcej za wywóz śmieci. Ruszają poznańskie dni rodziny. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu nie złożyły wniosku o pieniądze z programu SAFE, potwierdziło Polskie Radio. Prezes zakładów cegielskiego Grzegorz Szkarady, który od miesiąca kieruje też wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, zapewnia, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią jednak do poznańskich firm pracujących dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jak mówi, stanie się to pośrednio za sprawą nowych zleceń od innych zakładów.
3: To nie znaczy, że my nie będziemy robić pod program SAFE. Będziemy z pewnością podwykonawcą, na przykład dla Huty Stalowa Wola. Będziemy również podwykonawcą i to pewno już będziemy robić jako połączone WZMOT i HCP dla Wojskowych Zakładów Łączności, którzy wiemy, że tam pieniądze dostaną.
2: 27 maja w Poznaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej mają się spotkać zarządy poznańskich zakładów, a także Huty Stalowa Wola i Bumaru Łabędy. Rozmowy mają przynieść decyzję, co i w jakiej skali może być produkowane dla tych firm w stolicy Wielkopolski.
1: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy regionu leśnieńskiego zapłacą więcej za wywóz śmieci. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Stawka w 19 samorządach należących do Komunalnego Związku Gminy Regionu Leszczyńskiego wzrośnie z 33 do 45 zł miesięcznie za osobę. Władze związku tłumaczą, że dotychczasowe opłaty nie zmieniały się od ponad 4 lat. W tym czasie drastycznie wzrosły koszty utrzymania systemu, na co wpłynęła między innymi wysoka inflacja oraz rosnąca płaca minimalna. Kluczowym powodem podwyżek jest jednak fakt, że produkowane jest coraz więcej odpadów. To właśnie ten czynnik odpowiada za blisko połowę wzrostu cen. Dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie przewidziano ulgę. Zapłacą oni 40 zł miesięcznie. Z kolei na osoby unikające segregacji nałożona zostanie opłata karna w wysokości 90 zł. Nowy cennik wejdzie w życie na początku lipca. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W niedzielę rozpoczną się poznańskie Dni Rodziny. Inaugurację zaplanowano w Parku Jana Pawła II o godzinie 12. Organizatorzy przygotowali 15 tematycznych stref, a w nich m.in. koncerty, spektakle, warsztaty, gry i animacje dla całych rodzin. Lidia Płatek z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania dzieli się także tym, co czeka na mieszkańców stolicy Wielkopolskiej w najbliższych tygodniach.
5: 20 maja na uczelni SWP razem z tą uczelnią współorganizowana przez miasto konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, szczególnie w kontekście uzależnień. Kolejne wydarzenie, na które bardzo serdecznie zapraszamy, to 30 maja w sobotę, Biała Sobota. W Posum na Alejach Solidarności będzie można dokonać konsultacji lekarskich, badań podstawowych, a jednocześnie dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas.
2: Przez cały weekend 30 i 31 maja mieszkańcy będą mogli skorzystać ze specjalnych zniżek w programie OK Poznań. Finał poznańskich Dni Rodziny zaplanowano na 1 czerwca. W Dzień Dziecka w parku Stare Koryto Warty odbędą się animacje, zabawy i gra miejska. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będą prawa dziecka.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Centrum Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu i koalicja Fyrtel Garbary zapraszają w niedzielę na wenecką majówkę nad Wartą. Organizatorzy chcą nawiązać do czasów, gdy Chwaliszewo było wyspą otoczoną ramionami Warty, a gęsta zabudowa wyrastająca z rzeki sprawiła, że dzielnice te nazywano poznańską Wenecją. Katarzyna Chełpa-Liszkowska z Fundacji Kreatywator zdradza, że na uczestników czekają liczne atrakcje.
6: Będą maski, będą przebrania, będą pokazy taneczne, będą pokazy kuglarskie, akrobacje cyrkowe, będzie też koncert operetkowo-operowy, czyli będzie to taka gala, można powiedzieć. Piękne kostiumy, będzie można wykonać na warsztatach maskę, przymierzać stroje historyczne i robić sobie w nich zdjęcia i dodatkowo różne inne drobne atrakcje czekają na naszych gości, a chcemy, żeby to była taka forma też pikniku.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i potrwa do wieczora. Piknik ma być rozmieszczony w różnych częściach parku Stare Koryto Warty.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś w najcieplejszym momencie dnia termometry w Poznaniu pokazały 13 stopni Celsjusza, ale już jutro pokażą 17, a w niedzielę 18. Będzie się zmieniała tylko aura, jeśli chodzi o to, co będzie padać z nieba. W nocy nie powinno już padać w Poznaniu dzisiaj, zachmurzenie będzie umiarkowane, ale też dużo chłodniej będzie, bo 4 stopnie Celsjusza. Taka będzie temperatura w nocy na termometrach i taka też będzie odczuwalna. Bardzo niskie ciśnienie, 1003 hektopaskale, no to może nie aż takie niskie, ale jutro wzrośnie do 1006 hektopaskali, a w niedzielę do 1017 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, no to w nocy on się nie postara, bo maksymalnie powieje z południa 4 km na godzinę. Momentami osiągnie prędkość 7 km na godzinę. Jeśli chodzi o jutro, jutro z północnego zachodu będzie wiało 14 km na godzinę, a momentami 25 km na godzinę. No i w niedzielę maksymalnie do 12 km na godzinę też z północnego zachodu. Ale jeśli chodzi o warunki biometeo, no to tak, dzisiaj w nocy będą korzystne i w niedzielę będą korzystne. Jutro będzie mała przerwa w dostawie korzystnych warunków biometeo i cały jutrzejszy dzień będzie deszczowy, z niekorzystnym biometem, ale będzie ciepło i mokro. No a jeśli będziecie słuchać Radia Emaus, to i pewnie biomet wam się poprawi.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Czy ty mnie jeszcze kochasz? Jak często słyszymy takie pytanie i czy w ogóle słyszymy gdzieś w naszych kręgach? No pewnie słyszymy, a powiem wam więcej, bo grupa Bee Gees zabrała się za to dość profesjonalnie już dawno, dawno temu i stworzyli na ten temat piosenkę. No nawet to pytanie jest trochę głębsze, bo no, jest to pytanie nawiązujące do tego, jak bardzo mnie kochasz. Jak głęboka jest twoja miłość, jak głębokie są twoje uczucia do mnie. Bee Gees na początek tej godziny, How Deep Is Your Love, 7 minut po godzinie 16.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Był wczesny ranek, gdy bohater naszej opowieści jak co dzień wyszedł z domu do pracy w polu. Był tak biedny, że ani dom, z którego wyszedł, ani pole, na które się udawał, nie były jego własnością. Należały do jego bogatego sąsiada, u którego najął się jako parobek, żeby nie umrzeć z głodu. I to ten właśnie gospodarz podążał ukradkiem tego dnia za naszym bohaterem. Chciał sprawdzić, czy plotki, które dotarły do jego uszu, są aby prawdziwe. Czy istotnie Izydor, bo takie imię nosił ów urodzony w XI wieku w Madrycie parobek, zamiast pracować, stale się tylko modli. Gdy zatem gospodarz dotarł chyłkiem na swoje pole i wyjrzał z ukrycia, co zobaczył? Izydora zatopionego w modlitwie, ale i anioła, który wykonywał za niego w tym czasie orkę. Można poczuć w sercu ukłucie zazdrości, prawda? Dokładnie takie samo, jak poczuli oskarżyciele Izydora. Tylko że Izydor, zwany zresztą odtąd oraczem, wcale nie modlił się o wyręczenie go od pracy. On po prostu modlił się do Boga z całego swego serca, tak jak z serca pomagał ludziom, których napotkał na swej drodze. I dlatego Kościół wspomina go dzisiaj jako świętego. A owa anielska orka? No cóż, to był w istocie uboczny skutek jego modlitwy, bowiem ustawiony na pierwszym miejscu w życiu Izydora Bóg uporządkował mu całą resztę. Nie obsypał go pieniędzmi z nieba, nie, ale pomógł mu w pracy wtedy, gdy była taka potrzeba i postawił na drodze świętego Izydora oracza jak najbardziej błogosławioną małżonkę, by dzieliła z nim radości i trudy życia. I dlatego wspominamy go dzisiaj razem z nią. Błogosławioną Marią Toribią.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Już za chwilę będzie bardzo dobra muzyka na bardzo dobre popołudnie, a ja tylko powiem, że za 6 minut na naszej antenie serwis kulturalny i będzie kilka propozycji na dziś do wykorzystania, ale pamiętajcie też, że przed nami Noc Muzeów, więc jeśli ktoś chce sobie zorganizować czas oglądając rozmaite artefakty w rozmaitych miejscach, w rozmaitych punktach, gdzie ta Noc Muzeów będzie w specjalny sposób celebrowana, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy pod tym względem, no a teraz skoro powiedziałem, że będzie dobra muzyka na dobre popołudnie, będzie bardzo dobra muzyka, bo to będzie Sam Brown w utworze Stop. Ale wy się nie zatrzymujcie oczywiście.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na zegarze, więc kulturalnie zapraszam na serwis kulturalny, czyli garść wydarzeń kulturalnych, z których być może skorzystacie. Podloty to jest debiutancka książka poetycka, książka Michaliny Cendrowskiej. I na spotkanie z autorką tejże książki dzisiaj zaprasza Fyrtel Główna, Biblioteka Sąsiedzka przy ulicy Główna 42 o godzinie 18. Organizatorzy zapraszają na to spotkanie autorskie z Michaliną Cendrowską, poetką, a od niedawna także pracowniczką Fyrtla Główna. Punktem wyjścia do rozmowy będzie właśnie jej debiutancka książka pod tytułem Podloty, poruszająca uważny zapis doświadczeń dojrzewania, emocji i codzienności. To wydarzenie będzie miało charakter takiego spotkania, które stanie się jednocześnie inauguracją objęcia przez autorkę projektu Biblioteki Sąsiedzkiej, taką opieką kuratorską. Spotkanie z Michaliną Cendrowską na kanwie jej książki Podloty. Dzisiaj o godzinie 18 Fyrtel Główna zaprasza. I też spotkanie, ale Fantastyczne style. Taki tytuł tego spotkania, Fantastyczne style, Odyseja kosmiczna. No a skoro Odyseja kosmiczna, no to oczywiście Stanley Kubrick się kłania. Muzeum Sztuk Użytkowych na górze Przemysła 1 zaprasza dzisiaj na spotkanie z Michałem Błaszczyńskim, który opowie, wygłosi wykład Odyseja kosmiczna i będzie można się przenieść w świat najwybitniejszego dzieła filmowej fantastyki naukowej stworzonego przez Stanleya Kubricka w końcu lat 60. XX wieku. Filozoficzna opowieść o człowieku skonfrontowanym z tajemnicą istnienia pokazuje wizję przyszłości, może nie tak odległej. No i jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat albo Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka jest wam bliska, to o godzinie 18 Muzeum Sztuk Użytkowych Góra Przemysła 1 i tam wyjątkowe spotkanie dla was. Spotkanie z cyklu Silent Book. I to jest bardzo ciekawa propozycja, tak abym powiedział nawet na randkę. Spotkanie z cyklu Silent Book dzisiaj o godzinie 18 i to jest propozycja Teatru Polskiego, a w zasadzie we foyer tego teatru na pierwszym piętrze. Taka impreza, która ma to do siebie, że tak, bierze się ze sobą książkę, siada się wygodnie i pozwala się sobie na moment tylko dla siebie. Po godzinie mniej więcej będzie taki czytelnik mógł porozmawiać o tej książce, no może też polecić komuś tę książkę, bo jest jeszcze inny scenariusz. Książka wciągnąć może tak bardzo, że nie będzie ktoś miał ochoty na rozmowę w ogóle na temat tej książki. Oczywiście to nie szkodzi, bo nie trzeba rozmawiać, ale każdy z uczestników sam zdecyduje o tym, czy będzie chciał rozmawiać, czy też nie, wybierając jedną z dostępnych zakładek do książek. Proszę bardzo, to taka w ogóle gra troszeczkę. Żółta zakładka oznacza chętnie porozmawiam, a więc bierzecie żółtą zakładkę razem ze swoją książką, czytacie, no i ktoś, kto widzi was z żółtą zakładką, wie, że wy będziecie chcieli za chwilę porozmawiać na temat literatury, ale pewnie i nie tylko. Natomiast biała zakładka, jeśli wybierzecie białą zakładkę, to jest sygnał dla kogoś, kto was widzi z tą książką, że raczej wolicie czytać, a nie rozmawiać. Taki klucz do tego spotkania, a spotkanie myślę, że bardzo interesujące. Spotkanie z cyklu Silent Book, Teatr Polski, foyer na pierwszym piętrze o godzinie 18 to wydarzenie. Koncert Furia gra kino, to dzisiaj w sali wielkiej CK Zamek, to wydarzenie o godzinie 19. Furia, czyli brzmienia ciężkie, od lat udowadnia Furia, że potrafią wyznaczać nowe kierunki dla polskiej sceny metalowej, więc jeśli lubicie takie ciężkie brzmienia, to właśnie Furia dzisiaj gra kino o godzinie 19 w sali wielkiej CK Zamek. Projekt Alternatywna Szkoła Teatru. To propozycja Teatru 8 Dnia o godzinie 19. No i będzie to projekt, podczas którego artyści Teatru Ósmego Dnia przez 4 miesiące prowadzą regularne, cotygodniowe warsztaty z młodzieżą i dorosłymi, które mają prowadzić do pokazów prac warsztatowych. A jeśli chodzi o takie spotkanie, to właśnie dzisiaj jedno z takiego cyklu. Alternatywna Szkoła Teatru. Dzisiaj kolejna odsłona o godzinie 19 w Teatrze Ósmego Dnia. Spektakl Drogi Ewanie Hansenie, znakomita, także multimedialna opowieść na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu, znakomita gra aktorska i bardzo mocne przesłanie tej sztuki, więc jeśli nie widzieliście, to myślę, że warto się wybrać. Sprawa, no nie będę może mówił, o czym to jest, bo żeby wam tutaj nie ujawniać, ale myślę, że to jest sztuka dla każdego, a myślę, że nawet dla rodzin z dorastającymi dziećmi, bo tam te problemy, które się pojawiają, to są problemy, które mogą mieć rodzice na przykład nastolatków, którzy chodzą jeszcze do szkoły i mają rozmaite problemy w związku z tym, jeśli chodzi o grupę rówieśniczą, no i tak dalej, i tak dalej. Spektakl Drogi Ewanie Hansenie dzisiaj o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. A spektakl operowy Czarodziejski Flet, klasyka operowa, dzisiaj w Teatrze Wielkim przy ulicy Fredry 9 o godzinie 19. No i jeśli ktoś chciałby na przykład dzisiaj posłuchać sobie jazzu, dobrego jazzu, New Jazz Underground. To underground chyba nawet tutaj jest niepotrzebne za bardzo, bo to niby taki nieoczywisty jazz, ale trzej studenci prestiżowego The Juilliard School, Sebastian Rios, Abdias Armenteros i TJ Riddick postanowili nie czekać na otwarcie klubów i filharmonii, zamiast tego wyszli na ulicę i do parków, gdzie grali godzinami i ostatecznie wypracowali swoje unikalne brzmienie. New Jazz Underground koncert dzisiaj o godzinie 20 w klubie Blue Note przy ulicy Kościuszki 79. No i jeszcze jeden spektakl, tym razem nie koncert, o godzinie 20:00 Teatr Nowy zaprasza na spektakl Porządni Ludzie. To jest adaptacja wybitnej powieści wyróżnionej nagrodą Françoise Sagan. Historia zamożnej francuskiej rodziny, której sielankowe życie zaburza pojawienie się obcego. To tyle, jeśli chodzi o propozycje kulturalne. Zachęcam do spotkania z kulturą, bo to zawsze jest pro publico bono.
4: Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Ależ ten utwór ma energii, ile ma uczuć, ile tam po prostu jest emocji w tym kawałku. Kiedy tylko spojrzę, Sylwia Grzeszczak i Sound & Grace doskonale stworzyli ten utwór i pięknie on wybrzmiewa u nas na antenie i bardzo lubię go grać. Muszę to przyznać, że bardzo lubię ten utwór grać na antenie. To była Sylwia Grzeszczak i zespół Sound & Grace, a już za chwilę...
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: Raven Lean. Lub jak mówią rave po prostu.

0: 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Pracownicy Cegielskiego zapowiadają manifestację w czasie obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. 19-letni żużlowiec Gniezna wybudzony ze śpiączki. Poznańskie instytucje kultury znów otworzą swoje drzwi po zmierzchu. Cegielski musi pozostać Cegielskim. Takie jest zdanie poznańskich związkowców po wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pracownicy zostali poinformowani o planach połączenia zakładów Cegielskiego z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Jesteśmy przeciwni takiemu rozwiązaniu, zaznacza przewodniczący Zakładowej Solidarności Eryk Szajbe.
3: To jest dla nas, jakby to powiedzieć, no na dzień dzisiejszy nie do przyjęcia. Walczymy o to, żeby Cegielski był Cegielskim. Mamy możliwości, mamy pewne pomysły tutaj, które zaproponowaliśmy na tym spotkaniu, żeby halę produkcyjną tutaj odkupić od operatora ARP i produkować nadal, bo hala jest gotowa. Trzeba ją zmodernizować, to od tego nie uciekniemy, ale budowa nowej hali i jakieś tam dodatkowe pozwolenia na woli na terenie WZM, no to pochłonie czas.
2: Eryk Szajbe mówi, że wciąż w planach jest manifestacja w obronie HCP w czasie obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Następne rozmowy w sprawie przyszłości zakładów zaplanowano 28 maja. Wtedy do Poznania przyjedzie prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
1: Informacje z regionu.
2: Są dobre wiadomości w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka, 19-letni zawodnik klubu żużlowego z Gniezna, który miał poważny wypadek w niedzielę 10 maja, został wybudzony ze śpiączki. Jego stan się poprawia, mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego Józefa Strusia w Poznaniu.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się też prostymi komunikatami z najbliższymi, ale także z personelem medycznym. Porusza palcami u nóg, co jest bardzo ważne. Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
2: Do wypadku Patryka Budniaka doszło na torze żużlowym w Gnieźnie w czasie meczu 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Dwóch motocyklistów zaczepiło o siebie na łuku toru, w efekcie czego doszło do zderzenia. Młody zawodnik z Wielkopolski najpierw uderzył w dmuchaną bandę, a następnie wypadł poza tor i uderzył w znajdujące się tam elementy. Zawodnik klubu ze Świętochłowic, który także uczestniczył w wypadku, również wymaga pomocy lekarzy, ale jego obrażenia nie zagrażały zdrowiu i życiu. Po wypadku w Gnieźnie Ministerstwo Sportu zapowiedziało, że przyjrzy się zabezpieczeniom na torach żużlowych. Poznańskie instytucje kultury znów otworzą swoje drzwi po zmierzchu. Atrakcje w ramach Nocy Muzeum czekają już w najbliższy weekend. W tegoroczną edycję akcji zaangażowało się ponad 70 muzeów i galerii, a także m.in. uczelnie, biblioteki, sądy, teatry czy centra kultury. W programie znalazły się też wydarzenia towarzyszące. Pełny program wydarzeń oraz mapa instytucji biorących udział w akcji dostępne jest na stronie nocmuzeów.poznań.pl.
1: Informacje sportowe.
2: Ważna informacja dla kibiców Lecha Poznań. Skrzydłowy kolejorza Ali Golizadeh przedłużył umowę z klubem. W dwóch ostatnich sezonach był jednym z liderów zespołu i miał znaczący udział w zdobyciu Mistrzostwa Kraju przez Lecha w ubiegłym roku. Na początku miesiąca na spotkaniu w Lublinie musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Okazało się, że reprezentant Iranu zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie. Jego kontrakt wygasał z końcem czerwca tego roku i obie strony jeszcze przed urazem piłkarza usiadły do rozmów na temat przedłużenia umowy. W obliczu poważnej kontuzji wydawało się, że skrzydłowy pożegna się z poznańskim klubem. Tymczasem udało się dojść do porozumienia. Satysfakcjonuje mnie ta informacja, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
5: Nie wiem, na ile miałem wpływ na decyzję o przedłużeniu z nim umowy, ale powiedziałem ludziom zarządzającym klubem, że to świetny piłkarz, stanowi ważny punkt naszej ofensywy i moim życzeniem było, by z nami został na dłużej. Uważam, że nowy kontrakt to dobra wiadomość dla Lecha, drużyny oraz samego Alego. Po kontuzji będzie w stanie wrócić najpierw do pełni sił, a następnie już na boisko. To także pokazuje, że doceniamy jego dokonania dla klubu i wysyłamy tym samym sygnał, że pomagamy mu w tym trudnym okresie tak mocno, jak tylko możemy.
2: Kontrakt z Irańczykiem będzie obowiązywał do końca czerwca 2027 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Deszcz nie będzie odpuszczał. Będzie padał dzisiaj do końca dnia na pewno. W nocy? No, w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i może nie będzie padać, ale jutro deszcz powróci. Natomiast w niedzielę prawie bezchmurne niebo. I słowo prawie może też jest przesadzone, bo może będzie bezchmurne, jeśli się pogoda postara. Deszczu myślę, że nie zabraknie, bo to potrzebny jest deszcz. To ostatnio doskonale o tym sobie zdaliśmy z tego sprawę, gdy dużo się mówi o suszy, a deszcz pada i myślę, że to jest na pewno potrzebne, szczególnie rolnikom, ogrodnikom i sadownikom. Sadownicy liczą straty, ale to nie z uwagi na brak deszczu, tylko bardziej z uwagi na przymrozki, które ostatnio były. Teraz na horyzoncie przymrozków nie widzę, ale temperatura w nocy no nadal niska, bardzo niska. 4 stopnie Celsjusza dzisiaj w nocy będą, a jutro w ciągu dnia 17 stopni Celsjusza, w niedzielę 18, ale w niedzielę, uwaga, 18 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura wyższa, 19 stopni Celsjusza. Natomiast w poniedziałek powrócą deszcze, ale będą też przejaśnienia i poniedziałek będzie też całkiem ciepły, 18 stopni Celsjusza.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W tej godzinie już za 20 kilka minut pojawi się tutaj Michał Bondyra. A skoro Michał Bondyra się pojawi, no to warto zapowiedzieć, że o 17.30 hartowo na sportowo. Myślałem, że będzie o piłce nożnej i o drodze Lecha do Mistrza Polski, ale chyba będzie inny temat jednak.

0: Radio Emaus. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Rzadko się zdarza, że drugi program z rzędu poświęcamy nie dość, że piłce ręcznej, to jeszcze zawodnikowi Enea WKS Grunwaldu Poznań. Ale okazja jest ku temu wyjątkowa, bo po tym jak gruchnęła wieść o zakończeniu kariery przez Adama Pacześnego, teraz buty na kołku zawiesza bardzo utalentowany skrzydłowy wojskowych Erik Ujen. I to Erik jest dzisiaj moim gościem w radiu. Erik debiutuje w radiu, także myślę, że będzie dobrze, cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, najpierw Adam kończy karierę, a teraz taka informacja, że ty nie będziesz grał nie tylko w Grunwaldzie, ale nigdzie indziej. Powiedz tak, sobie to wszystko jakby poukładajmy. Kończysz karierę, czy ją zawieszasz? A jeśli ją zawieszasz, to jak na jak długo?
2: No, sytuacja wygląda tak, że planuję iść na studia od października. No, priorytety, które mi się zmieniły w życiu i no, idąc na studia, no, nie będę miał naturalnie czasu, żeby gdzieś tam w te weekendy być dostępny w 100%, jak to jest wymagane już w Lidze Centralnej.
1: No nie tylko weekendy.
2: No, w tygodniu myślę, że gdzieś tam z pracą bym to połączył, jak to teraz robię, natomiast no, wszystko rozbija się o te weekendy. Mhm. A no, jestem osobą, która jak w coś idzie, to na 100% i no, sytuacja wygląda tak, że daję sobie rok. Jeżeli znajdę czas, możliwości, żeby łączyć to z tymi studiami tak, żebym ja był zadowolony, żebym wiedział, że mogę robić coś na 100%, to myślę, że gdzieś tam opcja grania w pierwszej lidze dalej jest. No, drzwi są otwarte, myślę. Mhm. Natomiast no, chcę się w tym roku skupić na tych studiach.
1: No dobrze, chcesz się skupić na tych studiach? Często jest tak, że jak ktoś uprawia sport, to wręcz przeciwnie. Porzuca naukę, a ty jednak idziesz w drugą stronę.
2: No bo ja tak ogólnie na przekór lubię sobie iść. Jestem po liceum generalnie, więc zawodu żadnego gdzieś tam nie miałem.
1: Ale słyszałem, że pracowałeś, i tu jest znowu cecha wspólna z piłką ręczną, już uśmiechasz, bo wiesz, co chcę powiedzieć, ale że pracowałeś w firmie, gdzie pracował trener Michał Tusz.
2: Znaczy, no... Firma nie jest ta sama, nie? Bo trener w Translandzie chyba pracuje, a ja pracowałem w Margo, natomiast no, są...
1: Tradycyjne firmy.
2: Tak jest, i są tam powiązania jakieś.
1: I rozumiem, że też już teraz ustaliliśmy sobie przed wejściem, bo na tutaj do radia, że już spedycją się nie zajmujesz.
2: Już nie, od no jakoś rok będzie teraz maju, że skończyłem w spedycji. No i znalazłem sobie taką, powiedzmy, że inną zajawkę, pasję i w tym się chcę dalej rozwijać i no, studia są dalszym, że tak powiem, krokiem.
1: Powiem tak, napięcie na boisku ci nie wystarcza, musisz zajmować się tymi kabelkami, tak?
2: No. Powiedzmy, że dalej w tym chaosie, że tak powiem, będę się obracał, tak?
1: Chcesz być elektrykiem po prostu.
2: No... przyszłościowo to gdzieś tam nawet projektować i takie tam sytuacje, nie?
1: Stąd ta uczelnia, czyli Politechnika Poznańska.
2: Tak jest, zgadza się.
1: Okej. No dobrze, to już sobie wyjaśniliśmy, dlaczego w tak młodym wieku, dlaczego porzucasz piłkę ręczną i nie porzucasz jej na stałe, tylko na jakiś czas. No dobrze, a chciałem cię zapytać o to 3 lata w Grunwaldzie Poznań.
2: Treningowo 4.
1: Treningowo 4, okej. Okay. Tak. Aczkolwiek no, z Poznaniem jesteś bardzo związany, bo przecież jesteś wychowankiem MKS Poznań.
2: No zgadza się. Z MKS-em w sumie... No inaczej, żeby tak zacząć jeszcze od początku. Mhm. Bo generalnie mieszkałem kiedyś w Plewiskach. Mhm. Jakby nie patrzeć, tam zaczęła się moja cała, że tak powiem, przygoda, bo gdzieś tam do sportu mnie zawsze ciągnęło. Mhm. I właśnie pan Maciej, WF-ista, którego z tego miejsca pozdrawiam.
1: To jeszcze nazwisko pana Macieja.
2: Pan Maciej Markiewicz.
1: Okej. Okay. Myślę, że czuję się pozdrowiony.
2: Miejmy nadzieję. I rozmawiał z moją mamą, że gdzieś tam ta ręczna mi idzie fajnie, super. I żebym poszedł do Poznania tam, do MKS-u wtedy, nie? I tak się to zaczęło.
1: A to był ten czas, kiedy rzeczywiście Poznań zawsze dobrze szkolił młodzież, ale ten seniorski zespół Grunwald...
2: Jego nie było. Znaczy był, MKS-u. Ale... MKS-u tak, nie tak, było, tak.
1: Ale Grunwald też przeżywał trudne chwile i to finansowe i tak dalej, bo to było jeszcze przed przejęciem przez prezesa Jakuba.
2: Tak, no całkiem, no to jeszcze chyba tak z pięć lat,
1: no właśnie.
2: 6 przed tym, nie?
1: Dokładnie.
2: Ale... no jakoś od tego MKS-u się zaczęło, wiadomo, młodzi, junior, młodszy, junior.
1: No dobrze, ale powiedz, no wiesz co, no powiem tak, Poznań, A jeszcze zagłębimy się bardziej w twoje drzewo genealogiczne. Okay. Bo ty nie masz polskiego nazwiska.
2: Nie mam.
1: I to też zdradza trochę pewnie pochodzenie taty.
2: Zgadza się. Jestem mieszańcem, powiedzmy.
1: Okay.
2: Jestem. Ogólnie mój ojciec jest Holendrem, moja mama jest Polką. Mieszkałem w Holandii przez 9 lat.
1: Okej.
2: I później, że tak powiem, przeprowadziliśmy się do...
1: A wiesz, do czego dążę? Do tego, że jak wiesz, jak tata Holender, to tam jest piłka nożna.
2: No jest piłka nożna.
1: Grałeś? Ale ja tak... Grałeś?
2: Powiem tak, byłem w życiu na jednym treningu piłki nożnej.
1: Aha.
2: I to tyle. I to tyle.
1: I nie złapałeś zajawki?
2: No nie złapałem. Raczej w Holandii mnie ciągnęło bardziej do pływania, bo właśnie mój ojciec pływał kiedyś.
1: Aha. Czyli geny sportowe są?
2: Są, no bo i mama... Za młodu.
1: Mama się nie obrazi.
2: Ona wiecznie młoda jest, tak się śmieje zawsze. Tam widocznie tak jest.
1: Elektryk dyplomata.
2: Tak jest, zgadza się. Taekwondo trenowała.
1: Aha.
2: Tak, zawsze. Mnie też w sumie w to gdzieś tam popychała. Tata pływanie i gdzieś też mnie w to popychał. No, więc sport to zawsze
1: było. I teraz trochę lawirujesz w radio.
2: Na to wychodzi.
1: Pływasz w radio.
2: Na to wychodzi.
1: Nie, ale tak zupełnie serio mówiąc, czyli co, geny sportowe były? Taki, to chyba trochę taki naturalny kierunek, że ty w ten sport też pójdziesz.
2: Tak, no na pewno, nie? To gdzieś tam zawsze ktoś mnie tu popchnął, tu... No weź spróbuj.
1: No dobrze, a powiedz, z tej piłce ręcznej trochę z tego taekwondo korzystasz? No bo to też jest taki fizyczny, też trochę jest tych...
2: No to kopanie jest bardziej.
1: Okay.
2: Może, a jeszcze tutaj ciekawa rzecz, bo ja kiedyś zapasy trenowałem.
1: No proszę. A to akurat w piłce ręcznej jest ważne.
2: No, tylko że no...
1: To... Może nie na twojej pozycji bardziej.
2: Może nie na mojej pozycji, natomiast była taka, że tak powiem, część w moim życiu, kiedy właśnie zapasy trenowałem.
1: No dobrze, była część, że poszedłeś na jeden trening piłki nożnej, to jeszcze było w Holandii.
2: Tak jest.
1: Potem było to pływanie od taty?
2: No to jakoś w tym samym czasie. Mhm. No, pływać to w ogóle od dzieciństwa pływałem, więc
1: okay,
2: to
1: okej,
2: tak...
1: potem było to taekwondo?
2: Taekwondo też było właśnie razem z tym pływaniem.
1: Okej, okay, no to kiedy ta piłka, to już była w plewiskach?
2: Tak,
1: ręczna?
2: Tak, piłka ręczna się w plewiskach zaczęła. Mhm. Właśnie mieliśmy
1: ile to lat temu było?
2: O ludzie.
1: Powiedział 22-latek.
2: O ludzie. No tak, 6. klasa podstawówki.
1: Okej.
2: Okay. Wtedy miałem 9 lat, no dodajmy sobie... No to tak z 11? No z 10 lat temu.
1: Aha. No to już jakiś czas.
2: No
1: jakiś
2: połowa, czas. Połowa mojego życia, jakby
1: no
2: nie
1: to
2: patrzeć.
1: Prawda, no to prawda. No dobrze, tata mocno kibicuje?
2: Znaczy tata śledzi z zagranicy, aha, ale wiem, że śledzi, dziadkowie również tam śledzą i kibicują, o tym wiem.
1: No dobrze, ale gdzieś jest też taki, no wiesz, bo czasem jak są rodzice sportowcami, to często są takie też na zasadzie, że nie tylko kibicują, ale też dają dobre rady. Żebyś jakoś, nie wiem, czy z dietą uważał, czy na przykład zrobił jakiś dodatkowy trening i jest coś takiego?
2: To nie.
1: Nie, nie masz czegoś takiego. Okej.
2: Okay. Nigdy gdzieś tam, znaczy byłem, ciągnęli mnie do sportu, natomiast...
1: Dawali wolną rękę. W jaki sposób
2: tak,
1: będziesz to go uprawiał?
2: Albo co chcę trenować na przykład, nie?
1: A powiedz mi, a hipotetycznie wracasz po tej przerwie do Grunwaldu, masz totalny progres, rozwijasz się mocno i dostajesz, zauważacie reprezentację Holandii, co?
2: Nie myślałem o tym.
1: No, tak jak mówiłem, nie wszystkie pytania będą takie oczywiste.
2: Nie wiem szczerze, czy nawet chcę o tym myśleć w tym momencie.
1: Aha.
2: Nie wiem, no.
1: Nie, bo
2: ciężko powiedzieć.
1: Bardziej jest pytanie, czy bardziej czujesz się Polakiem czy Holendrem?
2: Sam tego nie wiem. No, jestem powiedzmy 50-50, okay, natomiast gdzieś te moje lata młodzieńcze, takie najlepsze doświadczenia i taki sposób bycia, to no, mam taki polski już, nie?
1: Aha,
2: że
1: aha.
2: Z Holandii to dzieciństwo, takie no, do 9 roku życia, ale już tak wszystko po tym, jakieś takie... świadome decyzje i tak dalej, no to wszystko w Polsce, nie?
1: A co ci zostało z tych takich holenderskich zwyczajów jeszcze, z tego dzieciństwa, powiedz? Masz coś takiego, że widzisz, że to jest jeszcze to holenderskie, a nie polskie?
2: Nie wiem, może takie mówienie dużo rzeczy wprost, aha, bo oni tam są okay, mocno bezpośredni. O ludzie, nie mam pojęcia, no coś na pewno by się... I frytki uwielbiam.
1: I frytki,
2: z majonezem.
1: A to takie belgijskie chyba niż holenderskie bardziej.
2: No tak, najbardziej uwielbiam te od mojej babci.
1: Aha.
2: One to ani nie są takie belgijskie, ani takie typowo holenderskie, one są takie właśnie idealne pomiędzy.
1: Mhm. No, babcia robi najlepiej.
2: No.
1: No dobrze, chciałem też cię zapytać, no to trochę porozmawiajmy o tym szczypiorniaku. Świetny sezon. Ten ostatni. Okej, ten ostatni mecz ze Stalą Gorzów był jaki był, ale piąte miejsce po tym, jak rok wcześniej biliście się o to, żeby się utrzymać. No fantastyczny progres.
2: No jest progres. O to chyba chodzi, nie? Mierzymy wyżej, mimo tego, że ja gdzieś tam się odłączam.
1: Nie żal ci było tego zostawiać?
2: To jest przemyślana decyzja.
1: Okay.
2: I gdyby to była spontaniczna decyzja, że mówię kończę, bo coś tam, to pewnie bym miał dużo takich nocy nieprzespanych, albo plułbym sobie pewnie w brodę, że dlaczego ja taką, a nie inną decyzję podejmuję, ale jest to świadoma decyzja i wiem gdzieś tam w jakim kierunku chcę iść, więc...
1: A nie boisz się, że na przykład hipotetycznie po tym roku bez szczypiorniaka może być taka trochę nauka od w jakiś sposób od początku tego poziomu już wysokiego, jeśli chodzi o piłkę ręczną, jakbyś wrócił?
2: Na pewno, no... Też nie wiem, na jaki poziom ja wrócę, nie? Bo to o to się w sumie też dużo rozwodzi, bo jeżeli to jest, powiedzmy przyszłościowo, pierwsza liga, no to myślę, że no powiedzmy, że 3 treningi w tygodniu, coś takiego, to jakoś człowiek wróci do tego. Natomiast jeżeli to jest 5 treningów w tygodniu plus siłownia i mecze na całą Polskę, no to już jest, no czasowo już jest dużo większe poświęcenie faktycznie.
1: Zapytam cię o przyjaźnie, które zostawiasz w szatni. Z kim się najbardziej kumplujesz?
2: Ciężko powiedzieć.
1: A wiesz, że ty jesteś kolejnym zawodnikiem Grunwaldu, który mówi, jak się pytam, to są dwa rodzaje odpowiedzi. Albo mówisz ciężko powiedzieć, albo ze wszystkimi.
2: Ja o nikim w tej szatni złego słowa nie powiem. Aha. To są osoby, z którymi różne momenty przeżywaliśmy. I ja wiem, że pewnie wiem, że nadal, jeżeli gdzieś tam będę miał jakąś potrzebę kogoś o pomoc poprosić, to gdzieś tam tą pomoc otrzymam.

0: Przez te no, 3 lata oficjalnie i tam 4 lata z tymi treningami.
1: No i nie wiadomo, czy nie wrócisz jeszcze. Uśmiechasz się i nie wiadomo, jak to rzeczywiście będzie. Ale dobrze, chciałem cię zapytać, a wrócisz na nie to na, w roli kibica?
0: Na pewno. Na pewno. Z tego ja już myślę, że do końca życia nie wejdę. To jak gdzieś tam, jak nie w roli kibica na meczach, to na pewno przed telefonem będę siedział i śledził, a jeżeli tego nie będę miał możliwości zrobić, to będę gdzieś tam pisał, dopytywał, jak tam, co tam.
1: Dobra, to jeszcze zapytam o taką rzecz. Czy ty jesteś bardziej takim człowiekiem, który obserwuje i kibicuje, czy raczej już masz tak w sobie, że a dlaczego tu nie zagrałeś, a wiesz, bo widziałem, że mógłbyś zrobić to i to. Myślisz, że załączy ci się taki trener w kapciach?
0: Nie, no ja generalnie na meczach tak no, mocno emocjonalnie podchodzę do tego. Nieważne, czy to jest właśnie centralna, czy pierwsza liga, ja i z tymi chłopakami grałem, trenowałem.
1: No tak, bo ty jesteś takim trochę pomostem, można powiedzieć. No, między jedną a drugą ligą.
0: No, w tym sezonie akurat więcej w tej pierwszej lidze grałem, ale no, taka była widocznie moja rola i tak się cieszę, że tych minut miałem naprawdę mnóstwo, bo były takie mecze, że po 60 minut grałem i to jak w Grodkowie, nawet na rozegraniu. No, ale na początku jestem spokojny. Natomiast z biegiem meczu, gdzieś tam emocje i tak dalej, no to ja się staję taką osobą, może nie trener, że no, co ty zrobiłeś, natomiast no gdzieś tam krzyczę, gdzieś tam motywuję tych chłopaków. Wiem, że to pomaga, nie? Że na boisku może dużo ludzi gdzieś tam krzyczy, ale jak ktoś cię tak zmotywuje porządnie, to dociera to do ciebie.
1: Okej, dobrze. Powiedziałeś, że zawieszasz to na końcu, tylko cię zapytam, czego tobie życzyć na ten czas? Oprócz tego, żeby się dostać na studia i żebyś był dobrym elektrykiem.
0: Zdrowia. Zdrowia, no. Wszystko inne mam, żeby zdrówko tylko dopisywało.
1: I ten powrót będzie.
0: Zobaczymy. Nie. Żadne mosty nie zostały spalone. Naprawdę z prezesem bardzo się cieszę, że taką rozmowę odbyliśmy i nie ma żadnej złej krwi. I no, dziękuję za w sumie całe podejście, bo to cieszy mnie to naprawdę, że takich ludzi gdzieś tam na tej całej swojej drodze piłki ręcznej mogłem spotkać.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Państwa i moim gościem był dziś Erik Ujen. Do niedawna skrzydłowy Grunwaldu Poznań, teraz który zawiesza karierę, no ale nie mówi ostatniego słowa, jeśli chodzi o powrót. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

godzinie 20. Ania Hajduczek i podsumowanie mijających 7 dni, suma tygodnia. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co się działo w tym tygodniu i co będzie się działo w ciągu weekendu, to pewnie Ania może to też umieścić w swojej audycji. Co będzie, tego nie wiem, to wie autorka tej audycji, czyli Anna Hajduczek, o godzinie 25, suma tygodnia na naszej antenie. Zachęcam też do tego, żebyście byli tutaj blisko po godzinie 22, wtedy to Piotr Starzyński i Lista Pokornych. Lista Pokornych, czyli muzyka, która prowadzi nas prosto do Pana Boga. Ta Lista Pokornych dzisiaj po godzinie 22 na naszej antenie. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z Wami. Do usłyszenia. No i to będzie do trochę takie odległe usłyszenia. Nie usłyszymy się jeszcze w poniedziałek, ale za jakiś czas. Do usłyszenia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
2: Recognizing that true justice cannot be satisfied.
3: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
1: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
3: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
1: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
4: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
4: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Jak to jest studiować teologię? Dobrze czy niedobrze?
2: Witamy na Pomoście. Przy mikrofonach
3: Michał,
2: Gracja
1: i Wiktoria.
2: Dzisiaj przychodzimy z takim pierwszym odcinkiem naszej serii audycji, więc chcemy wam powiedzieć, skąd się tu wzięliśmy, co studiujemy, no już usłyszeliście, teologię, dlaczego i jak to faktycznie jest w praktyce studiować teologię jako świeccy.
1: Zgadza się. I w sumie, żeby rozpocząć to nasz cykl audycji, taki pilotażowy, chcemy powiedzieć właśnie, jak to się stało, że my się tutaj znaleźliśmy i mówimy teraz do państwa. No i rozpoczęło się od tego, że już tutaj raz byliśmy i powiedzieliśmy coś o tym, jak to jest studiować teologię, dlaczego ją studiujemy. No ale trochę powracamy z tym tematem dzisiaj. I żeby tak trochę zaznajomić się z naszymi osobami, to opowiedzcie, dlaczego konkretnie studiujecie teologię?
3: Dlaczego konkretnie studiuję teologię? No bo ponieważ jestem klerykiem na przerwie dziekańskiej. Poprzednio studiowałem na specjalności kapłańskiej. Aktualnie studiuję na specjalizacji katechetyczno-pastoralnej. No ale w związku z tym, że skoro byłem w seminarium, byłem klerykiem, no to obowiązkowe są studia teologiczne. No wiadomo, jeżeli wychodzisz do ołtarza i jeżeli chcesz powiedzieć kazanie, no to musisz wiedzieć, o czym mówisz. Musisz wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej i właśnie jak mówić o Bogu w sposób akceptowalny i w sposób prosty dla ludu.
2: U mnie sytuacja jest dosyć ciekawa, bo ludzie często mi nie wierzą, kiedy mówię, jak to się stało. Mianowicie ja wiedziałam, co będę studiować tak naprawdę już w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Jakoś na bardzo wczesnym etapie mojego życia Pan Bóg mnie zafascynował po prostu w całości i jakoś tak, jako taki cel postanowiłam sobie wiedzieć o Nim wszystko, co jest możliwe z perspektywy człowieka. I ja nie wyobrażam sobie studiować niczego innego. W wielu miejscach no, postawiłam całkowicie kartę na to, że no, wierzę w to, że ta teologia jest moją drogą. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem i mam nadzieję, że taki sam jest pomysł Pana Boga na mnie, to bardzo chciałabym robić doktorat, ale tu jeszcze mi ciężko wyrokować, no bo jesteśmy dopiero na drugim roku. Natomiast jakbym miała dzisiaj podejmować decyzję, to byłaby to liturgika. I no po prostu to jest takie spełnienie moich najwcześniejszych marzeń, to, że jestem na tych studiach z tymi ludźmi, a nie innymi i to, że mogę dzisiaj do państwa rozmawiać.
1: No a jeśli chodzi o mnie, jeśli myślę sobie o tym, dlaczego w sumie skończyłam na tym kierunku, ponieważ ja wcześniej byłam na innych studiach, no ale przerwałam moją drogę, to trudno mi ukryć, że bardzo realny wpływ na to, że studiuję teologię, miał mój narzeczony, który pozwolił mi, powiedzmy, że marzyć, gdyż ta teologia trochę gdzieś ze mną była. Kiedy uczyłam się w liceum katolickim, jakoś ta myśl przechodziła przeze mnie, że fajnie by było mówić ludziom, którzy często nie słyszą o Panu Bogu, czy to w szkołach, czy to na przykład spotkać się z kimś nad wartą i po prostu porozmawiać o Panu Bogu, no żeby mieć jakiś taki rzeczywiście podkładkę, taki fundament wiedzy, żeby móc wyjść do tego dialogu z jakimiś informacjami i z dobrą dozą wiedzy. No, stąd kiedy mój narzeczony powiedział, że mam się nie martwić o pieniądze, bo on od tego będzie, to stwierdziłam, że warto spróbować. No i tak się stało, że teraz studiuję teologię, jestem na drugim roku i specjalizację mam katechetyczno-pastoralną, czyli z tą myślą, żeby wychodzić do ludzi.
2: Tak, już tak rozmawiamy o innych ludziach właśnie, to może zadam pytanie, jak reagują wasi bliscy, ale też ludzie spotkani gdzieś przypadkiem, kiedy mówicie, co studiujecie, bo no to nie jest typowy kierunek dla osób w naszym wieku tak naprawdę i też no nie będących w seminarium.
3: No to takie ostatnie właśnie doświadczenie tego, że jestem na teologii, miałem na lekcjach WF-u, ponieważ na drugim roku WF jest obowiązkowy. Zarówno w pierwszym, jak i teraz w drugim semestrze wybrałem siłownię i na tej siłowni spotykam wielu różnych ludzi z różnych wydziałów. Tu mamy kolegę, który jest na filologii, jak się nie mylę, ukraińskiej, drugi jest właśnie na jakiejś... jeden był też na prawie i zawsze kiedy padało, że jestem z teologii, to było takie zaciekawienie. Wow, czym jest teologia? Wow, ilu was tam jest? Co się tam robi? Jak się to studiuje? Jakie są tam przedmioty? Więc zawsze to było takie bardziej taka ciekawość w nich była. Nie, nie było takiego osądu, że teologia to jakieś takie nie wiem, bajki czy coś w tym stylu, tylko to było takie, że chcą faktycznie poznać, czego ja się uczę na moim kierunku. I jak ja opowiadałem, że no, tu się uczymy właśnie na przykład łaciny, albo że uczymy się tej filozofii i tak dalej, no to widać było, że oni to jakby akceptują, mówią, że wow, ale fajnie, ja tego nie miałem, a to się wydaje ciekawe, no a ja mam to i to. Więc zazwyczaj odbiór w gronie rówieśników jest taki bardziej, no, że fajnie. Fajnie, że taki studiujesz kierunek. Jeżeli padło też pytanie, co inni myślą, nie, to zawsze przed, że tak powiem, studiowaniem teologii, kiedy mówiłem, że no myślę o tym, to padało właśnie, że teologia jest trudna. Że jest trudna i że jest kobyłką. Pamiętam, że podany był przykład, że w sensie jako przykład taki negatywny, że no, że ktoś tam nie wytrzymał po drugim roku i odszedł, bo było za ciężko. A więc ja jestem w drugim roku, mam nadzieję, że mnie to nie spotka, że nie zrezygnuję. No i w sensie, no, nie rezygnuję. No, i tak to było.
1: To jak ja myślę o tym, jak reagują inni, to często mówią, że ty studiujesz teologię, nie wyglądasz.
2: Tak, to jest zawsze najlepszy komentarz.
1: A to ciekawe, jak wyglądają ludzie według was, którzy studiują teologię. A później sobie myślę, że rzeczywiście często osoby, które mówią o katechetach i tak dalej, to mają jakiś taki wyrobiony stereotyp, że o, katechetka, no to tak ubrana jak w jakieś ubrania stare z lumpa.
2: Długa spódnica, szary sweter.
1: Tak, dokładnie. I taka, która, nie wiem, boi się mówić o jakichś tam rzeczach związanych, nie wiem, z tożsamością albo coś takiego. Trochę powiedzmy, że odbiegamy wyglądem od takiej standardowej katechetki, według tego stereotypu. Więc powiedzmy, że na początku jest takie niedowierzanie, no a później jest zaciekawienie, że dlaczego ta droga. Albo jest jeszcze druga opcja, kiedy mówię, że studiuję teologię, jest, a co to jest ta teologia? No i właśnie wtedy jest tłumaczenie, czym w ogóle jest studiowanie teologii. A Gracjo, jak ty masz, jakie ty masz zderzenie z tym?
3: Opowiedz nam.
2: Znaczy, u mnie to są takie w sumie trzy główne reakcje. Pierwsze to jest to, o czym już mówiłaś, czyli właśnie teologia, ale co to jest? Bo oczywiście słuchacze nas nie widzą, ale ja mam krótkie włosy, ubieram się tylko na czarno i często osoby, które ze mną rozmawiają gdzieś tam bardziej powierzchownie, no nie spodziewają się, że jestem osobą wierzącą, a nawet jeżeli wierzącą, to może niekoniecznie kościelną, więc od nich zazwyczaj słyszę takie zdziwienie. Dalej to jest reakcja, ale po co ci to? I to się zdarza, o dziwo, nie tylko od osób gdzieś tam daleko od kościoła, ale także od osób wierzących, a nawet czasami od księży, na zasadzie, no, czemu chcesz poświęcać na to tyle czasu, nie? I trzecia reakcja to jest właśnie to takie zaciekawienie, szczególnie kiedy mówię, skąd to się wzięło, że ja raczej nie planuję pracować w szkole, no to tutaj się już pojawia ta ciekawość, jakieś dopytywanie, skąd, dlaczego, co jest takiego fascynującego w Panu Bogu dla mnie. I te reakcje, jeżeli chodzi o ich wydźwięk taki emocjonalny, to też jest mega różnie, że z jednej strony są osoby, które widać, że nie rozumieją, ale podchodzą do tego bardzo otwarcie, są w jakiś sposób zaciekawione tym, że no właśnie, że są ludzie, którzy chcą poświęcać tyle czasu na naukę o Panu Bogu, no a są też tacy, którzy raczej podchodzą do tego z dużym dystansem, którzy gdzieś próbują dewaluować teologię jako naukę, czy stwierdzają wprost, że nie jest nauką. No i takie dyskusje są zawsze trudne, no bo z jednej strony musimy stać po stronie tego, co sądzimy, no a z drugiej strony, żeby jednak nie stać się takimi terrorystami katolickimi, próbującymi na siłę wpychać ludziom wiarę do gardła, bo też nie o to chodzi.
3: Tak jest.
1: A według was, co jest najtrudniejszego w studiowaniu teologii?
2: Łacina.
3: Łacina i greka. Łacina i greka.
2: No, dla mnie osobiście łacina, bo po prostu trwa dłużej niż greka. Greki mieliśmy tylko jeden semestr, a łacina trwa 3 lata. I no, to pod kątem przedmiotów, to ten jest zdecydowanie dla mnie najtrudniejszy, bo tam jest dużo pamięciówki. Ja na przykład nie umiem się uczyć na pamięć i dużo łatwiej, co jest trochę ironiczne, przyswoić mi o wiele większe partie materiału z jakiejś filozofii, czy tych przedmiotów już stricte teologicznych, niż kilka tabelek z łaciny. Po prostu dla mnie tam nie ma logicznego połączenia i nie jestem w stanie tego spamiętać potem.
3: To właśnie ja się podpiszę pod tym, co Gracja powiedziała, że łacina jest jedną z najcięższych przedmiotów na teologii. Chociaż dla mnie jeszcze cięższym była greka, zapamiętanie alfabetu greckiego, mimo że...
1: Kocham grekę.
3: Jesteśmy w opozycji teraz. No niestety dla mnie język grecki nie był taki przyjazny do zapamiętania właśnie czy to modlitw, czy alfabetu greckiego. Pamiętam, że no kilka razy poprawiamy na kolokwium, nie? I to było naprawdę straszne dla mnie, ale greka już jest za nami, takie już było powiedziane, był jeden semestr, więc tak, łacina też się pod tym podpisuje.
1: To chyba jeśli o mnie chodzi, tak. Ja ogólnie mam problemy z przedmiotami humanistycznymi, a poszłam na teologię. Tak, mega dobrze. I na początku miałam duży problem z filozofią, że miałam takie, jej, jak to dalej pójdzie, to ja nie znam. A jakoś w tym semestrze taka miłość jednak do filozofii się we mnie narodziła, więc... Coś tam się zmienia, to tak. Widzicie, no, Pan Bóg działa.
3: Dokładnie.
1: Ale no, mam nadzieję, że Pan Bóg też zadziała, że kiedyś pokocham historię. Bo z historią mam niestety problemy. Historia jest fajna, ale nie lubię jej się uczyć. I wiem, że jest to bardzo ważne, żeby znać historię, bo trzeba znać historię, żeby jej nie powtarzać.
3: Oj tak, to
1: No, także tak, no ale no, sprawia mi trudność.
2: Ja się absolutnie nie dziwię tym dwóm twoim wyborom i właśnie odnośnie filozofii, to też trzeba zaznaczyć, że właśnie mało się o tym mówi w takich środowiskach niezwiązanych ściśle z teologią, że no, te studia to nie jest tylko nauka o Kościele, ale w ogóle nauka też jakiegoś krytycznego myślenia i przez pierwsze 2 lata tej filozofii jest bardzo dużo. I uważam, że jeżeli ktoś byłby nieprzygotowany na to, że faktycznie tak będzie, nie zajrzałby w sylabusa i tak dalej, no to mógłby się mocno zdziwić i nawet trochę rozczarować, mimo że czym dalej w las, czym dłużej tą filozofię mamy, tym bardziej ja też się do niej przekonuję, bo po prostu zaczęłam rozumieć, o czym mówimy, bo faktycznie pierwsze przedmioty, czyli wstęp do filozofii i historia filozofii były bardzo trudne, no bo nagle wchodzisz w sposób myślenia, którego nie używa się na co dzień i też musisz zapoznać się z jakimś sposobem myślenia osób no naprawdę wybitnych, już tu niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy w poglądach, czy nie, no ale osób, które potrafią wyabstrahować bardzo daleko i samym rozumem dojść do wniosków naprawdę no wybitnych po prostu. I to było mega ciężkie, żeby w jednym semestrze zapamiętać na przykład 36 takich systemów myślowych, nie wchodząc w wielkie szczegóły, ale nadal to było wiele stron notatek, wiele stron materiału i ten egzamin faktycznie był trudny.
3: Ale tak, to był bardzo trudny.
1: No dobra, żeby troszeczkę przerwać takie nasze tutaj rozmowy, dialogi, to zapraszamy Państwa na taki smaczek nasz
2: wydziałowy.
1: Tak, czyli przerwa muzyczna na utwór Pinocchio Brothers. Czemu Pinocchio Brothers i jaki ma związek z Wydziałem Teologicznym?
2: Jeden z naszych księży wykładowców gra tam na gitarze elektrycznej.
3: Jupie.
1: Także zapraszamy na Pinocchio Brothers, bo góry mogą wstąpić.

0: Onost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Witamy z powrotem na Pomoście.
2: Tak.
3: Tak.
2: Witamy z powrotem. Ja też się zestresowałam, że coś źle kliknęło. To jest wszystko git. Widzicie, no, pierwszy pomost wiąże się też z tym, że są różne stresy związane z tym, że coś może nie wyjść, coś może się komuś nie spodobać, no ale... No.
1: Coś możemy źle kliknąć.
2: Tak. Ale jednak wszystko działa, więc jest dobrze.
3: Bardzo ładnie.
2: I tak, mieliśmy mieć jakąś myśl, ale ja oczywiście się wybiłam z rytmu ze względu na stres.
1: Pytanie brzmiało, czy faktycznie opłaca się studiować teologię?
2: No tak. To się opłaca, czy się nie opłaca?
1: Czy to jest trudne pytanie pod tym względem, że no widzimy, co się dzieje teraz tak ogólnie na świecie i że na przykład nie wiemy, czy katecheza będzie w szkole, czy nie. Czy jakieś katolickie media będą miały szansę przetrwać, czy będą dofinansowywane, czy nie. I jeżeli byśmy na to patrzyli tylko pod kątem opłacalności finansowej, no to absolutnie nie. To jakby to trzeba robić cokolwiek innego, byle nie teologię. Tylko że nie można zapominać o tym, że no teologia to nie jest taka zwykła nauka, bo oprócz tego, że oczywiście działamy rozumowo, no to tutaj jeszcze wchodzi działanie Pana Boga. I ja osobiście bardzo w to wierzę, że w jakiś sposób Pan Bóg mnie powołuje do tego, żeby studiować to, a nie co innego, nie? Bo jakby dobrze podejść do teologii, do studiowania teologii, to tak naprawdę to jest 5 lat przeznaczonych na modlitwę. Bo gdzieś słyszałam takie zdanie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto je powiedział, ale taką definicję modlitwy, że modlitwa to jest czas, który tracimy na Pana Boga i zupełnie Go nie żałujemy. No i my poświęcamy tak naprawdę te lata naszego życia, w którym mamy najwięcej możliwości, w których możemy wybrać obojętnie jaki kierunek studiów, obojętnie jaką ścieżkę kariery. I to nie jest tylko tak, że właśnie tylko klerycy poświęcają te lata swojej młodości, bo oczywiście niczego nie odbierając naszym kolegom po fachu, że tak powiem.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Oni poświęcają to swoje życie w sposób szczególny i absolutny. No ale świeccy studenci teologii też bardzo dużo dają z siebie wyłącznie dla Pana Boga i wyłącznie dla Kościoła.
2: Tak, też warto zauważyć to, że uważam, że mamy pewną przewagę jako świeccy, bo możemy dotrzeć tam często, gdzie księża, na księży się spojrzy tak krzywo, że osoby, które bardzo są skrzywdzone w jakiś sposób i nie chcą rozmawiać o Panu Bogu, no wiadomo, że jak zobaczą koloratkę, to od razu mogą mieć mechanizm, ja nie będę rozmawiać.
3: Tak, ja uciekam, ja nie chcę.
2: A świeccy często mogą zacząć rozmowę bardzo tak subtelnie nawet o tym Panu Bogu i że ta osoba się nawet nie spodziewa, że ta rozmowa o Panu Bogu się zacznie. I też nie chodzi o jakieś takie wpychanie się z tym Panem Bogiem i że o, ja jestem świeckim, to ja teraz będę ewangelizować i tak dalej.
1: Ja wam wszystkim powiem, że
2: ja mam rację i tak dalej, tylko chodzi o to, że otwiera nam to nowe możliwości, nowe ścieżki, nowe drzwi.
3: Tak.
1: I dlatego to jest też takie ważne, co ja bardzo często podkreślam no, w różnych rozmowach i z księżmi, i ze znajomymi i tak dalej, że ja bardzo mocno widzę potrzebę formacji świeckich, czy to pod kątem liturgicznym, czy dogmatycznym, czy też znajomości Pisma Świętego i jego interpretacji w ramach Kościoła, z tego względu, że kiedy już przychodzi do trudnych tematów, do trudnych rozmów, których w życiu przecież nie brakuje, to samo bronienie wiary na zasadzie ja kocham Pana Jezusa to jest często za mało i my najzwyczajniej w świecie musimy wiedzieć, o czym mówimy. Bo wiele rzeczy tak naprawdę jest bardzo logicznych w tym, co Kościół mówi, w jaki sposób Kościół naucza i oczywiście jest ta przestrzeń, której rozmowo się nie da uzasadnić i tu wkracza wiara, no ale wiele rzeczy no da się przekazać w formie logicznej, nieobciążonej jakimś emocjonalnym ładunkiem czy jakąś ideologią. I tego nam brakuje wśród świeckich.
3: Tak, zgadzam się z tym.
2: A według was można stracić wiarę podczas studiowania teologii?
3: Można. Uważam, że można, że właśnie tak jak wcześniej wspomnieliśmy o tym, że na początku przez pierwsze 2 lata studiuje się filozofię i musimy przejść przez wszystkich filozofów od Platona po świętego Tomasza z Akwinu, kończąc na Nietzschem. I tak jeżeli przejdziemy po kolei tymi etapami historii właśnie tych filozofów i jeżeli bardzo wczujemy się w nich jakby myślenie, to możemy dojść do pewnego momentu, że w sumie oni mogli mieć rację. I w sumie faktycznie możemy zatrzymać się i stwierdzić, że no ale po co mi Pan Bóg, nie? Po co to wszystko, skoro Nietzsche stwierdził, że jednak jest on niepotrzebny.
2: Tak, pewien nasz wykładowca dzisiaj nawet użył tego sformułowania, że jeśli nie włączymy takiego krytycznego myślenia, to z każdym tygodniem możemy utożsamiać się z innym filozofem. Więc... powiedzmy, że jakieś wątpliwości mogą się rzeczywiście pojawić. Samo to, że im więcej mamy wiedzy na jakiś temat, może powodować wątpliwości i myśl, że czy ja kiedykolwiek będę w stanie realnie powiedzieć tak, Pan Bóg jest, nie, Pana Boga nie ma. I wtedy ma się takie zderzenie ze ścianą, że na tym polega wiara i że mam wiedzę, tylko że z tą wiarą przyszedłem na ten wydział i poszerzam swoją wiedzę, na ile Pan Bóg nam daje tą wiedzę poznać.
3: Tak jest.
1: Tak, no i też trzeba mieć to na uwadze, że przychodząc na takie studia, oczywiście będą pytania, na które znajdziemy odpowiedź w sposób prosty, przyjemny. Będą takie, nad którymi będziemy musieli się trochę pozastanawiać, trochę pomęczyć, ale będzie to coś, co będziemy w stanie pojąć, zrozumieć, czy po prostu znaleźć jakieś wytłumaczenie. Ale czym dalej w las i czym trudniejsze mamy przed sobą zagadnienia, tym częściej mogą się pojawiać pytania, na które najzwyczajniej w świecie nie ma prostej odpowiedzi.
2: Tak.
1: Albo
2: tak.
1: Nie ma odpowiedzi wcale, bo po prostu nie wiemy. I tu potrzeba dużo pokory, żeby umieć przyjąć to, że no dotąd, a nie dalej, nie? Dotąd Pan Bóg dał nam się poznać, a dalej nie. Dotąd ja jestem w stanie Go zrozumieć, a dalej nie. I ja osobiście bardzo się cieszę, że studiujemy na tym wydziale, a nie na innym, bo ja nigdy nie poczułam się jakoś zażenowana, czy nie poczułam się niekomfortowo, jak chciałam zadać pytanie i jakby widzę to, że zdecydowana większość naszych wykładowców jest na tyle otwartych, że są skłonni odpowiadać na nasze pytania, choćby nie wiem, jak proste się wydawały i jak oczywista mogłaby się zdawać odpowiedź. I też, że potrafią się zatrzymać i powiedzieć na przykład, nie wiem, nie, sprawdzę. I ja to bardzo doceniam, nie, że faktycznie czuję, że mogę zapytać. I nawet jeżeli w danym momencie nie mam jakiegoś konkretnego pytania, to sama świadomość tego, że mogę je zadać, jest w jakiś sposób...
2: Tylko uwalniająca.
1: Tak. I że jakby nie ocenią też nas za to, nie? Że czemu wy tego nie wiecie, jesteście na drugim roku, powinniście wiedzieć. No nie ma takich rzeczy. Tak z mojego doświadczenia, bo oczywiście nie mogę mówić za wszystkich, nie?
2: Albo też często się śmieją z tego, że jeśli myślisz, że coś zrozumiałeś, to znaczy, że nic nie zrozumiałeś. Tak.
3: To jest właśnie to, co powiedziałaś, Gracja, że to jest ważne, nie? Że do pewnego momentu jesteśmy w stanie wszystko poznać jakby rozumem, ale jest taki moment, w którym już właśnie wchodzi ten element wiary, że do pewnego momentu wchodzi wiara. I to jest ważne w studiowaniu teologii właśnie, nie?
1: I też moim zdaniem właśnie ze względu na te wątpliwości jest potrzebne to, żeby budować dobrą wspólnotę, nie? Że potrzebni nam są ludzie, do których będziemy mogli iść nawet nie po odpowiedź, a po to, żeby móc się podzielić jakimiś wątpliwościami, czy czymś, co jest dla nas trudne i w teologii, i w ogóle tak życiowo, nie? Że będą ludzie, do których możemy pójść po prostu przegadać rzeczywistość i dlatego dla mnie to jest takie istotne, żebyśmy na roku budowali jakąś taką wspólnotę, nie? Żebyśmy faktycznie mieli do siebie zaufanie, żebyśmy nie musieli szukać gdzieś tam daleko. Bo oczywiście wielu z nas w ogóle ma jakieś duszpasterstwo, się wywodzi z jakichś kręgów działających w kościele, no ale czasami trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie jest na wydziale, kto nie studiuje teologii, no w takim regularnym rozumieniu. Właśnie ciężko jest wytłumaczyć to, z czym się mierzymy, a wy rozumiecie, nie? Mm-hmm. Ja się bardzo cieszę, że przynajmniej na razie, mam nadzieję, że tak zostanie, udaje nam się zbudować jakąś taką wspólnotę, że my się faktycznie lubimy, nie? Mm-hmm.
3: Tak.
1: Że nie spędzamy z sobą czasu tylko dlatego, że nie mamy wyboru, ale że przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Chyba nic błędu.
2: Nie, nie lubię ci grać.
1: O, teraz mi przykro. Ale no, że faktycznie, mimo że na przykład częstotliwość spotkań nie jest tak częsta jak na innych wydziałach, też ze względu na tryb życia klerycki, prawda? No bo do nich się musimy najbardziej dostosowywać. Tak. Mhm. Ale że jednak, kiedy jest ta możliwość, że się potrafimy większą grupą złapać, gdzieś wyjść, po prostu porozmawiać.
2: Jak myślicie, czy zainteresowaliśmy kogoś teologią? Tych, którzy słuchają nas teraz?
3: Myślę, że tak.
1: Mam taką szczerą nadzieję.
3: Mam taką nadzieję.
2: To słuchajcie, może coś powiemy na temat tego w ogóle, no, bo nie wiem, czy w ogóle to wybrzmiało, ale jesteśmy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny.
3: Tak jest.
2: Kierunek teologia, różne specjalizacje, ale nadal wszyscy razem mamy tą wspólną myśl, że studiujemy teologię. No i coś tam chcieliśmy powiedzieć, bo w sumie to nasze działanie tutaj jest związane z tym, że no, przychodzimy tu jako studenci teologii.
1: I dlatego ktoś nam zaufał, żeby dopuścić nas do głosu.
2: Tak, tak. No i też ktoś, chcemy przez to powiedzieć coś o tym, że super miejsce i że jeśli czujesz takie powołanie może do tego, żeby w taki sposób służyć dla kościoła, to może to jest też takie nieśmiałe dla ciebie hejka od Pana Boga. Coś może chcecie powiedzieć na ten temat, na przykład jak wyglądał egzamin na początek studiów, bo tutaj trzeba zauważyć, że mamy egzaminy wstępne.
3: Wstępne, egzamin ustny.
1: No mało kto to wie w ogóle, że taki egzamin się odbywa, w sensie no zainteresowani wiadomo, że tak, ale osoby, które studiują coś innego, bo na większości wydziałów jednak decyduje ilość punktów na maturze i jakieś dodatkowe ewentualne osiągnięcia.

0: pytań, które mogą się pojawić. Tak.
1: No ich było kilkanaście czy 20, no coś takiego, takie szersze tezy. Mhm. Więc no pierwsze pytanie było z tego wybrane. Drugie było no właśnie na takiej zasadzie trochę pytania niejawnego z matury. No i trzecie pytanie, przynajmniej mi je zadali księża będący w komisji. Mhm. No to było pytanie o takie ogólne zaangażowanie w Kościół, nie? Gdzie się angażuję, czy jestem w jakimś duszpasterstwie. No ja tam mówiłam na przykład, że chodzę na pielgrzymkę poznańską na Jasną Górę, czy też, że jestem stypendystą Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, no takie rzeczy, jakby o takie ogólne twoje podejście do tego studiowania, dlaczego chcesz, jak się widzisz w przyszłości i tak dalej. No, taka raczej luźniejsza rozmowa i mimo, że myślałam, że się będę bardzo stresować, to okazało się, że na spokojnie to przeszło wszystko.
2: Tak, tak, tak.
0: A ciebie, Michał, się czymś różniła ta rozmowa?
2: Nie, była dokładnie tak samo, jak Grecja powiedziała. W sensie, że tak jak to wyglądało trochę jak matura ustna z polskiego, że się przychodziło, losowało się karteczkę, przygotowywało się. Właśnie potem była taka odpytka, że tak powiem.
0: Racja, bo były dwie osoby wtedy, nie? Jedna była odpytywana, a druga się przygotowywała z pytania.
2: Tak, jedna odpowiadała, druga się przygotowywała i ty jakby odpowiadałeś na to pytanie, na to twoje zagadnienie, które wylosowałeś, no i potem komisja jakby dopytywała, zadawała dodatkowe pytania, jeżeli chodzi właśnie o tą rekrutację. I ty też jak grać, ja się trochę stresowałem, przyznam się, szczerze, troszeczkę się tak stresowałem, ale jak potem widziałem, kto siedzi w komisji, to tak się zrelaksowałem, bo to bardzo fajne, miłe osoby były i są przede wszystkim.
1: Tak, to ja jeszcze wam powiem taki smaczek tego egzaminu wstępnego, że nie powiedziałam tego jeszcze temu księdzu, a może się domyśli, że o niego chodzi, ale jeden ksiądz będący w komisji był u mnie w szkole podstawowej na rekolekcjach, jak ja byłam w jakiejś trzeciej czy czwartej klasie szkoły podstawowej i sprawdziłam i to był faktycznie on. Rozpoznałam, bo charakterystyczny człowiek, prawda? Ale to było bardzo śmieszne, że jakby wchodzisz do miejsca zupełnie nowego i znajoma twarz. No.
2: O tak.
0: O, piękna sprawa, piękna, piękna sprawa. No cóż, no dobra, to w takim razie w taki sposób zakończymy ten...
1: Dopływamy do brzegu.
0: Dopływamy do brzegu. W taki sposób zakończymy tą pierwszą naszą audycję. No i mamy nadzieję, że tą naszą rozmową dzisiejszą zainteresowaliśmy do słuchania nas kolejnych naszych audycji.
1: I do studiowania teologii.
0: Zgadza się. Trochę więcej będziemy mówić o tym w jakichś dalszych audycjach, a propos tego, jak wygląda jakaś na przykład daty naborów i tak dalej. Także stay tuned.
1: Do usłyszenia. Na Pomoście.
3: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

brown sugar. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 18. Sakowicz nie odstępował księcia przez 2 dni, bo drugi paroksyzm cięższy był od pierwszego. Szczęki Radziwiłła tak się zwarły, iż trzeba je było nożem otwierać, aby do ust wlać lekarstwo trzeźwiące. Zaraz potem odzyskał przytomność, jednakże trząsł się, dygotał, podskakiwał na łożu, wyprężał się jak zwierz śmiertelnie postrzelony. Gdy i to minęło, przyszło osłabienie ogromne. Przez całą noc patrzył w sufit, nic nie mówiąc. Nazajutrz po wzięciu odurzających leków zapadł w sen twardy i ciężki, a koło południa rozbudził się znowu zlany potem obfitym. — Jak się wasza książęca mość czuje? — pytał Sakowicz. — Lepiej mi. Czy nie przyszły jakowe listy? — Są od elektora i Steinbocka, leżą tu na stole. Ale czytanie na później trzeba odłożyć, bo wasza książęca mość sił jeszcze nie masz. — Dawaj, zaraz, słyszysz? Starosta Oszmiański wziął listy i podał, a Bogusław przeczytał je po 2-kroć, po czym pomyślał chwilę i rzekł: — Jutro ruszamy na Podlasie. Jutro będziesz mości książę w łożu, jako i dzisiaj. Będę na koniu, jako i ty. Milcz, nie przeciw się. Starosta umilkł i przez chwilę trwała cisza, którą przerywał tylko poważny i powolny tyk-tak gdańskiego zegara. Rada była głupia i pomysł głupi, rzekł nagle książę. Ja także głupi, żem cię usłuchał. Wiedziałem, że jak się nie uda, to wina na mnie spadnie, odrzekł Sakowicz. Boś podrwił głową. Rada była roztropna, ale jeśli tam jest jaki diabeł na usługach, który o wszystkim ostrzega, ja za to nie odpowiadam. Książę podniósł się na łóżku. Myślisz? Rzekł, patrząc bystro na Sakowicza. A wasza książęca mość nie zna papistów? Znam, znam. I mnie często do głowy przychodziło, że to mogą być czary. Od wczoraj pewien jestem. Utrafiłeś w moją myśl, dlatego cię spytał, zali naprawdę tak mniemasz. Ale które z nich może w komitywę z siłą nieczystą wchodzić? Przecie nie ona, bo cnotliwa, i nie miecznik, bo za głupi. A choćby ona ciotka. Może to być. Dla pewności na krzyż ją wczoraj wiązałem, a przed tym przyłożyłem jej nóż do gardzieli i maginuj sobie, wasza książęca mość, patrzę dziś, a ostrze, jakoby w ogniu stopione. Pokaż. Cisnąłem nóż do wody, choć w rękojeści turkus był zacny. Wolałem tego już więcej nie tykać. To ci powiem, co mi się wczoraj przygodziło. Wpadłem do niej jako szalały, co mówił, nie pamiętam, ale to wiem, że dziewka krzyknęła: w ogień pierwej się rzucę. Wiesz, jako tam komin ogromny. I wraz skoczyła, ja za nią, porwałem ją w pół, już się szatki na niej zatliły, musiałem gasić i trzymać zarazem. Wtem dur mnie schwycił, szczęki mi się ścięły, rzekłbyś, że mnie kto za żyły w szyi szarpnął. Za czym wydało mi się, że owe iskry wedle nas latające zmieniły się w pszczoły i brzęczą jako pszczoły. Ot jak mnie tu widzisz, prawda? I co później? Nic już nie pamiętam. Jeno taki strach, jak gdybym w niezmierną studnię zlatywał, w jakąś głębię bezdenną. Co za strach, powiadam ci, co za strach. Teraz jeszcze włosy mi wstają na głowie. I nie sam strach, ale jakby powiedzieć i czczości, i nuda niezmierna, i umęczenie niepojęte. Szczęściem moce niebieskie były ze mną. Inaczej już bym dziś z tobą nie rozmawiał. Wasza książęca mość, miałeś paroksyzm. Sama choroba często różne jasełeczka przed oczy stawia, ale dla pewności można by kazać nieco lodu na rzece odrąbać i tę babę spławić. Jechał ją sęk. I tak jutro ruszamy, a potem przyjdzie wiosna. Inne będą zaraz gwiazdy i noce krótkie, wszelką nieczystą siłę debilitujące. Skoro mamy jutro ruszać, to już lepiej wasza książęca mość tej dziewki zaniechaj. Choćbym nie chciał, muszę. Wcale żądze dziś ode mnie odpadły. Puść ich, niech idą sobie do diabła. Nie może być. Czemu? Bo mi się szlachcic do okrutnych pieniędzy przyznał, które są w Bilewiczach zakopane. Puszczę ich, to odkopią i pójdą w lasy. Wolę ich tu potrzymać, a pieniądze w rekwizycję wziąć. Teraz wojna, to wolno. Zresztą sam się ofiarował. Każemy sady w Bilewiczach skopać 5 po 5. Musimy znaleźć. Miecznik zaś, siedząc tu, przynajmniej hałasu i krzyku na całą Litwę nie naczyni, że go zrabowano. Złości mnie biorą, gdy pomyślę, ilem tu pieniędzy na próżno stracił, nowe uciechy i turnieje, a wszystko to na nic, na nic. Mnie już dawno i na tę dziewkę złości brały. A mówię waszej książęcej mości, że gdy wczoraj przyszła i rzekła mi, niby ostatniemu ciurze, ruszaj, sługo, na górę, bo tam pan twój leży, tylko co mi głowy nie ukręcił jako szpakowi. Ileżem myślał, że to ona sama pchnęła waszą książęcą mość nożem, czyli ustrzeliła skrócicę. Ty wiesz, iż nie lubię, żeby kto u mnie rządził jak szara gęś. I dobrze, żeś tego nie uczynił, bo kazałbym ci owymi żelazkami szczypać, które na plaskę były przygotowane. Wara ci od niej. Plaskę jużem wyprawił z powrotem. Okrutnie był zdziwiony, nie wiedząc, po co go przywieźli i po co każą precz. Kazał coś za fatygę, że to powiada w handlu mam straty, ale mu rzekł, w nagrodę skórę całą wywozisz. Zali to naprawdę jutro mamy ruszać na Podlasie? Jako Bóg w niebie. A wojska powyprawiane wedle moich rozkazów? Rajtarie wyszły już do Kejdan, skąd mają do Kowna ruszyć i tam czekać. Nasze polskie chorągwie są jeszcze tu. Nie zdało mi się naprzód ich wyprawiać. Ludzie niby pewni, a przecie mogliby się z konfederatami zwąchać. Głowbicz pojedzie z nami. Semenowie pod Wrotyńskim także. Karl Sztrym ze Szwed idzie w przedniej straży. Po drodze ma rozkaz rebelizantów, a zwłaszcza chłopstwo wycinać. Dobrze. Kryć z piechotą ma ciągnąć z wolna, żeby w ciężkim terminie było się o kogo oprzeć. Jeśli mamy iść naprzód jako piorun i cały rachunek nasz na szybkości polega, to nie wiem, jeżeli pruskie i szwedzkie rajtarie będą nam przydatne. Szkoda, że nie staje polskich chorągwi, bo mówiąc między nami nie masz nad naszą jazdę. A artyleria wyszła? Wyszła. Jakże i Patterson? Nie, Patterson jest, pilnuje Kettlinga, który własną szpadą zranił się dość szkodliwie. On go bardzo miłuje. Gdybym Kettlinga nie znał, iż odważny oficer, myślałbym, że się umyślnie zakuł, aby na wyprawę nie iść. Trzeba tu będzie ze 100 ludzi zostawić, toż w Rosieniach, toż w Kejdanach, szwedzkie prezydia szczupłe, a de la Gardie i tak co dzień od Löwenhaupta ludzi żąda. Jak jeszcze i my wyjdziemy, rebelia zapomni o szawelskiej klęsce i znów głowę podniesie. Rosną oni i tak. Znów słyszałem, iż Szwedów w Telszach wycięto. Szlachta? Chłopi? Chłopi pod przywództwem księdza, ale są i partie szlacheckie, szczególnie wedle Laudy. Laudańscy pod Wołodyjowskim wyszli. Siła wyrostków i starców zostało. Ci za broń chwytają, bo to wojennice z rodu. Bez pieniędzy nic rebelia nie wskóra. A my się w Bilewiczach zasilim. Trzeba być geniuszem jak wasza książęca mość, żeby tak we wszystkim znaleźć poradę. Bogusław gorzko się uśmiechnął. Lepiej w tym kraju cenią tego, kto się królowej jej mości i szlachcie akomodować umie. Geniusz nic nota nie popłaca. Szczęście, żem to i książęciem rzeszy, a za nogę mnie przecie do sosny nie przywiążą. Byle mnie intraty z dóbr tu położonych regularnie dochodziły. Nie dbam o całą Rzeczpospolitą. Żeby tylko konfiskować nie chciano. Pierwej my skonfiskujemy Podlasie, jeśli nie całą Litwę. Tymczasem zawołaj mi Pattersona. Sakowicz wyszedł i po chwili wrócił z Pattersonem. Rozpoczęła się przy łóżku książęcym narada, skutkiem której nazajutrz do dnia miano ruszać i nagłymi pochodami ciągnąć na Podlasie. Książę Bogusław wieczorem czuł się już o tyle lepiej, że ucztował razem z oficerami i żartami do późna się bawił, słuchając z przyjemnością rżenia koni i szczęku oręża gotujących się do pochodu chorągwi. Chwilami oddychał głęboko i przeciągał się w krześle. Widzę, że ta wyprawa zdrowie mi wróci, mówił do oficerów. Bom też wśród tych wszystkich układów i zabaw znacznie pole zależał, ale w Bogu nadzieja, że poczują rękę moją konfederaci i nasz ekskardynał w koronie. Na to zaś Patterson ośmielił się odpowiedzieć. Szczęście to, że Dalia nie obcięła włosów Samsonowi. Bogusław popatrzył na niego przez chwilę dziwnym wzrokiem, od którego szkot już mieszać się począł, ale po chwili oblicze książęce rozjaśniło się strasznym uśmiechem. Jeśli filarem jest sapiecha, odrzekł, to nim tak potrząsnę, że cała Rzeczpospolita na łeb mu runie. Rozmowa była prowadzona po niemiecku, więc wszyscy cudzoziemscy oficerowie Jurgieltnicy zrozumieli ją doskonale i odpowiedzieli chórem, amen. Nazajutrz pochód z księciem na czele wyruszył do dnia. Szlachta pruska, którą świetny dwór przywabiał, poczęła zaraz wynosić się do domów. Za nimi ruszyli do Tylży ci, którzy w Taurogach szukali przed groźbami wojny schronienia, a którym Tylża wydała się teraz bezpieczniejszą. Zostali tylko miecznik, panna kulwiecówna Joleńka, nie licząc Ketlinga i starego oficera Brauna, który nad szczupłym prezydium miał komendę. Miecznik po owym uderzeniu obuszkiem leżał dni kilkanaście, krew od czasu do czasu ustami oddając, że jednak żadna kość nie była złamana, począł zwolna przychodzić do siebie i o ucieczce zamyślać. Tymczasem nadjechał Ciwun Zbilewicz z listem od samego Bogusława. Miecznik nie chciał z początku pisma czytać, lecz wkrótce namyślił się inaczej, idąc w tym za radą panienki, która była zdania, że lepiej znać wszystkie zamiary nieprzyjaciela. Mnie wielce miłościwy panie Bilewicz, concordia res parve crescunt, discordia maxime dilabuntur. Fata to sprawiły, żeśmy się nie rozstali tak zgodnie, jakby sobie moje afekta dla waszmości pana i jego wdzięcznej synowicy życzyć mogły. W czym dali Bóg nie moja wina, gdyż to wać pan wiesz najlepiej, żeście mnie za moje szczere intencje niewdzięcznością nakarmili. Co się zaś w gniewie czyni, tego wedle amicycji w rachubę brać nie trzeba. Tuszę przeto, że popędliwe me uczynki zechcesz waszmość pan krzywdą, której od was doznałem, zgoła wyekskuzować. Ja wam też z serca odpuszczam, jako mi chrześcijańska miłość nakazuje, i do zgody powrócić pragnę. Żeby zaś waszmości panu dać rękojmie, że urazy w sercu nie zostało, nie osądziłem za rzecz godną odmawiać waszmości panu tej przysługi, której ode mnie żądałeś. I pieniądze waszmość panowe przyjmuję. Tu miecznik przestał czytać, uderzył kułakiem w stół i zakrzyknął: pierwej mnie na marach zobaczy niż szeląg z mojej szkatuły. Czytaj, ojciec, dalej, rzekła Oleńka. Miecznik podniósł znów pismo do oczu. Której gotowizny dobywaniem, nie chcąc waszmość pana trudzić i zdrowia jego w dzisiejszych burzliwych czasach na szwank wystawiać, kazałem sam ją wydobyć i obliczyć. W tym miejscu zabrakło panu miecznikowi głosu i list wypadł mu z rąk na podłogę. Przez chwilę zdawało się, że mowa została szlachcicowi odjętą, bo palcami tylko chwycił się za czuprynę i targał ją z całej siły. Bij, kto w Boga wierzy! Zakrzyknął wreszcie. Na to Oleńka. Jedna krzywda więcej, kara boska bliżej, bo miara wkrótce się dopełni.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Masz

0: Tata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Piątek po godzinie 20:00 tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek. Przez najbliższe kilkanaście minut będę z Wami podsumowywać to, co wydarzyło się w ciągu mijających kilku dni. Sporo działo się oczywiście w świecie i w naszym kraju, ale także nie zabraknie jak zwykle ważnych informacji z Poznania i okolic. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy.
1: Suma tygodnia.
2: No i zaczynamy od informacji ze świata. Prezydent USA Donald Trump odbył w tym tygodniu podróż do Pekinu, gdzie spotkał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Była to pierwsza wizyta Trumpa w tym miejscu od 2017 roku. Wiemy, relacje między tymi dwoma krajami, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, bywają różne. Jednak już po pierwszym spotkaniu, które trwało mniej więcej 2 godziny, prezydent Stanów powiedział, że teraz relacje będą lepsze niż kiedykolwiek. Eksperci jeszcze przed wyjazdem oceniali i słusznie oceniali, że celem delegacji jest zmniejszenie presji inflacyjnej odczuwanej przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych z powodu dynamicznie rosnących cen. No i właśnie o tej gospodarce i dyplomacji przede wszystkim rozmawiano między dwoma delegacjami. W informacjach z kraju trochę polityczny temat, ale faktycznie żyliśmy tym przez ostatnie dni. Sporo mówiliśmy także w naszych informacjach Radia Emaus. Mowa oczywiście o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze. W niedzielę polityk z klubu Prawa i Sprawiedliwości potwierdził wcześniejsze doniesienia, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w stolicy w Waszyngtonie. Miał tam przyjechać ze swoją żoną Patrycją prosto z Węgier, gdzie przebywał dotychczas na prawach azylu politycznego. Jednak po oficjalnym przejęciu władzy przez nowego premiera tego kraju, Petera Madziara, zdecydował się wyjechać, bo ten jeszcze przed objęciem władzy zapewniał Polskę, zapewniał Donalda Tuska, że takie azyle polityczne się skończą i Ziobro zostanie oddelegowany do Polski. No i teraz, jak tłumaczy polityk, w Waszyngtonie będzie zajmować się sprawami Polonii amerykańskiej, ale także ma być komentatorem dla telewizji Republika. Nieoficjalnie wiadomo także, że w sprawę zaangażowany był sam prezydent Donald Trump, który miał zgodzić się na pobyt Ziobry. Dokładnych informacji nie ma, bo Departament Stanu USA odmawia określenia, w jakim trybie przybył polityk, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Tych informacji nie udziela także naszemu polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które w tym tygodniu przekazało także do ambasady notę dyplomatyczną w sprawie Ziobry. No i w piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości. Przypomnijmy, że ten jest podejrzany w aferze z Funduszem Sprawiedliwości. Wcześniej na Węgrzech przebywał z drugim podejrzanym, również politykiem Prawa i Sprawiedliwości, Marcinem Romanowskim. Tutaj jeszcze nie jest oficjalne, początkowo mówiło się, że Marcin Romanowski został na Węgrzech, bo jego przeniesienie jest trochę utrudnione ze względu na procedury prawne, które są inne w przypadku Zbigniewa Ziobry, ale możliwe, że ten polityk również przeniósł się do Stanów. Takie informacje poda już niektóre media. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o maturach, no to tym razem pora na egzaminy ósmoklasisty. Te trwały 3 dni. Uczniowie pisali egzamin z polskiego, matematyki i języka obcego. Wszystko rozpoczęło się w poniedziałek. Łącznie około 390 tysięcy młodych podeszło do testów. I choć nie ma na nich żadnego progu, od którego się zdaje, tak jak w przypadku matur, te 30%, to uczniowie deklarowali w rozmowach, że przygotowywali się do tych testów.
3: Były różne korepetycje.
4: Z matematyki
3: repetycje. Z polskiego się uczyłam z arkuszy różnych, też na lekcji dużo się nauczyłam. Repetycje z matmy, z polskiego, trochę z angielskiego pod koniec. No i sama w domu tam, różne wideo na YouTube.
2: Testy te trzeba napisać, żeby zdać szkołę podstawową, no i ich wynik decyduje często o tym, do jakiej szkoły średniej młodzi będą mogli iść. Wszystkie wyniki poznają już 3 lipca. A w stolicy Wielkopolski oczywiście sporo działo się na międzynarodowych targach poznańskich. Odbył się tam kongres Impact, czyli dwudniowa impreza łącząca świat biznesu, polityki, nauki czy sztuki. W środę i czwartek do Poznania przyjechało łącznie 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Pierwszego dnia powitał ich premier Donald Tusk, który podczas swojego przemówienia zauważał, że Polska jest doceniana na arenie międzynarodowej.
4: Wszędzie, gdzie jestem na świecie, wszędzie tam spotykam Polaków, dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Ostatnio, kiedy byłem w Seulu, w Tokio, chodziliśmy po ulicach i co rusz napotykaliśmy na grupy polskich turystów, którzy także tam, daleko od swojej ojczyzny, mówili z jaką dumą i satysfakcją przyjmują i komplementy, i te obrazy, które im mówią, że Polska dzisiaj jest naprawdę miejscem absolutnie wyjątkowym.
2: Z przedstawicieli rządzących obecny był także chociażby minister finansów Andrzej Domański, który mówił, że jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie, ale musimy skupić się na przyszłości, czy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ale oczywiście sporo ważnych postaci również spoza świata polityki, m.in. Olga Tokarczuk, Sławosz Uznański-Wiśniewski czy Martyna Wojciechowska, a na koniec były premier Kanady Justin Trudeau. Oczywiście jak to przy kongresie Impact powróciła dyskusja, czy Poznań jako miasto zyskuje na tej imprezie. Oczywiście zyski na pewno ma branża gastronomiczna czy hotelarska, gdzie goście, prelegenci przyjeżdżają, nocują, jedzą, ale warto zaznaczyć, że magistrat płaci za możliwość organizacji tej imprezy u siebie. Przez ostatnie 3 lata, bo na 3 lata mieliśmy taki kontrakt podpisany za współpracę promocyjną za płacono 3,5 miliona złotych. Te informacje podał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na antenie Radia Poznań. No i pojawia się także wątpliwość, czy za rok impreza również zagości na międzynarodowych targach poznańskich, bo skończyła się ta 3-letnia umowa i chętne są już inne europejskie miasta, m.in. niemieckie miasta. Z kolei na wtorkowej sesji Rady Miasta rozmawiano po raz kolejny o zabudowie Ostrowa Tumskiego. Mieszkańcy po raz kolejny złożyli projekt w sprawie utworzenia w tamtym miejscu parku kulturowego, co w praktyce oznaczałoby, że terenu nie można by było zabudować, a właśnie na to od miesięcy czai się deweloper. Takie plany poznaliśmy już w ubiegłym roku, jak ta zabudowa mogłaby wyglądać. No i ona się nie podoba wielu społecznikom, historykom zajmującym się Ostrowem Tumskim. No i choć radni nie przyjęli tego projektu w tym tygodniu, to przyznali, że park kulturowy nie jest złym rozwiązaniem i chcą tematem zająć się szerzej, dlatego zobowiązali prezydenta miasta do powołania specjalnego zespołu, który będzie nad tym pracować. I jeszcze jeden temat z wtorkowej sesji. Radni wprowadzili zmiany do budżetu i przeznaczyli 1 700 000 zł na wykonanie modernizacji areny. Jak mówiłam wielokrotnie i pewnie jak dobrze wiecie, początkowo remontem obiektu miały zająć się Międzynarodowe Targi Poznańskie. To miał być taki duży remont ze stworzeniem dużej hali widowiskowo-sportowej, gdzie odbywałyby się koncerty największych gwiazd. Jak wiemy, w Poznaniu takiego miejsca nam brakuje, no ale okazało się po latach, że jest to zbyt kosztowne i teraz tym mniejszym remontem zajmą się Poznańskie Inwestycje Miejskie. Tutaj o wadze tej inwestycji mówił w tym tygodniu prezydent Jacek Jaśkowiak. Posłuchajmy.
5: To nie jest kwestia tylko odpowiedzialności Poznania, stolicy i naszego budżetu za te obiekty, ale że należy się włączyć, że te obiekty typu na przykład stadion, no one służą całemu regionowi, tak? I ja się cieszę, że jest taka refleksja i że będziemy mogli pomyśleć o takiej hali widowiskowo-sportowej, która będzie taką wizytówką naszego regionu w kontekście wspólnego finansowania.
2: Urzędnicy będą starać się również o fundusze na remont z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Początkowo PIM musi ogłosić przetarg na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego. tym tygodniu poznaliśmy także wyniki 5. edycji raportu o stanie polskich metropolii. Przygotowuje go międzynarodowa firma doradcza PwC Polska. No i polega ten raport na mierzeniu potencjału rozwojowego dużych miast, bazując na autorskiej metodzie 7 kapitałów, m.in. kapitału instytucjonalno-demokratycznego, jakości życia czy ludzkiego i społecznego. No i ogólnie według raportu Poznań jest metropolią o dużym potencjale. Mamy wysokie PKB, wysoki kapitał instytucjonalno-demokratyczny, ale rozpoznawalność stolicy Wielkopolski jest mniejsza niż w innych miastach. To jest coś, nad czym, jak twierdzą autorzy raportu, powinniśmy popracować. Prezydent Poznania na konferencji przyznawał jednak, że na promocję miasta wydajemy odpowiednie kwoty oraz że kwestia jest taka, że często nie dostrzegamy tego rozwoju Poznania czy ogólnie Polski, naszego kraju, do którego doszło w ostatnich latach. No i na koniec informacja, wprawdzie z zeszłego tygodnia, z soboty, ale myślę, że bardzo istotna. Wielokrotnie w naszej audycji Suma Tygodnia mówiliśmy o odwołaniu na początku tego roku wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego, zamieszaniu, jakie wynikło w magistracie z tej decyzji. No i w zeszłym tygodniu dawny zastępca Jaśkowiaka ogłosił, zainaugurował działalność swojego nowego stowarzyszenia Poznań Jutra. Wiśniewski zapowiedział na konferencji, że stowarzyszenie przede wszystkim będzie otwarte na głos mieszkańców.
6: Chcemy być otwarci na wszystkie problemy, które są zgłoszone przez różne grupy społeczne. Nie chcemy z góry sami, nie mamy panaceum na mądrość, chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców różnych grup społecznych, wykluczać żadnych tematów. Oczywiście na pewno jakość życia, kwestie, które wpływają na życie w mieście, dla tych najmłodszych, jak i również dla tych najstarszych. Wątki związane też na pewno z kwestią edukacji, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, rewitalizacji, transportu, ale też rynku pracy.
2: I propozycje stowarzyszenia będą prezentowane władzom Poznania.
6: Będziemy na pewno te rekomendacje przedstawiali mieszkańcom, ale wszystkim też radnym, władzom miasta, po to, żeby one faktycznie nie były tylko rekomendacjami na półce, ale też dążyli do tego, żeby były w odpowiednim czasie wdrażane w życie.
2: Do stowarzyszenia od początku należy kilku członków Koalicji Obywatelskiej. Mowa tutaj o radnym Tomaszu Stachowiaku, Monice Danelskiej i Łukaszu Mikule. Mariusz Wiśniewski podczas konferencji zaznaczał jednak, że nie jest to ruch polityczny, z którym wystartuje w następnych wyborach samorządowych. Jest to inicjatywa pozapolityczna, zaproszeni są wszyscy, ale jednocześnie nie odpowiedział bezpośrednio, czy wystartuje w walce o fotel prezydenta z poparciem Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj warto przypomnieć, że polityk w partii działa nadal, pełni tam funkcję wiceprzewodniczącego miejskich struktur. Zresztą na konferencji potwierdził, że stowarzyszenie zostało założone za zgodą władz partii. Pierwsze spotkanie Poznania Jutra z mieszkańcami odbędzie się już w najbliższy wtorek, 19 maja, w Bazarze Poznańskim. Padnie tam pytanie, co będzie kołem zamachowym naszego miasta. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszej Sumie Tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję Ania Hajduczek. Pomału odmeldowuję się sprzed mikrofonu Radia Emaus, nieustannie zachęcając do słuchania innych audycji, propozycji na antenie naszego radia. Zachęcam także do słuchania naszych informacji Radia Emaus od poniedziałku do piątku od godziny 6 do godziny 17. No i oczywiście słyszymy się w przyszłym tygodniu, w piątek po godzinie 20. Do usłyszenia.
1: Suma tygodnia.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Autopromocja.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Życie na wyspie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest piątek, godzina 21. Dlatego jak co dwa tygodnie zapraszamy na naszą klerycką audycję Życie na Wyspie. A witają się z Państwem
2: Szymon z roku czwartego,
3: Szymon z roku drugiego
4: i Jakub z roku pierwszego
1: i Michał z roku trzeciego. W dzisiejszej audycji powiemy parę słów na temat majówki, na temat tego, jak klerycy spędzają wolny czas. Natomiast też będzie o wszystkim, co się wydarzyło w pierwszej połowie maja. Jak zwykle dużo różnych aktywności. Część z tych aktywności taka bardziej wypoczynkowa, sportowa. Część z tych aktywności duszpasterska. Dlatego zapraszamy na nasze aktualności.
3: Tak, przede wszystkim 6 maja w naszej społeczności akademickiej, do której też jako studenci Wydziału Teologicznego przynależymy, miał miejsce Dzień Sportu. Jest to taka inicjatywa poświęcona właśnie promocji aktywności fizycznej, ale też sportowego zachowania, takiego sportowego etosu, który też jest jakoś wpisany w życie uczelni. I był ten dzień dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w związku z czym był to dzień wolnym, który można
1: dzień
3: było...
1: Dzień rektorski.
3: Tak, dzień rektorski, można go było spożytkować jakoś na rekreację. Natomiast mój rocznik drugi na studiach teologicznych, my, którzy mamy w tym semestrze, w tych dwóch semestrach na tym roku zajęcia z wychowania fizycznego, mieliśmy wziąć udział w jednej z proponowanych dyscyplin sportowych, w których uczestniczyliśmy razem z resztą tej akademickiej społeczności. Część mojego rocznika postanowiło sobie trochę pobiegać, część pograć w ping-ponga czy w tego typu dyscypliny. Ja akurat razem z naszymi świeckimi znajomymi z naszego roku tworzyłem drużynę koszykarską na zawodach, które odbyły się w hali UOM na ulicy Zagajnikowej. Nie odnieśliśmy może spektakularnego zwycięstwa, mianowicie byliśmy ex aequo na ostatnim miejscu, natomiast dobrze się bawiliśmy przy tym, nie poddawaliśmy się, cieszyliśmy się z każdego trafionego kosza i widać było też, że postawa publiczności była taka bardzo, bardzo wspierająca. Inni uczestnicy też widzieli, że się staramy i bardzo to było rzeczywiście sportowe wydarzenie. W tym w znaczeniu takiej promocji życzliwości, wzajemnego szacunku i docenienia tego, że się staramy.
2: Tak, dokładnie. Z kolei dzień później miał miejsce pierwszy czwartek miesiąca. I tradycyjnie nasze cztery diecezje, które są w seminarium, pojechały do swoich diecezji. I tak arcydiecezja poznańska udała się do parafii
1: świętego Jana Kantego w Poznaniu na Grunwaldzie. Jest to bardzo ważne miejsce na duchowej mapie Poznania z tego względu, że znajduje się tam grób sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. A dla naszego seminarium też osobiście jest to ważne miejsce z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że głównym patronem seminarium w Poznaniu jest święty Jan Kanty, a druga przyczyna już bardziej osobista, mianowicie taka, że ksiądz rektor Jan Frąckowiak pochodzi właśnie z tej parafii.
2: Z kolei bracia z archidiecezji gnieźnińskiej udali się tradycyjnie do katedry gnieźnińskiej na mszę świętą o nowe powołania w ramach trwającej w archidiecezji gnieźnińskiej sztafety modlitewnej o nowe powołania. Mszy świętej przewodniczył tam ksiądz kanonik Robert Nurski, który jest jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich archidiecezji gnieźnińskiej, a okazji do wygłoszenia homilii miał diakon Eryk Daniel, który wraz z braćmi z seminarium przygotowuje się do przyjęcia święceń prezbiteratów. dekanatu i podczas tego czwartku modliliśmy się z dekanatem inowrocławskim II. Nasi bracia z diecezji kaliskiej udali się tradycyjnie do sanktuarium świętego Józefa właśnie na rozważania poświęcone tematyce rodziny oraz na mszę świętą intencję rodzin, a druga grupa braci z Kalisza udała się do parafii błogosławionego Michała Kozala w Krotoszynie, też żeby właśnie z lokalną wspólnotą parafialną modlić się o nowe powołania. I tak samo bracia z diecezji bydgoskiej, którzy wraz ze swoim księdzem prefektem udali się do parafii pod wezwanie świętego Marcina biskupa.
1: Księdzem wicerektorem.
2: Tak, tutaj to właśnie księdzem wicerektorem. Jak tutaj właśnie Michał poprawił.
1: Dobrze, przejdziemy do tego, co się wydarzyło w piątek, bo mieliśmy takich niecodziennych gości w seminarium.
3: Tak, odwiedzili nas państwo Ida oraz Konrad Grzybowcy, prowadzący fundację Scena Miłość. Państwo przyjechali do nas z archidiecezji warszawskiej. Żeby trochę powiedzieć o tej fundacji, jest to taka ich inicjatywa, w której dzielą się świadectwem swojego życia małżeńskiego, swojego życia rodzinnego. Ci państwo wychowują, jeśli dobrze pamiętam, piątkę czy czwórkę?
2: Czwórkę dzieci.
3: Czwórkę dzieci, z czego jedno z nich zmaga się z chorobą zaniku.
2: Rdzeniowy zanik mięśni.
3: Rdzeniowego zaniku mięśni. I dali nam takie bardzo piękne, piękne świadectwo tego radzenia sobie w trudnościach, tego zaufania Panu Bogu i tego, jak rzeczywiście w tym życiu małżeńskim, w życiu, bo nie wiem, to też bardzo wybrzmiało w czasie tego spotkania, są dwie bardzo odmienne osobowości, jedna bardzo introwertyczna, druga z kolei bardziej ekspresyjna. Jak w tych relacjach zawsze postawić na miłość, pomimo różnych trudności.
2: Tak, właśnie też się podzielili doświadczeniem pewnego cudu, które miało miejsce w ich rodzinie, mianowicie, że też drugie dziecko też miało właśnie ten podejrzenie zachorowania na tą chorobę i tam się też wstępne objawy pojawiły, aczkolwiek też szybkie leczenie, podjęta terapia też umożliwiła właśnie też jak najszybsze zaspokojenie tego problemu. No i też właśnie ci państwo bardzo podzielili się właśnie swoją taką historią życia, też jak tym na co dzień przeżywają małżeństwo, ale też właśnie powiedzieli, czym się właśnie zajmują, dlaczego, do czego służy ich fundacja, przede wszystkim też właśnie do pomocy małżeństwom w kryzysie, też żeby właśnie prowadzić różne szkolenia, kursy dla małżeństw, ale też właśnie pomagać kapłanom, czy też kleryków, którzy się przygotowują do zostania księźmi, właśnie też jak właśnie towarzyszyć, prowadzić i pomagać właśnie małżeństwu, właśnie przygotowywanie też do sakramentu małżeństwa i też właściwego jego przeżywania. Dzień później z kolei w Gnieźnie miał miejsce archidiecezjalny Dzień Lektora. To jest taka uroczystość, święto ministrantów całej służby liturgicznej z archidiecezji, na którym ma miejsce błogosławieństwo do pełnienia funkcji nowych ceremoniarzy, lektorów, także kantorów, czyli tych osób, które wykonują śpiew w czasie liturgii, w czasie mszy świętej, i także błogosławieństwo animatorów, czyli to są właśnie też chłopacy, którzy mają właśnie formację po kursie lektorskim i ceremoniarskim i też właśnie pomagają księdzu w prowadzeniu grupy ministrantów, prowadzą zbiórki, są też poniekąd odpowiedzialni za funkcjonowanie służby liturgicznej w parafii.
1: Weekend upłynął nam pod znakiem niedziel powołań. Oczywiście we wszystkich naszych czterech diecezjach klerycy poznańscy nie mieli daleko, ponieważ jechali na północ Poznania, właściwie na północny zachód do dekanatu Poznań-Winogrady i tam byli właśnie w okolicznych parafiach. Co ciekawe, zarówno Szymon, jak i Jakub byli w tej samej parafii, także mogą się podzielić swoimi wrażeniami.
4: Tak, także ja z Szymonem byłem w parafii pod wezwaniem świętego Jana Marii Wianeja na poznańskim Sołaczu. I sama Niedziela Powołań zawsze jest takim bardzo miłym doświadczeniem, ponieważ nie dość, że można podzielić się swoim doświadczeniem powołania z ludźmi, tak i można pożyć trochę klimatem parafii, trochę tym, jak ludzie żyją i jak wygląda samo funkcjonowanie takiej parafii. Takim bardzo miłym doświadczeniem dla mnie przynajmniej było, że po drugiej mszy świętej udaliśmy się wspólnie z księdzem proboszczem i z Szymonem na kawę razem z parafianami, gdzie starsze panie mogły nam poopowiadać, jak to im się żyje na terenie parafii, jak to im się przeżywa swoje życie wiarą. Także było to takie bardzo też przyjemne i budujące. Na pewno buduje obraz Kościoła i takie nasze wewnętrzne poczucie, że warto iść drogą powołania.
3: Zupełnie podpisuję się pod tym, co powiedział Kuba, dokładnie tak było. Dodałbym jeszcze to, jak bardzo ubogacająca, powołaniowo ubogacająca w przeżywaniu wiary była dla nas też, były dla nas też rozmowy z księżmi przy stole. To jest też taka okazja właśnie spotkać się z tymi kapłanami, żebyśmy trochę zobaczyli też ich perspektywę na to duszpasterstwo, na to życie parafialne i też się na tym uczyli w naszej formacji.
1: Klerycy gnieźnieńscy byli tymczasem w dwóch parafiach, w parafii świętego Wawrzyńca i w parafii Matki Zbawiciela w Gnieźnie oraz w parafii świętej Urszuli w Wilczynie. I Szymon, może kilka słów. Ty byłeś w parafii...
2: Ja byłem w parafii świętego Wawrzyńca i w parafii Matki Zbawiciela, ponieważ to są dwie parafie, które prowadzi jeden proboszcz. I tam tradycyjnie właśnie dzieliliśmy się świadectwem swojego powołania w trakcie Eucharystii. Obecny z nami ksiądz rektor wygłaszał Słowo Boże, a także na mszy z udziałem dzieci przeprowadziliśmy taką scenkę właśnie o tematyce powołania, o przykazaniach, które Pan Jezus nam daje dla dzieci i też mieliśmy okazję do poprowadzenia spotkania dla bierzmowanych.
1: Tymczasem klerycy kaliscy byli w dekanacie koźmińskim, a klerycy bydgoscy byli w parafii w Morzewie. Oprócz tego też w seminarium odbyło się spotkanie Oazy Kleryckiej, która się raz w miesiącu spotyka i formuje. Zapraszamy teraz Państwa do posłuchania utworu Brandon Lake, That's Who I Praise.

0: Życie na wyspie.
1: Następną część naszej audycji chcielibyśmy poświęcić naszym weekendom majowym, które, jak powiedzieliśmy przed chwilą, spędzaliśmy każdy rocznik w swoim szczególnym miejscu. Zaczniemy od góry. Rok piąty naszych trzech braci razem z ojcem duchownym Andrzejem udali się do Legnicy na Dolny Śląsk, gdzie mieli okazję zwiedzać piastowskie zamki, cieszyć się innymi urokami tej krainy geograficznej, jaką jest Dolny Śląsk. Tutaj przy tej okazji warto wspomnieć właśnie naszych braci z piątego kursu, a szczególnie kleryka Kacpra, znanego i lubionego, który często w radio przez lata w zasadzie bywał. Tutaj mogliśmy go słyszeć na tej audycji, który w tej chwili, w tym tygodniu odbywa swoje rekolekcje, bo za 13 godzin, od kiedy Państwo to słuchają nas dzisiaj, ma przyjąć w Katedrze Poznańskiej Święcenia Diakonatu. Dlatego polecamy go Państwa modlitwie i wspomnimy go też przy litanii na koniec naszej audycji.
2: Tak, z kolei bracia z roku na czwartego, na którym też ja jestem, udali się na Pomorze, tym razem na majówkę, i zaczęliśmy nasze zwiedzanie od Kwidzyna, a dokładnie od zamku w Kwidzynie, które stanowi oddział zamku w Malborku, a także od zwiedzania katedry kwidzyńskiej, która jest obecnie katedrą elbląską, ale jest dawną katedrą nieistniejącej już diecezji pomazańskiej. Ale do dziś stanowi właśnie też kościół tytularny biskupa Wodarczyka z Katowic. To taka mała ciekawostka. I na ten wyjazd udaliśmy się z księdzem wicerektorem Tomaszem. Następnie udaliśmy się do celu naszego wyjazdu, którym były Dębki, taka mała nadmorska wioska, w której znajduje się ośrodek należący do dawnego seminarium gnieźnińskiego. Aczkolwiek z małych przyczyn technicznych udaliśmy się do naszych sąsiadów obok, do księży Zmartwychwstańców, i właśnie tam było nasze główne centrum majówkowe. Tam po przyjeździe, jak to na majówkę przystało, rozpaliliśmy grilla, no bo nie możemy mówić o majówce bez grilla. Tutaj trochę takim humorystycznym wątkiem. No i tak więc trwał ten pierwszy dzień tej majówki. Następnie drugiego dnia udaliśmy się na spływ kajakowy po rzece Piaśnicy, która pływa bezpośrednio do Morza Bałtyckiego. Wypływaliśmy z Żarnowca, odległego około 5 km od Dębek. Więc tak w bardzo takim ładnym krajobrazie też przy ładnej pogodzie mogliśmy ten spływ pokonać. W bardzo też miłej takiej atmosferze, bardzo wesołej, radosnej. Na szczęście nikt do wody nie wleciał, choć prawie już tak kilku osób to wyglądało, że mogłyby wlecieć. Dalej też po południu pożegnaliśmy naszego księdza wicerektora, który z racji obowiązków musiał wyjechać. Potem już byliśmy sami, ale nic złego nie zrobiliśmy na szczęście. No i tak właśnie trwało to popołudnie tego dnia. Część z naszych braci udała się do Grabowca, do monasteru sióstr betlejmitek, aby też uczestniczyć w liturgii godzin, które tam właśnie siostry codziennie przeżywają. A trzeciego dnia miała miejsce uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Udaliśmy się rano na mszę świętą do pobliskiej miejscowości Krokowa, do parafii, którą także prowadzą księża Zmartwychwstańcy. A następnie udaliśmy się do Gdyni, żeby właśnie trochę też pozwiedzać port Gdyni, też właśnie te tereny nadmorskie, zjeść wspólny obiad i też właśnie wspólnie spędzić czas. No i czwartego dnia przyszedł ten najtrudniejszy dzień, dzień wyjazdu, zakończenia majówki, i w drodze powrotnej udaliśmy się do Starogardu Gdańskiego, gdzie znajduje się właśnie grób pana doktora Mirosława Kryzana, który ufundował właśnie ośrodek w Dębkach i który jest własnością właśnie kleryków archidiecezji gnieźnińskiej. To jeżeli chodzi o taką majówkę na roku czwartym. Była na bardziej taka, miała taki bardziej charakter turystyczno-rekreacyjny, żeby też właśnie trochę w tym czasie odpocząć i przygotować się na intensywny maj. A co robił rok trzeci?
3: Tak, ja może jeszcze dopowiem właśnie parę słów na temat idei majówek. Jak ja to mówię, są to wycieczki klasowe, to znaczy jeździmy, każdy rocznik jedzie gdzieś w swoje miejsce, integrujemy się w ramach swoich roczników, bo wiadomo, inaczej wygląda takie życie w seminarium, a inaczej wygląda takie życie, kiedy jest troszeczkę taki luźniejszy czas. Jest to okazja też, żeby się lepiej poznać, lepiej zintegrować, też poznać właśnie z księżmi przełożonymi, bo z każdym rocznikiem jedzie jeden lub dwóch księży przełożonych. I no właśnie też no przede wszystkim taka majówka ma służyć wypoczynkowi, który no też może nie jest wyłącznie takim wypoczynkiem pasywnym, zakłada też jakąś aktywność, jakieś zwiedzanie i zakłada też to, że odwiedzamy różne obiekty sakralne. Przynajmniej klerycy to bardzo lubią. Akurat tak się złożyło, że mi przypadło planowanie majówki dla mojego rocznika, czyli dla rocznika trzeciego. A zaplanowałem majówkę na Opolszczyźnie. Nocleg mieliśmy w Opolu, w seminarium. Tam też była okazja, żeby jeszcze poznać seminarium kleryków, którzy tam jeszcze byli, bo klerycy w różnych seminariach też wyjeżdżają na majówki. Natomiast myśmy przyjechali już 30 kwietnia wieczorem na majówkę, a klerycy z Opola wyjeżdżali 1 maja, także jeszcze był taki właśnie czas, żeby troszeczkę się zintegrować i poznać takie realia seminaryjne, które generalnie są podobne, aczkolwiek też mają różne różnice. I oczywiście mieliśmy też czas właśnie na zwiedzanie, na aktywny wypoczynek. Byliśmy w górach opawskich, zdobyliśmy biskupią kopę, a tak poza tym no to był czas na zwiedzanie Opola, katedry opolskiej, niedawno otwartej, z odrestaurowanym obrazem Matki Bożej Pani Opola, albo też Matki Bożej Piekarskiej, w zależności od tego, w jakim rejonie Polski się o tym obrazie mówi. Poza tym byliśmy też w takich kluczowych sanktuariach dla Opolszczyzny, czyli w Kamieniu Śląskim, miejscu narodzin świętego Jacka od Rowąża oraz na Górze Świętej Anny. Z kolei w Opolu zwiedzaliśmy Muzeum Polskiej Piosenki oraz Opolskie Zoo.
1: Tak, z kolei rok drugi miał majówkę w jakimś sensie wyjątkową. Michał powiedział o różnych celach, aspektach tych naszych wyjazdów, natomiast w naszym przypadku był to też czas duchowego skupienia. Czym jest to spowodowane? No, nasz rocznik jest w tym momencie swojej formacji, w której przygotowuje się, czy ma się rozstrzygnąć kwestię naszej kandydatury, czy zostaniemy przez Kościół uznani i czy chcemy być przez Kościół uznani jako kandydatów do kapłaństwa, czego zewnętrznym znakiem będzie przyjęcie stroju duchownego, czyli sutanny. I w ramach takiego dnia skupienia, który też miała obejmować ta nasza majówka, pojechaliśmy z naszym ojcem Dariuszem do Nadziejewa, zatrzymując się po drodze w Kurniku, skąd pochodzi jeden z naszych współbraci, Wiktor, gdzie nam pokazał piękny zamkowy ogród oraz ichniejszy kościół. No, tak jak powiedział Szymon, nie ma majówki bez grilla i ten element takiej rekreacji, takiego odpoczynku, takiej też dobrej zabawy oczywiście był, natomiast to przede wszystkim dla nas był czas właśnie takiego skupienia, właśnie podsumowania trochę tego czasu formacji już niemalże 3-letniego, który jest za nami i skupienie się, czy jakiś wgląd w to, co przed nami, czy chcemy iść dalej. Na pewno czas bardzo, bardzo potrzebny i jakoś umacniający na tej drodze, wskazujący, o co tu tak naprawdę chodzi, pozwalający nie zgubić tego rozeznawania powołania w gąszczu tych różnych intensywnych aktywności, na które też się teraz przygotowujemy w tym czasie majowym i czerwcowym. A rok pierwszy?
0: Natomiast rok pierwszy udał się wraz z księdzem wicerektorem Pawłem Białczykiem oraz ojcem duchownym Łukaszem Zawickim do nadmorskiego Gdańska. Był to czas z jednej strony bardzo taki intensywny, ale z drugiej pozwalający odpocząć, ponieważ połączyliśmy zwiedzanie właśnie z takim czasem na chwilę odetchnięcia. I w ten sposób pierwszego dnia zwiedzaliśmy samo miasto i poznaliśmy trochę historię, nie dość, że piękną, ale i oczywiście burzliwą tego miasta. Pozwiedzaliśmy katedrę miejską i Stare Miasto. Natomiast drugiego dnia był taki czas trochę indywidualny. Część osób udała się do Muzeum II Wojny Światowej, część udała się do Muzeum Solidarności. Natomiast wieczorem był taki bardzo przyjemny właśnie wspólny punkt, grill. Skoro już wszyscy wspominają, że mieli grilla, to rok pierwszy nie może być w tym aspekcie gorszy. Był to czas budowania wspólnoty oraz takiego przygotowania się na ten faktycznie na dwa najbardziej intensywne miesiące w seminarium, czyli maja i czerwca. Też takim pięknym momentem było wspólne pójście na wschód słońca.
3: To tak mniej więcej wyglądały nasze majówki. Też warto wspomnieć o roku propedeutycznym, który swoją majówkę odbywał w Łopiennie, w DPS-ie sióstr Elżbietanek, tam pomagając właśnie, czy to przy podopiecznych, czy to właśnie w jakichś pracach ogrodowych. Także oni też majówkę spędzają nieco inaczej niż pozostałe roczniki. I zapraszamy w tym miejscu na kolejną piosenkę, Fischlecklecklick, Kto wierzy?

0: Życie na wyspie.
1: Jako gdyby się do następnej części naszej audycji chciałbym przytoczyć pewną zabawną sytuację, którą przeżyliśmy razem z Jakubem na niedzieli powołań. Otóż na mszy dziecięcej przygotowaliśmy dla dzieci na tę rozmowę z nimi taki plecak kleryka. To znaczy umieściliśmy w plecaku różne takie rzeczy, których używamy na co dzień w seminarium, które też symbolizują jakąś część naszego życia seminaryjnego. I dawaliśmy dzieciom, żeby one sobie z tego plecaka te rzeczy wyjmowały i kiedy wyjmowały, opowiadaliśmy im, co ten konkretny przedmiot dla nas oznacza. I tak się złożyło, że te dzieci, kiedy wyjmowały na mszy te poszczególne przedmioty, zaczęły od przedmiotów, mianowicie od paletki do ping-ponga i od słuchawek, które oznaczały naszą taką aktywność sportową, nasze hobby, generalnie to, co robimy w wolnym czasie dla jakiejś rekreacji. I potem pojawił się problem, że gdy Kuba spytał dzieci, co robią klerycy, już tak w ramach podsumowania, to pierwsza odpowiedź było, że mają czas wolny i że odpoczywają. Musieliśmy trochę tam tutaj sprostować i tutaj też, żeby nie było, czas wolny nie jest...
2: Powiedzieć całą prawdę, a nie tylko całą półprawdę.
1: Właśnie, nie tylko jakiś wycinek, bo to przecież jest kłamstwo wtedy. Nie, oczywiście, seminarium przede wszystkim jest miejsce modlitwy, nauki, formacji, budowania wspólnoty, ale elementem tej budowania wspólnoty i takiego też zdrowego stylu życia jest jakiś czas wolny, jakieś mądre spożytkowanie w taki sposób, w jaki lubimy. Dlatego tutaj pytanie do każdego z nas, jak każdy z nas lubi spędzać ten swój czas.
2: To jest tak, że właśnie taki wolny czas jest potrzebny, zwłaszcza w takich intensywnych momentach, żeby trochę i pobyć ze sobą i się trochę zrelaksować. W moim przypadku są takie dwie rzeczy. Pierwszą to jest czytanie książek. Najbardziej lubię kryminał Agaty Christie. Natomiast tą drugą rzeczą to jest słuchanie muzyki. I zawsze mam bardzo duży problem, kiedy ktoś mi się pyta, jakiej muzyki lubię słuchać. I ja odpowiadam wszelakiej. Od rocka przez jazz, po muzykę klasyczną. I to są właśnie takie dwie rzeczy, które jakoś pozwalają mi trochę odpocząć.
3: W moim przypadku to na pewno czas wolny. To są z jednej strony spotkania z ludźmi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy nawet z rodziną. To jest taki jeden filar. Natomiast drugi, taki bardziej już osobisty, to co bardzo lubię, to jest też taka aktywność fizyczna. Lubię biegać, także biegam nad Wartostradą, takie 5 kilometrów. Tak się staram minimum raz w tygodniu. Czasami się udaje nawet co drugi dzień, częściej raczej nie, ze względu na to, że trzeba znaleźć po prostu czas w ciągu dnia na taką aktywność. Oraz też bardzo lubię jeździć na rowerze, wycieczki rowerowe. W tym roku udało mi się pojechać do Kieksza, okrążyć Jezioro Kierskie. To była też taka bardzo przyjemna wycieczka, którą sobie zrobiłem właściwie tuż przed majówką. Także to jest też taki mój sposób na spędzanie wolnego czasu, kiedy mogę troszeczkę też odpocząć właśnie od ludzi, pobyć sam ze sobą i z Panem Bogiem i w ten sposób też Pana Boga uwielbiać za dzieło Jego stworzenia.
4: To jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo lubię słuchać muzyki i tu się mogę, jak Kuba, podpisać, że nie mam określonego właśnie gatunku, rodzaju. To, co mi do ucha przyjdzie i tak jakoś zostanie w pamięci, to tak najbardziej lubię i też lubię sobie właśnie tak dobrą muzykę posłuchać. A najbardziej lubię ją słuchać w momencie, gdy sobie mogę trochę pospacerować, pochodzić, ponieważ to też pomaga mi się uspokoić, wyciszyć i też pewne rzeczy poukładać. Bardzo też w wolnym czasie, jak tylko jest to możliwe, lubię odwiedzić bliskich znajomych, z którymi mam też dobre relacje, czy też znajomych księży, też wspólnie porozmawiać, spędzić czas, wymienić się doświadczeniami. I może nie nazwałbym się bibliofilem, ale są też książki, które lubię czytać i też jeżeli mam trochę więcej czasu i nie muszę czytać skryptów i lektur obowiązkowych, to wtedy też mogę sobie do nich usiąść.
1: Tak, moją taką chyba ulubioną formą spędzenia wolnego czasu, podobnie jak u Michała, byłoby spotkanie gdzieś tam z moimi przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, też często spoza seminarium. Natomiast są też takie dni, takie sytuacje, gdzie czuję rzeczywiście, że jestem tak też fizycznie zmęczony i może nawet nie mam siły gdzieś iść i koniecznie się z kimś spotkać. I wtedy w takim zaciszu mojego własnego pokoju, tej mojej izdebki lubię podobnie jak tu wcześniej chłopacy siedzieli i czytać książki, ale też oglądać filmy. Mam takie charakterystyczne hobby, bardzo lubię, bardzo jestem zainteresowany historią kina i szczególnie w ostatnim czasie lubię oglądać filmy nieme jeszcze z początków tej gałęzi kultury. Jest to takie są to seanse nieoczywiste, że tak to ujmę, ale też jako taki prawdziwy geek, jeśli mogę się tak nazwać, lubię też spędzać jakiś wieczór, powiedzmy raz w tygodniu, przy jakiejś grze komputerowej, bo to rzeczywiście jest... tutaj Szymon się tutaj oburzył jakoś tak się tutaj zniesmaczył, zbulwersował, nie wiem. No wiadomo, że z grami komputerowymi to też do tego zachęcamy. Generalnie z czasem przed ekranem trzeba uważać, trzeba żeby nie przesadzić, to jest też na dłuższą metę dla nas też niezdrowe, aczkolwiek jeśli gra nie polega tylko na jakiejś aktywności bezmyślnej, na strzelaniu, jak właśnie to Szymon tu pokazuje, to, ale właśnie rzeczywiście, żeby nad czymś pomyśleć, nad jakąś strategią, nad jakimś planem, no to jest jakimś też formą ćwiczenia intelektualnego, co generalnie jest pozytywne. Widzimy tutaj całą paletę tak naprawdę różnych form spędzania przez nas wolnego czasu. No, myślę, że to mogą być to zarówno formy takie właśnie indywidualne, jak i spędzenie czasu gdzieś też wspólnie. Myślę, że lubimy gdzieś sobie wyjść też z naszymi współbraćmi. No dawniej, w dawnych czasach, myślę, że jeszcze za czasów naszych proboszczów z seminarium można było wyjść tylko z kimś samemu, absolutnie nie. Jeśli już, to raczej też było to określone, że to ma być wyjście kulturalne do kina albo do teatru. Też były takie wątki, także cieszymy się w tym aspekcie jakąś swobodą, z której też, jak umiemy, mądrze korzystamy.
3: Tak, chociaż niektórzy proboszczowie mówią, że to z tymi wyjściami dwójkami to było tak, że wychodzili z seminarium dwójkami, szli przez most, rozdzielali się, a potem po prostu spotykali się, jak wracali z powrotem, to spotykali się przed mostem i też wracali dwójkami. Ale my już mamy to szczęście, ten komfort, że właśnie każdy może indywidualnie tam, gdzie chce, tam, gdzie potrzebuje wyjść i naprawdę tych możliwości jest co niemiara. I zapraszamy na ostatnią piosenkę, Liland, Holy Spirit, Have Your Way.

0: Życie na wyspie.
1: Pomódlmy się litanią loretańską w następujących intencjach. Za Kościół Święty, papieża Leona, arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, arcybiskupa Wojciecha Polaka, biskupa Damiana Bryla oraz biskupa Krzysztofa Włodarczyka. O nowe i święte powołanie do służby w Kościele, w szczególności do naszej wspólnoty seminaryjnej. Za Kacpra z roku 5, który jutro przyjmie święcenia diakonatu, i braci z roku 6, przygotowujących się do święceń prezbiteratu. Za wszystkich dobroczyńców naszego seminarium, w szczególności za Towarzystwo Przyjaciół naszego seminarium, w intencjach, które polecają nasi słuchacze oraz w waszej intencji.
2: Kyrie eleison.
3: Chryste eleison, Kyrie eleison.
2: Chryste, usłysz nas.
3: Chryste, wysłuchaj nas.
2: Ojcze z nieba Boże,
3: zmiłuj się nad nami.
2: Synu Odkupicielu świata Boże,
3: zmiłuj się nad nami.
2: Duchu Święty Boże,
3: zmiłuj się nad nami.
2: Święta Trójco Jedyny Boże,
3: zmiłuj się nad nami.
2: Święta Maryjo,
3: módl się za nami.
2: Święta Boża Rodzicielko,
3: módl się za nami.
2: Święta Panno nad Pannami,
3: módl się za nami.
2: Matko Chrystusowa,
3: módl się za nami.
2: Matko Kościoła,
3: módl się za nami.
2: Matko Miłosierdzia,
3: módl się za nami.
2: Matko Łaski Bożej,
3: módl się za nami.
2: Matko Nadziei,
3: módl się za nami.
2: Matko Nieskalana,
3: módl się za nami.
2: Matko Najczystsza,
3: módl się za nami.
2: Matko Dziewicza,
3: módl się za nami.
2: Matko Nienaruszona,
3: módl się za nami.
2: Matko Najmilsza,
3: módl się za nami.
2: Matko Przedziwna,
3: módl się za nami.
2: Matko Dobrej Rady,
3: módl się za nami.
2: Matko Stworzyciela,
3: módl się za nami.
2: Matko Zbawiciela,
3: módl się za nami.
2: Panno Roztropna,
3: módl się za nami.
2: Panno Czcigodna,
3: módl się za nami.
2: Panno Wsławiona,
3: módl się za nami.
2: Panno Można,
3: módl się za nami.
2: Panno Łaskawa,
3: módl się za nami.
2: Panno Wierna,
3: módl się za nami.
2: Zwierciadło Sprawiedliwości,
3: módl się za nami.
2: Stolico Mądrości,
3: módl się za nami.
2: Przyczyno naszej radości,
3: módl się za nami.
2: Przybytku Ducha

0: Świętego.
1: Módl się za nami.
0: Przybytku chwalebny.
1: Módl się za nami.
0: Przybytku sławny pobożności.
1: Módl się za nami.
0: Różo duchowna.
1: Módl się za nami.
0: Wieżo Dawidowa.
1: Módl się za nami.
0: Wieżo z kości słoniowej.
1: Módl się za nami.
0: Domie złoty.
1: Módl się za nami.
0: Arko przymierza.
1: Módl się za nami.
0: Bramo niebieska.
1: Módl się za nami.
0: Gwiazdo zaranna.
1: Módl się za nami.
0: Uzdrowienie chorych.
1: Módl się za nami.
0: Ucieczko grzesznych.
1: Módl się za nami.
0: Pociecho migrantów.
1: Módl się za nami.
0: Pocieszycielko strapionych.
1: Módl się za nami.
0: Wspomożenie wiernych.
1: Módl się za nami.
0: Królowo aniołów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo patriarchów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo proroków.
1: Módl się za nami.
0: Królowo apostołów.
1: Módl się za nami.
0: Królowo męczenników.
1: Módl się za nami.
0: Królowo wyznawców.
1: Módl się za nami.
0: Królowo dziewic.
1: Módl się za nami.
0: Królowo wszystkich świętych.
1: Módl się za nami.
0: Królowo bez mazy pierworodnej poczęta.
1: Módl się za nami.
0: Królowo w niebo wzięta.
1: Módl się za nami.
0: Królowo różańca świętego.
1: Módl się za nami.
0: Królowo rodzin.
1: Módl się za nami.
0: Królowo pokoju.
1: Módl się za nami.
0: Królowo Polski.
1: Módl się za nami.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Przeproś nam, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
1: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
0: Módlmy się. Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
2: Dziękujemy bardzo za wspólną modlitwę, za całą audycję. Na następną audycję zapraszamy 29 maja, czyli za 2 tygodnie, i będzie to też audycja przed święceniami, ale tym razem przed święceniami prezbiteratu. Także to jest też taki czas, kiedy bardzo ważna jest właśnie modlitwa za wszystkich, którzy przyjmują święcenia. Także też prosimy właśnie w imieniu naszych starszych kolegów o modlitwę w ich intencji, w ich potrzebach. A żegnamy się z Państwem tradycyjnym.
3: Szczęść Boże.
4: Życie na wyspie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Autopromocja. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Nie ulęknę się żadnego zła, gdyż Ty jesteś ze mną, Panie. Twoje słowo i duch pocieszają mnie. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, dlatego nie pozwalam żadnej chorobie mnie atakować. Wszelkie chorobotwórcze bakterie i wirusy giną, gdy tylko zetkną się z moim ciałem. W imieniu Jezusa każdy organ, tkanka i komórka mojego ciała funkcjonują w doskonały sposób, tak jak to zaplanował Bóg. Nie zgadzam się na żadne niedomagania mojego organizmu. W imieniu Jezusa. Bóg ożywia mnie według swego słowa. Pan pragnie powodzenia swego sługi. Błogosławieństwo Abrahama należy do mnie. Pamiętam o nim na wszystkich moich drogach, a on prostuje moje ścieżki. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, Bożym dziełem stworzonym w Chrystusie Jezusie. Dlatego też jestem myśli Chrystusowej i Boża mądrość mieszka we mnie. Narodziłem się z Boga i wiara, która zwycięża świat, mieszka w moim wnętrzu, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Boży pokój rządzi w moim sercu i o nic się nie troszczę.

Skąd przychodzisz i dokąd idziesz? Pierwsza księga Mojżeszowa, 16:8. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło.

Wybierz przeto życie, abyś żył. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 15 i 19. Czy nasze życie ma cel? Pytanie postawione w tytule posiada dwa aspekty. Każdy z nich ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Po pierwsze, dokąd zmierzam? Jaki jest sens i cel mojego życia? Na jakiej przystani zakotwiczam moją łódź? Czy istnieje w ogóle jakaś przystań? Co by było, gdyby w tej pozornie bezpiecznej przystani czyhało niebezpieczeństwo, które spowoduje, że łódź mego życia ulegnie rozbiciu? Każdy podróżnik, który kontynuuje podróż, nie mając najmniejszego pojęcia o celu swojej drogi, postępuje bardzo lekkomyślnie. A jednak takie zachowanie charakteryzuje większość ludzi. Czy może także i ciebie?

Czy ktoś kieruje moim życiem? Być może powiesz wraz z pewnym angielskim poetą: ja sam jestem panem mojego losu, kapitanem mojego życia. Zastanów się jednak nad tym, czy jesteś dobrym kapitanem, panem swoich zachowań i reakcji, mądrym w podejmowaniu decyzji i urzeczywistnianiu swoich celów. Czy szanujesz Boże przykazania? Każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin ma obydwa te pytania, może odpowiedzieć: Jezus jest moim celem, Jezus jest moim Panem. Człowiek taki wie, dokąd zmierza oraz komu powierzył ster swojego życia. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, a jaki jest cel twojego życia? Czy zmierzasz ku nieszczęściu, byle jak najdalej od swojego Stwórcy, czy do nieba, oddając ster w Boże ręce? Niemen, znany czy nieznany?

Każdy, kto ma odwagę wychodzić przed publiczność na scenie, musi mieć po prostu w sobie tę nieopartą chęć popisywania się. Z relacji przynajmniej mojej rodziny dowiedziałem się, że już miałem 2 lata, już się popisywałem. Jako 9-letni chłopak to próbowałem swoich sił w chórze kościelnym. Jeszcze wtedy śpiewając altem, ponieważ tak się składa, że ja po wojnie się znalazłem w innym kraju. Urodziłem się w Polsce, a znalazłem się w kraju sowieckim, czyli w Związku Sowieckim. I tam chodziłem do szkoły rosyjskiej. Nomen omen na Białorusi do rosyjskiej szkoły. To jest trochę dziwne. W każdym razie śpiewałem sporo piosenek rosyjskich właśnie. To dziś je bardzo lubię. No chociażby słynna taka epokowa pieśń więźniów zabajkalskich. Padikim stypiam zabajkalia. Albo stiep da stiep krugą. No różne to były piosenki. I śpiewałem je. W domu się wychowałem od początku, mimo że chodziłem do tej ruskiej szkoły, o której mówiłem, to jednak się wychowałem na elementarzu polskim i duży księgozbiór w domu polskich książek spowodował to, że ja czytając te książki jednak radziłem sobie zupełnie nieźle. W Związku Sowieckim wychodziło sporo nagrań latynoskich, meksykańskich oczywiście, brazylijskich, etc. No i to ja wyniosłem z swojego dzieciństwa, ale już tego późniejszego, jeszcze właśnie po drugiej stronie granicy. I słuchałem, pamiętam, nawet miałem sporą kolekcję płyt. Natomiast kiedy przyjechałem do Polski i zacząłem trochę podśpiewywać tutaj na wybrzeżu w klubie studentów Żak, w kabarecie To Tu, no ile miałem? 20? 21, 2, czasami tak z niechęcią określało się ludzi z Zaboga, w tym i mnie. Ale kiedy mój pseudonim stał się moim nazwiskiem, to ja już teraz nawet to podkreślam. Niemen z Zaboga. Traf chciał, że zaprzyjaźniłem się z attaché kulturalnym ambasady brazylijskiej, który w Gdyni mieszkał. Ale on przychodził właśnie do Żaka. Do kawiarni w ogóle, pamiętam, przychodził. I on mi podrzucił oryginalne teksty. A jeszcze, żeby było lepiej, to w pewnym momencie córka któregoś meksykańskiego z kolei ambasadora też występowała u nas w kabarecie. I ona mnie poprawiała. Nie było żadnych tak zwanych obsów, bo niestety mamy dowody na to. Pamiętam, była taka bardzo piękna piosenka Ave Maria no Morro. A właściwie Ave Maria no Morro po portugalsku. I ja za głowę się złapałem, kiedy posłuchałem tego nagrania w wykonaniu Katarzyny Bowery, która śpiewa po prostu o żelaznym wilku.

chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. To Psalm 107, wersety 17 i 20 oraz lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Księga Izajasza, rozdział 9, pierwszy werset. Zapowiedź przyjścia Zbawiciela. A ty, chytry wrogu rodzaju ludzkiego, głowę twoją zetrę przez potomka jego. Wyrwie śmierć żądło, ślepym da przejrzenie, w nim jeńcy tyrana znajdą uwolnienie. Ci, co siedzą w mroku, ujrzą światłość wielką. Na drogę pokoju stawi duszę wszelką. On będzie mi synem, mej duszy wybrańcem. Zbawienie ogłosi aż po ziemi krańce. Będzie śmierci śmiercią i grobem dla grobu. Dlatego już dzisiaj ubieram was obu w odzienie ze skóry zwierza niewinnego, aby w tym obrazie pokazać wam jego. On za was się u mnie skutecznie zastawi, przez swoją ofiarę od grzechu wybawi. Odnajdzie zgubionych, w dom wywiedzie tułaczy, zaprzańcom i wrogom w miłości wybaczy. Odprawił więc Pan Bóg z Edenu człowieka, niech uprawia ziemię i zbawienia czeka. Gdy Zbawiciel przyjdzie, to wszystkich po stołu prawdziwie pocieszy wśród łez i mozołu.

0: Dni Świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział: sprawa to jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z jej wolą, a przez nią z wolą Bożą.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, centralnego sanktuarium maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
2: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
1: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
2: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
1: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
3: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
3: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Syn Boży stał się człowiekiem, naszym bratem, abyśmy my mogli mieć udział w życiu samego Boga. Bóg zaprasza nas do życia, które jest udziałem Trójcy Świętej. Życie Boże będzie moim udziałem w pełni w niebie. Już teraz jednak mogę dzięki Jego łasce dotykać tej tajemnicy. Dzieje się tak, gdy na przykład jestem w stanie przebaczyć i pomodlić się za kogoś, kto sprawił mi przykrość. Pomyśl, czy w gotowości do pojednania widzę źródło pokoju z innymi ludźmi, także w naszej ojczyźnie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 19. Rozpacz miecznika była tak wielka, że panna musiała go pocieszać i zapewniać, że tych pieniędzy za przepadłe uważać nie trzeba, bo przecie sam list ów za skrypt starczy, a Radziwiła pana tylu dóbr na Litwie i Rusi jest na czym poszukiwać. Natomiast, że trudno było przewidzieć, co ich oboje spotkać jeszcze może, zwłaszcza gdyby Bogusław powrócił zwycięsko do Taurogów, poczęli tym gorliwiej myśleć o ucieczce. Oleńka radziła ją wszelako odłożyć, dopóki by Hasling Ketling nie wyzdrowiał, bo Braun był to posępny i nieużyty żołdak, pilnujący ślepo rozkazów i niepodobna było go przejednać. Co do Ketlinga, wiedziała doskonale panienka, że dlatego się zranił, aby przy niej pozostać. Zatem wierzyła głęboko, że wszystko dla niej uczynić gotów. Sumienie niepokoiło ją wprawdzie bez ustanku pytaniami, czy ma prawo dla własnego ocalenia poświęcać cudzy los, a może i życie. Lecz groźby, które nad nią wisiały w Taurogach, były tak straszne, iż stokroć przewyższały niebezpieczeństwa, na jakie Ketling z powodu opuszczenia służby mógł być narażony. Bo przecie Ketling jako wyborny oficer wszędzie mógł znaleźć służbę i to szlachetniejszą, a z nią razem i potężnych protektorów, jako król, jako pan Sapiecha lub pan Czarniecki. I będzie przy tym służył dobrej sprawie i znajdzie pole wywdzięczenia się temu krajowi, który go wygnańca przygarnął. Śmierć grozi mu tylko w takim razie, gdyby wpadł w ręce Bogusława, ale przecie Bogusław nie włada jeszcze w całej Rzeczypospolitej. Panna przestała się wahać i gdy zdrowie młodego oficera polepszyło się już tak znacznie, że mógł służbę odbywać, wezwała go do siebie. Ketling stanął przed nią blady, wynędzniały, bez kropli krwi w twarzy, ale pełen zawsze czci, uwielbienia i pokory. Na jego widok łzy zakręciły się w oczach Oleńce, bo przecie była to jedyna życzliwa dusza w Taurogach, a taka przy tym biedna i cierpiąca, że gdy Oleńka na powitanie spytała go o zdrowie, młody oficer odrzekł: niestety pani wraca, a tak by mi było dobrze umrzeć. Wać panu trzeba porzucić tę służbę, odrzekła patrząc nań ze współczuciem dziewczyna. Bo tak zacnemu sercu trzeba pewności, że zacnej sprawie zacnemu panu służy. Niestety, powtórzył oficer, kiedy kończy się służba wać pana? Za pół roku dopiero. Oleńka pomilczała chwilę, po czym podniosła na niego swe cudne oczy, które w tej chwili przestały być surowe i rzekła: słuchaj mnie, panie kawalerze, będę mówiła jak do brata, jako do serdecznego konfidenta. Wać pan możesz i powinieneś się uwolnić. To rzekłszy, wyznała mu wszystko. I zamiar ucieczki, i to, że na jego pomoc rachuje. Poczęła mu przedstawiać, że służbę wszędy może znaleźć. A piękną jako jego dusza jest piękną, a zaszczytną jak honor rycerski wymagać może. Wreszcie takimi skończyła słowy: ja wać panu do śmierci będę wdzięczną. Pod Bożą opiekę chcę się schronić i Bogu w zakonie ślubować. Ale gdziekolwiek będziesz, daleko czy blisko, na wojnie, w pokoju, będę się za wać pana modliła, będę prosiła Boga, by bratu mojemu i dobroczyńcy dał spokój i szczęście. Gdy ja, prócz wdzięczności i modlitwy, nic mu więcej dać nie mogę. Tu głos jej zadrżał, a oficer słuchał jej słów, bledniejąc jak chusta, na koniec klęknął, obie dłonie przyłożył do czoła i głosem do jęku podobnym odrzekł: nie mogę, nie mogę, pani, nie mogę. Wać pan mi odmawiasz? Spytała ze zdumieniem Bilewiczówna. A on zamiast odpowiedzieć, modlić się począł. Boże wielki i miłosierny, mówił. Od dziecinnych lat nigdy fałsz nie postał na wargach moich. Nigdy nie splamił mnie krzywy uczynek. Wyrostkiem będąc broniłem tą słabą ręką króla mojego i ojczyzny. Za cóż, panie, karzesz mnie tak ciężko i zsyłasz mękę, do której sam widzisz sił mi brakuje. Tu zwrócił się do Oleńki. Pani, ty nie wiesz, co to jest rozkaz dla żołnierza, że w posłuchu nie tylko jego obowiązek, ale jego cześć i honor. Mnie pani wiąże przysięga i więcej niż przysięga, bo słowo rycerskie, że służby przed terminem nie porzucę i co do niej należy ślepo spełnię. Jam żołnierz i szlachcic i tak mi dopomóż Bóg. Jako nigdy w życiu nie pójdę śladem takich jurgieltników, którzy honor i służbę zdradzają, a nawet na rozkaz, nawet na prośbę twoją, pani, słowa nie złamię, choć w męce to mówię i bólu. Gdybym, mając rozkaz nie puszczać nikogo z taurogów, stał na straży przy bramie i gdybyś wówczas ty sama, pani, przejścią wbrew rozkazowi chciała, tedy przeszłabyś, ale po moim trupie. Tyś mnie, pani, nie znała i zawiodłaś się na mnie, ale zlituj się, zrozumiej, że ja ci do ucieczki pomagać nie mogę i słuchać nawet o niej nie powinienem, gdyż rozkaz jest wyraźny, gdyż odebrał go Braujna z 5 pozostałych tu oficerów. Boże, Boże, gdybym był przewidział taki rozkaz, wolejbym poszedł na tę wyprawę. Ja panią nie przekonam, nie uwierzysz mi, a jednak Bóg widzi. Bóg niech tak mnie sądzi po śmierci jako prawda, że życie dałbym ci bez wahania. Honoru nie mogę, nie mogę. To rzekłszy, Ketling załamał ręce i umilkł wyczerpany zupełnie. Jeno począł oddychać szybko. Oleńka nie ochłonęła jeszcze ze zdumienia. Nie miała czasu ni zastanowić się, ni ocenić jak należy tej duszy wyjątkowej w swej szlachetności. Czuła tylko, że usuwa się jej z rąk ostatnia deska ratunku. Zawodzi ją jedyny sposób wydostania się z nienawistnej niewoli. Lecz próbowała jeszcze opierać się. Panie, rzekła po chwili, jestem wnuczką i córką żołnierza. Dziad i ojciec mój również honor nad życie cenili, ale właśnie dlatego nie do wszystkich posług daliby się byli ślepo używać. Ketling wydobył drżącą ręką pismo z kalety, podał je Oleńce i rzekł: sądź pani, czy rozkaz służby nie tyczy? Oleńka rzuciła okiem na papier i przeczytała, co następuje. Ponieważ doszło do naszej wiadomości, że urodzony Bilewicz, miecznik rosieński, zamierza opuścić skrycie rezydencję naszą w zamiarach nam nieprzyjaznych, mianowicie aby znajomych, koligantów, krewnych i klientów swoich ad rebelionem przeciw jego szwedzkiemu majestatowi i nam excitare, przeto polecamy oficerom na prezydium w Taurogach zostającym urodzonego Bilewicza wraz z synowicą jako zakładników i jeńców wojennych strzec i ucieczki ich nie dopuścić pod utratą honoru i sub poena sądu wojennego, etc. Rozkaz przyszedł z pierwszego postoju po wyjeździe księcia. Rzekł Ketling, dlatego jest na piśmie. Niech się dzieje wola Boża, rzekła po chwili milczenia Oleńka. Stało się. Ketling czuł, że wypada mu już odejść i nie ruszał się z miejsca. Blade jego wargi poruszały się od czasu do czasu, jak gdyby chciał coś mówić i nie mógł głosu wydobyć. Dławiło go pragnienie, by paść jej do nóg i żebrać przebaczenia, lecz z drugiej strony czuł, że ona dosyć ma własnego nieszczęścia. I znajdował jakąś dziką rozkosz w tym, że i on cierpi i że będzie cierpiał bez skargi. Na koniec skłonił się i wyszedł w milczeniu, ale zaraz w korytarzu pozrywał bandaże, które miał na świeżej ranie i padł zemdlony. A gdy po upływie godziny straż pałacowa znalazła go leżącego blisko schodów i odniosła do Zeckhausu, rozchorował się ciężko i przez 2 tygodnie nie mógł opuścić łoża. Oleńka po odejściu Ketlinga pozostała czas jakiś jakby odurzona, spodziewała się prędzej śmierci aniżeli jego odmowy. Dlatego w pierwszej chwili, pomimo całego hartu duszy, z braku jej sił, energii, uczuła się słabą jak zwykła niewiasta. A chociaż nieświadomie powtarzała, dziej się wola Boża, przecie żal zawodu wziął górę nad rezygnacją i łzy obfite, a gorzkie puściły się jej z oczu. W tej chwili nadszedł miecznik. A spojrzawszy na synowicę, odgadł zaraz, że mu niepomyślną wieść ma zwiastować, więc spytał żywo: dla Boga, co tam znowu? Ketling odmawia, odrzekła dziewczyna. Wszystko tu łotry, szelmy i arcypsy. Jak to? I ten nie chce pomóc? Nie tylko nie chce on pomóc, odrzekła, skarżąc się jak małe dziecko, ale powiada jeszcze, że przeszkodzi, choćby też i polec mu przyszło. Czemu? Na rany pańskie czemu? bo taka już nasza dola. Ketling nie zdrajca, ale taka już nasza dola, bośmy najnieszczęśliwsi ze wszystkich ludzi. Bodaj tych wszystkich heretyków pioruny zatrzasły, krzyknął miecznik. Na cnotę nastają, łupią, kradną, więżą, bodaj wszystko już przepadło. Nie żyć uczciwym ludziom w takich czasach. Tu począł chodzić spiesznym krokiem po komnacie i pięściami wygrażać. Na koniec ozwał się zgrzytnąwszy zębami. Wolałem wojewodę wileńskiego. Wolę 1000 razy nawet kmicica, niż tych uperfumowanych szelmów bez czci i sumienia. A gdy Oleńka nie odrzekła nic, tylko jeszcze mocniej płakać zaczęła, pan miecznik złagodniał i po chwili tak mówić począł: nie płacz. Kmicic mi do głowy przyszedł jeno dlatego, że ten by nas przynajmniej wyrwać z tej babilońskiej niewoli potrafił. Dałby ci on wszystkim Braunom, Ketlingom, Pattersonom i samemu Bogusławowi, ale zresztą wszyscy zdrajcy jednacy. Nie płacz, płakaniem nic nie wskurasz, a tu radzić trzeba. Nie chce Ketling pomagać, żeby go skrzywiło, to się bez niego obejdziem. Męski niby animusz w tobie, a w ciężkim terminie no szlochać umiesz. Co powiada Ketling? Powiada, że książę kazał nas jako jeńców wojennych strzec, bojąc się, żebyś stryjko partii nie zebrał i do konfederatów nie poszedł. Pan miecznik wziął się w boki.
2: Ha, a boi się, szelma, i ma słuszność, bo tak uczynię jako Bóg w niebie.
1: Mając zaś rozkaz, który służby tyczy, Ketling pod czcią musi go spełnić.
2: Dobrze, obejdziem się bez heretyckiej pomocy.
1: Oleńka otarła łzy. I stryjko, myślisz, że będzie można?
2: Myślę, że trzeba. A jak trzeba, to i można, choćbyśmy mieli po powrozach spuszczać się z tych okien.
1: A panienka zaraz na to. Moja wina, żem płakała. Radźmy jak najprędzej. Łzy jej całkiem moschły i brwi ściągnęły się znowu od myślenia, z dawną stanowczością i energią. Jakoż pokazało się, że miecznik nie umie rady znaleźć i że imaginacja panny o wiele w sposoby obfitrza. Lecz ciężko i jej szło, bo to było jasne, że ich tam muszą strzec pilnie. Postanowili tedy nie prędzej próbować, aż pierwsze wieści od Bogusława przyjdą do Taurogów. W tym całą złożyli nadzieję, spodziewając się kary boskiej na zdrajcę ojczyzny i bezczestnego człeka. Mógł on przecie polec, mógł obłożnie zachorzeć, mógł być pobity przez sapiechę, a wówczas niezawodnie powstałby w całych Taurogach popłoch i nie tak by już bacznie bram strzeżono.
2: Znam ja pana sapiechę, mówił pokrzepiając siebie Joleńkę miecznik. Wojennik to powolny, ale akuratny i dziw jak zawzięty. Egzemplum jego dla majestatu i ojczyzny wierność. Zastawił się, wyprzedał, a taki potęgę zebrał, przy której Bogusławowa jedno nic. Tamto poważny senator to fircyk, tamto prawy katolik to heretyk, tamto sama roztropność to paliwoda. Przy kim może być wiktoria i błogosławieństwo Boże? Ustąpi ta radziwiłowska noc przed sapieżyńskim dniem, ustąpi. Chyba by kary i sprawiedliwości na tym świecie nie było. Czekajmy jeno wieści i módlmy się za powodzenie pana sapieżyńskiego oręża. Poczęli tedy wyczekiwać, ale przeszedł miesiąc długi, ciężki dla strapionych serc, nim pierwszy goniec przybył, a i to wysłany nie do Taurogów, ale do Steinboka, do Prus Królewskich. Ketling, który od czasu ostatniej rozmowy nie śmiał stanąć przed oczyma Oleńki, przysłał jej zaraz kartkę z następującą wiadomością. Książę Bogusław zniósł pana Krzysztofa Sapiechę koło Brańska. Kilka chorągwi jazdy i piechoty w pień wyciętych. Idzie na Tykocin, pod którym stoi Chorodkiewicz. Dla Oleńki był to po prostu grom. Wielkość wodza i dzielność rycerska znaczy

że zaś widziała Bogusława w Taurogach pokonywającego z łatwością najdzielniejszych rycerzy, przeto, zwłaszcza po owej wiadomości, wyobraziła go sobie jako złą, ale niezwyciężoną siłę, której nikt nie sprosta. Nadzieja, by Bogusław mógł być pokonany, zgasła w niej zupełnie. Próżno miecznik uspokajał ją i pocieszał tym, że młody książę nie zmierzył się jeszcze ze starym panem Sapiechą. Próżno jej zaręczał, że sama godność hetmańska, którą król świeżo pana Sapiechę przyozdobił, musi dać temu ostatniemu stanowczą nad Bogusławem przewagę. Nie wierzyła, nie śmiała wierzyć. Kto jego zwycięży? Kto mu sprosta? Odpowiadała ustawicznie. Dalsze wieści zdawały się potwierdzać jej obawy. W kilka dni później Ketling znów nadesłał kartkę z doniesieniem o rozbiciu Chorodkiewicza i wzięciu Tykocina. Całe Podlasie, pisał, jest już w ręku księcia, który nie czekając na pana Sapiechę, sam wielkimi pochodami ciągnie na niego. I pan Sapiecha zniesion będzie, pomyślała dziewczyna. Tymczasem nadleciała niby jaskółka zwiastunka wiosny, wieść z innych stron. Na te przymorskie brzegi Rzeczypospolitej przyleciała ona późno, ale za to ubrana we wszystkie tęczowe blaski cudownej legendy z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdy jeszcze święci chodzili po świecie, świadcząc prawdzie i sprawiedliwości. Częstochowa, Częstochowa, powtarzały wszystkie usta. Z serc lud odtajał i zakwitnęły jako kwiaty w przygrzanej wiosennym słońcem ziemi. Częstochowa się obroniła. Widziano ją samą, królowę polską, okrywającą mury płaszczem niebieskim. Granaty zabójcze przypadały pod jej święte stopy, łasząc się jako psy domowe. Szwedom schły ręce, muszkiety przyrastały do twarzy, aż odstąpili ze wstydem i strachem. Ludzie sobie obcy, gdy usłyszeli tę wieść, padali sobie w objęcia, płacząc z radości. Inni narzekali, że przyszła tak późno, a my tu w płaczu, mówili, a my w bólu. My w męce tyle czasu żyli, gdy nam już weselić się było trzeba. Za czym poczęło huczeć w całej Rzeczypospolitej i roztaczały się te groźne grzmoty od Pontu Euksynu do Bałtyku, aż fale obu mórz drżały. To lud wierny, lud zbożny powstawał jak burza w obronie swej królowej. We wszystkie serca wstąpiła otucha, wszystkie źrenice zapałały ogniem. To, co się wydawało przedtem strasznym i niezwalczonym, zmalało w oczach. Kto go pokona? Mówił do dziewczyny pan miecznik. Kto mu sprosta? Teraz wiesz kto. Panna Najświętsza. Oboje z Oleńką krzyżem po całych dniach leżeli, dziękując Bogu za miłosierdzie nad Rzeczą Pospolitą. Zarazem przestali wątpić i o własnym ocaleniu. O Bogusławie zaś ucichło przez długi czas zupełnie, jakby on sam wraz z całą swą siłą w wodę wpadł. Oficerowie pozostali w Taurogach poczęli się niepokoić i przyszłość swą niepewną oglądać. Woleliby wieść o klęsce niż tę głuchą ciszę, ale żadna wieść nie mogła nadejść, bo właśnie to wówczas straszliwy Babinicz wysforował się z Tatary przed księcia i wszystkich gońców przejmował.